0: for joining us. You're very special to us. Thank you.
1: Thank you for tuning in. For more info and tunes, check astateofmass.com or join discord.gg/ArmandVanBuren. We'll be back next week for a new episode of A State of Trance.
2: Autopromocja. Premiery.
3: Nowości.
2: Ponadczasowe klasyczne przeboje.
3: Pop. Dance. Rock. Trance.
2: Elektro.
3: Hip-hop.
2: Twoja muzyka w wybranym paśmie.
3: Tylko w muzycznym radiu.
2: Autopromocja.

0: Reklama.
1: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
2: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
0: Po reklamie. Debiutanci.pl w muzycznym radiu.

0: macho, to robić ci śniadanie, za wczorajszą kolację, za ten uśmiech i kreację, za tą pasję. I to nic, że kiedy się kłócimy, to albo ja się mylę,
1: albo ja mam rację.
0: To relacje, nasze stories, twoje lajki dodają mi euforii. Wychodzimy na randkę, zamówiłem stolik na górze zwanej Olimp.

0: wakacyjna stacja, pełna słońca bez końca.
1: Tydzień w regionie.
2: Nadal obowiązuje zakaz korzystania z rzeki Bóbr na odcinku od Zapory w Plichowicach do zbiornika Rakowice. Decyzję o utrzymaniu obostrzeń podjęła wojewoda Dolnośląska Anna Żabska po posiedzeniu wojewódzkiego zespołu zarządzania kryzysowego.
3: Choć pierwsze badania mikrobiologiczne i radiacyjne uspokajają, urzędnicy czekają jeszcze na kluczowe wyniki analiz osadów dennych. Służby podchodzą do tej sprawy bardzo ostrożnie, stąd decyzja o utrzymaniu w mocy rozporządzenia wojewody. Zakaz oznacza bezwzględny zakaz kąpieli, połowu ryb oraz pojenia zwierząt w tym rejonie. Dobra wiadomość jest taka, że sanepid nie wykazał w wodzie obecności groźnych bakterii. Strażacy sprawdzili też zbiornik w Pilchowicach pod kątem radiacji. Tu również wszystko jest w normie. Woda może być bezpiecznie używana przez straż pożarną. Dlaczego więc zakaz wciąż trwa? Główny Inspektorat Ochrony Środowiska rozszerzył monitoring i bada obecnie 4 dodatkowe punkty. Eksperci sprawdzają przede wszystkim, czy w osadach rzecznych nie ma metali ciężkich. Wody Polskie zapewniają jednocześnie, że koryto rzeki jest w pełni drożne, a zamontowane sondy stale mierzą temperaturę i natlenienie wody. Decyzja o ewentualnym otwarciu akwenu zapadnie wtedy, kiedy będą znane wyniki szczegółowych badań laboratoryjnych. Anna Talkota, Muzyczne Radio.
2: Możemy czuć się bezpiecznie. Zdjęcie pumy uchwyconej przez fotopułapkę między Lutomią Górną w powiecie świdnickim i Michałkową w powiecie wałbrzyskim okazało się nieprawdziwe. Ale nie był to jedyny sygnał o tym, że drapieżny kot grasuje w okolicy.
4: Nadleśnictwo Świdnica informowało już wcześniej o tym, że do leśników docierają informacje o pumie przemieszczającej się w świdnickich i wałbrzyskich lasach. Sygnały były także w samym Wałbrzychu. Puma miała być widziana również w Karkonoszach. Dlatego, jak podkreśla Jerzy Zemlik, nadleśniczy w Świdnicy, jego pracownicy nadal bacznie obserwują teren, ale w związku z tym, że jedyny, konkretny i namacalny dowód na prawdziwość tych twierdzeń okazał się nieprawdziwy, nie będą wysyłane w las specjalne patrole. Należy jednak zachować ostrożność. W podobnym tonie wypowiada się szef zarządzania kryzysowego w Wałbrzychu, Marcin Szewczak. Informujemy, że sytuacja jest na bieżąco monitorowana przez Biuro Zarządzania Kryzysowego wspólnie ze Strażą Miejską. Każde zgłoszenie traktujemy poważnie i nie bagatelizujemy żadnego sygnału. Na ten moment brak jednak potwierdzonych informacji o obecności pumy na terenie miasta. Brzmi oficjalny, ostatni komunikat Szewczaka. Informacje i zdjęcie zostały potraktowane na tyle poważnie, że zwołano sztab kryzysowy. Policja ma przesłuchać przedstawiciela Powiatowego Oddziału Służby Ochrony Przyrody w Świdnicy, który przekazał Lasom Państwowym osobiście zdjęcie pumy, która miała zostać uchwycona na fotopułapce. Do sprawy będziemy wracać, a w lesie czy w górach zawsze warto zachować czujność, czy puma istnieje, czy też nie. Dla Muzycznego Radia Adrianna Szurman, Wrocław Nasze Miasto.pl.
2: Dodatkowe środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki na budowę toru saneczkowego w Karpaczu. W lutym tego roku ministerstwo przyznało na budowę toru ponad 7 milionów złotych, jednak po przetargu okazało się, że zgromadzone fundusze nie wystarczą na realizację inwestycji, dlatego podjęliśmy decyzję o zwiększeniu tej kwoty do 11 milionów złotych, mówi wiceminister Piotr Borys.
5: Absolutnie ważna rzecz dla nas w sportach zimowych. Tor kompozytowy jest jednym z fundamentów szkolenia. 11 milionów to jest nasz wkład, dodatkowe miliony trafiają ze strony burmistrza i ze strony samorządu wojewódzkiego. Przypomnę, że Szkoła Mistrzostwa Sportowego w sportach zimowych SMS Karpaczu jest prowadzony przez marszałka województwa. Jeżeli popatrzymy na naszą część sportów zimowych, to Polana Jakuszycka i SMS w Szklarskiej Porębie, czyli biatlon głównie i biegi narciarskie, i między innymi saneczki oczywiście w Karpaczu, więc liczymy na to, że on pozwoli również na to, aby tutaj mieć kolejnych medalistów następnych Igrzysk Olimpijskich, a przed nami Igrzyska w Alpach we Francji, więc trzymamy kciuki.
2: Ponad półkilometrowy kompozytowy tor treningowy dla saneczek wraz z infrastrukturą towarzyszącą ma powstać na Górze Saneczkowej w Karpaczu i służyć przede wszystkim uczniom Szkoły Mistrzostwa Sportowego, młodym zawodnikom oraz reprezentantom Polski. W Bieleniej Górze trwają inwestycje mieszkaniowe. W budynku po byłym Urzędzie Skarbowym powstanie 37 mieszkań. Otwarcie ofert już za nami, mówi prezydent Jeleniej Góry Jerzy Łużniak.
6: Teraz przeglądamy te wszystkie oferty, które zostały złożone i na pewno będą zapytania o rażąco niskie ceny. Będą zapytania też później o dowody potwierdzające, że ta oferta jest ważna. No i później będziemy oczywiście wybierali wykonawcę na to.
7: Tutaj najniższą ofertę złożyła firma, która robiła, miała robić czy dalej robi 30 mieszkań przy ulicy Jonaków, tych nowych mieszkań. O co tam chodzi? Czemu tam się nic nie dzieje na placu budowy?
6: Tam był moment taki, że jak ta firma Maxbud jednocześnie też wykonywała nam przebudowę przy ulicy Łazienkowskiej w Sobieszowie Domu Pomocy Społecznej i na ten czas część pracowników, to znaczy tak praktycznie prawie wszyscy ci, którzy podwykonawcy i wykonawcy i sam wykonawca weszli tam, żeby zakończyć. W międzyczasie tam były wady projektowe, trzeba było przeprojektować i tu pani projektant zmieniała, dopasowywała do nowych przepisów i jednocześnie tam też musieliśmy podnieść budynki ze względu na wodę, która była w trakcie powodzi 2024 roku, czyli tam poziom tych budynków został podniesiony, to też trzeba było rzędne podnosić. No i teraz mam nadzieję, że w najbliższych dniach Maxbud wróci z powrotem na budowę.
7: Czyli nie ma obaw, że tu zostanie przerwana inwestycja i że ta sama firma wygra kolejny przetarg?
6: Nie, staramy się, żeby do takiej sytuacji nie doszło.
2: Blisko 1,5 kg narkotyków i nielegalna broń. Jeleniogórscy kryminalni zatrzymali 51-latka, któremu grozi nawet do 10 lat więzienia, relacjonuje podinspektor Edyta Bagrowska.
8: Policjanci pojechali pod ustalony adres i już podczas czynności wyczuli wyraźną woń marihuany. Funkcjonariusze przystąpili do przeszukania mieszkania, podczas którego znaleźli i zabezpieczyli blisko 1,5 kg narkotyków. Była to marihuana, haszysz oraz ciastka z marihuaną. W trakcie czynności policjanci znaleźli również 4 sztuki broni, w tym jedną ostrą oraz kilkadziesiąt sztuk amunicji. 51-latek nie posiadał wymaganego zezwolenia na ich posiadanie. Funkcjonariusze ustalili również, że mężczyzna zajmował się także uprawą konopi. Został zatrzymany i trafił do policyjnego pomieszczenia dla osób zatrzymanych. Za przestępstwo, o które jest podejrzany, może mu grozić kara nawet do 10 lat pozbawienia wolności.
1: Tydzień w regionie.
0: Słuchasz muzycznego radia.

0: Dzień w regionie. Radio Ekspres Powiatu Bolesławieckiego.
1: W tym roku nabór do szkół ponadpodstawowych w powiecie bolesławieckim przerósł oczekiwania i przyniósł dużo powodów do zadowolenia. Dla absolwentów klas ósmych przygotowano 850 miejsc, a liczba ta wynikała wprost z danych demograficznych, według których właśnie tylu uczniów ukończyło w tym roku szkoły podstawowe w powiecie bolesławieckim. Okazało się jednak, że chętnych jest więcej.
2: Nabór do naszych szkół prowadzonych przez powiat bolesławiecki, liceów, techników, szkół branżowych się udał.
1: Tomasz Gabrysiak, starosta bolesławiecki.
2: Można nawet powiedzieć, że jesteśmy bardzo zadowoleni, dlatego że to, co planowaliśmy, zostało zrealizowane. Ponad plan. Mamy prawie 900 uczniów. Myślę, że tych uczniów jeszcze na koniec sierpnia przybędzie, dlatego że jeszcze ci, którzy zapomnieli albo jeszcze nie wrócili z wakacji i jeszcze nie spełnili tego obowiązku, czyli nie zapisali się do szkoły, więc myślę, że tych uczniów na koniec sierpnia, a już na pewno na początek września jeszcze przybędzie. Zakładaliśmy, że będzie funkcjonowało w tym roczniku około 26 oddziałów, a już dzisiaj wiemy, że będzie ich 28. To jest bardzo dobry wynik, bardzo dobry prognostyk. Cieszymy się, że nasze szkoły cieszą się powodzeniem. Plan został zrealizowany, więc myślę, że 1 września około 900 nowych uczniów klas pierwszych przyjadą do Bolesławca i rozpoczną naukę w naszych szkołach.
3: We wszystkich szkołach, we wszystkich technikach i liceach mamy zamknięty nabór. Wszystkie klasy są pełne, powiedziałabym nawet, że przepełnione.
1: Katarzyna Zięba, naczelnik Wydziału Oświaty, Edukacji i Sportu w Starostwie Powiatowym w Bolesławcu.
3: Natomiast jeżeli chodzi jeszcze o szkoły branżowe, to przyjmujemy w Zespole Szkół Budowlanych.
1: Która ze szkół jest taką szkołą top of the top?
3: Pierwszy Ogólniak na pewno jest taką szkołą, gdzie i w tym roku, i w latach poprzednich mieliśmy największy nabór i najwięcej chętnych. Chociaż z roku na rok jest to różnie. U nas bardzo wielu uczniów chce pójść do szkół z kształceniem zawodowym. Czyli technika i szkoły branżowe wygrywają, tu mogę powiedzieć. Natomiast jeżeli chodzi o licea, no to jest to pierwsze liceum ogólnokształcące. Jeżeli chodzi o technika, mieliśmy wspaniały nabór we wszystkich szkołach. Czy to technikum elektroniczne, gdzie zawsze jest bardzo duży nabór, ale również zespół szkół ogólnokształcących i zawodowych, czy zespół szkół technicznych i przyrodniczych. Wszędzie nabór był bardzo dobry.
1: A które kierunki są najbardziej oblegane?
3: W tym roku, jeżeli chodzi o ogólniak, to wszystkie klasy tak naprawdę, bo i humanistyczne, i biologiczno-chemiczne, bo tu oczywiście wszyscy na medycynę chcą iść od tego roku już. Jeżeli chodzi o technika, to technik, elektryk, tam było ponad 2 osoby na jedno miejsce.
1: Czy istnieje coś takiego jak lista rezerwowa?
3: My przyjmujemy poprzez system rekrutacyjny, czyli w systemie każdy uczeń kończący klasę ósmą, wpisując swoje dane z egzaminu ósmoklasisty oraz ze świadectwa, ma przypisane punkty. Na podstawie tej punktacji przyjmujemy do szkół średnich.
0: Radio Ekspres Powiatu Bolesławieckiego. Audycja powstaje we współpracy z Powiatem Bolesławieckim. Tydzień w regionie.

0: Tydzień w regionie. Kurier KGHM.
1: KGHM rozpoczął nowy projekt poszukiwawczy miedzi w Chile. Spółka zależna KGHM Chile podpisała umowę typu farm out z należącą do Freeport McMoRan firmą. Partnerzy będą wspólnie prowadzić wstępne prace poszukiwawcze na obszarze w północnym Chile, uznawanym za jeden z najbardziej perspektywicznych regionów górniczych na świecie. Na tym etapie KGHM Chile będzie odpowiadać za prace geologiczne i ocenę potencjału złoża. Jeśli wyniki okażą się obiecujące, strony będą mogły powołać spółkę Joint Venture do dalszego rozwoju projektu. Jak podkreśla wiceprezes KGHM Anna Sobieraj-Kozakiewicz, porozumienie ma na razie charakter ramowy.
2: Jest to umowa, która definiuje partnerstwo we bardzo wczesnej fazie eksploracji. Ona nie definiuje ostatecznie kształtu przyszłej umowy Joint Venture w 100% szczegółach. My rozmawiamy z naszym partnerem na temat potencjalnych miejsc, gdzie możemy szukać nowych złóż.
1: Wiceprezes przypomina, że Chile pozostaje jednym z najważniejszych regionów wydobycia miedzi na świecie.
2: Jak wiemy, Chile jest, zasoby są olbrzymie, więc tutaj nasza obecność jak najbardziej chcemy, żeby była wzmacniana.
1: KGHM działa w Chile od lat. Oprócz udziałów w kopalni Sierra Gorda spółka posiada tam zespół geologów prowadzących prace poszukiwawcze.
2: Nasza spółka KGHM Chile. Jest to spółka, która zajmuje się przede wszystkim świadczeniem usług na rzecz Sierry Gordy, ale też posiada bardzo mocne zaplecze geologów, które działa tam na miejscu na rzecz Sierry Gordy, ale również poszukuje tych złóż dookoła. Również dokonywane są odwierty w obszarze Carrizalillo, więc chcielibyśmy, żeby ta spółka w sposób organiczny się rozwijała.
1: KGHM Polska Miedź i Województwo Pomorskie podpisały list intencyjny dotyczący projektu Puck, czyli planowanej budowy kopalni polihalitu w rejonie Zatoki Puckiej. Inwestycja ma być pierwszą tego typu w Polsce. Projekt opiera się na złożu Mieroszyno, którego zasoby geologiczne szacowane są na ponad 303 miliony ton, a wstępne założenia przewidują budowę podziemnej kopalni z dwoma szybami o głębokości około 800 metrów.

0: Zespół Jana Wyrzykowskiego, geologa, który odkrył dolnośląskie złoża miedzi. Otwór został przypadkowo odsłonięty po wykonaniu robót strzałowych. Jak mówi Zbigniew Bryja, wiceprezes KGHM do spraw rozwoju, trafienie w historyczny odwiert było jak szukanie igły w stogu siana.
1: Dlatego, że na mapach urzędnymi XY zaznacza się miejsce występowania otworu, ale on przecież nie jest dokładnie pionowy. On odbiega lekko od pionu, a więc na dole to XY wygląda trochę inaczej na tym poziomie. I mimo wszystko udało się ten otwór trafić wyrobiskiem górniczym. Urzędne otworu na powierzchni terenu, naniesione na mapę, nie przenoszą się dokładnie na te same współrzędy na poziomie złoża. Dlatego w ten otwór można było trafić, ale można było go spokojnie minąć i to by było normalne.
0: Odkrycie dla KGHM ma szczególne znaczenie, bo w przyszłym roku przypada 70. rocznica odkrycia złoża. KGHM rozważa, żeby pozostawić historyczny otwór pod ziemią i zabezpieczyć go dla przyszłych pokoleń.
2: Kurier KGHM. Sponsorem audycji był KGHM Polska Miedź S.A. Tydzień w regionie.

0: Muzyka. Tropem tajemnicy Dolnego Śląska. Nieznane historie, zaskakujące odkrycia, tajemnice i zagadki wciąż czekające na rozwiązanie. Sponsorem programu jest agencja Sudety Pro, lider marketingu terytorialnego i twórca unikalnych projektów turystycznych na Dolnym Śląsku. Partnerem audycji jest magazyn Odkrywca, jedyne w Polsce pismo o eksploracji tajemnic historii. Tropem tajemnic Dolnego Śląska w Muzycznym Radiu.
1: Dzisiaj zabieram Was na Pogórze Kaczawskie, w okolice Ostrzycy. Do wsi, lasów, kamieniołomów i dawnych schronisk, gdzie po wojnie ukrywali się ludzie, którzy nie chcieli albo nie potrafili wrócić do normalnego życia. To historia lokalna, ale jednocześnie część dużo większej opowieści. Opowieści o żołnierzach wyklętych, albo niezłomnych, albo jak niektórzy mówią, przeklętych. Już same nazwy pokazują, że nie jest to temat prosty. Jedno słowo potrafi zmienić sens całej historii. Wyklęci brzmią jak ci, których niesłusznie wypchnięto poza wspólnotę. Niezłomni brzmią jak ci, którzy nie dali się złamać. Przeklęci brzmią już zupełnie inaczej, jak ludzie uwikłani w tragiczny czas, przemoc, wybory bez dobrego wyjścia i pamięć, która do dziś dzieli. Dlatego w tej audycji nie będę nikogo koronować na bohatera i nie będę nikogo z góry potępiać. Spróbuję opowiedzieć historię człowieka, takiego, którego jedni wspominali z szacunkiem, a inni ze strachem. A jeszcze inni przez dziesięciolecia nie chcieli mówić o nim wcale. Ale zanim do niego dojdziemy, warto przypomnieć, kim właściwie byli żołnierze wyklęci. Najprościej mówiąc, tym określeniem nazywa się część zbrojnego podziemia, która po 1945 roku nie złożyła broni. Nie podporządkowała się nowej komunistycznej władzy. Dla wielu z tych ludzi koniec wojny z Niemcami nie oznaczał końca walki. Polska była już formalnie wyzwolona spod okupacji hitlerowskiej, ale na miejscu pojawił się nowy system, zależny od Związku Radzieckiego. Jedni widzieli w nim władzę państwową, która zaczyna odbudowywać zniszczony kraj. Inni widzieli w nim nową okupację. W tej drugiej grupie byli dawni żołnierze Armii Krajowej, Narodowych Sił Zbrojnych, lokalnych struktur konspiracyjnych i mniejszych oddziałów, które działały w różnych częściach Polski. Nie były to środowiska jednolite. Różniły się politycznie, różniły się doświadczeniem wojennym, różniły się stosunkiem do nowej rzeczywistości. Niektórzy liczyli na konflikt Zachodu ze Związkiem Radzieckim. Niektórzy próbowali przeczekać, jeszcze inni się ujawniali. Inni wracali do lasu. Ale jeszcze inni, szczególnie po 1947 roku, działali już bardziej po to, żeby przeżyć, niż po to, żeby prowadzić realną walkę polityczną. Władza komunistyczna przedstawiała ich niemal wyłącznie jako bandytów. W oficjalnym języku PRL byli reakcyjnym podziemiem, bandami, faszystowskimi niedobitkami albo po prostu wrogami ludu. Ten język miał znaczenie. Nie tylko opisywał przeciwnika, on miał go unieważnić, odebrać mu motywację polityczną, sprowadzić wszystko do rabunku, terroru i przestępstwa. Po 1989 roku sytuacja zaczęła się zmieniać. Przywracano im nazwiska, szukano miejsc pochówku, organizowano uroczystości, wydawano książki, powstawały filmy, biegi pamięci, wystawy, pomniki i nazwy ulic. Termin żołnierze wyklęci wszedł do publicznego obiegu. W 2011 roku ustanowiono Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych, obchodzony 1 marca. Ale wraz z przywracaniem pamięci pojawił się drugi problem. Czy można wszystkich opisywać jednym językiem? Czy można postawić obok siebie ludzi o bardzo różnych biografiach, motywacjach i czynach? Czy każdy, kto nie podporządkował się władzy komunistycznej, automatycznie staje się bohaterem? Historycy, publicyści i rodziny do dziś odpowiadają na te pytania różnie. To jest program Tropem Tajemnic Dolnego Śląska. Nazywam się Krzysztof Wojtas, a w dzisiejszym odcinku opowiem Wam o Czarnym Janku, o człowieku z Kresów, o partyzantce, która po wojnie przeniosła się na ziemię zachodnie, o akcjach, rekwizycjach, napadach, strachu i lokalnej legendzie. Ale też o pytaniu, które wraca do dziś. Kim naprawdę był Jan Bogdziewicz ukrywający się w Górach Kaczawskich? Bohaterem, bandytą, a może po prostu ofiarą swoich czasów?
0: Tropem tajemnic Dolnego Śląska.

0: Jan Bogdziewicz urodził się 24 kwietnia 1925 roku w Wasiliszkach w powiecie szczuczyńskim na Wileńszczyźnie. Pochodził z Kresów Wschodnich, z miejsc, które po wojnie nie znalazły się już w granicach Polski. Jego ojciec prowadził niewielkie 4-hektarowe gospodarstwo rolne. Bogdziewicz ukończył 5 klas szkoły powszechnej. Młodość spędził w świecie, który II wojna światowa rozbiła całkowicie. W czasie okupacji miał pracować przy wyrębie lasu. Według części źródeł już wtedy związał się z Armią Krajową, działającą na Wileńszczyźnie. Niektóre przekazy wskazują, że mógł uczestniczyć w walkach o Wilno. Trudno dziś te wszystkie informacje potwierdzić z pełną pewnością, ale jedno jest jasne. Był bardzo młodym człowiekiem wciągniętym w rzeczywistość wojny, okupacji i zmian granic. Po zajęciu Wileńszczyzny przez Armię Czerwoną wstąpił do tak zwanego Ludowego Wojska Polskiego. Czy był to dobry wybór, czy może konieczność? W przypadku wielu dawnych członków AK decyzja wyglądała brutalnie prosto. Albo aresztowanie, albo podporządkowanie się nowym realiom. Albo ewentualnie próba ukrycia przeszłości. Wojną 1945 roku Bogdziewicz trafił do szkoły podoficerskiej łączności w Zgierzu. Wojna właśnie się kończyła. Stan osobowy szkoły zmniejszano, a część żołnierzy odsyłano do macierzystych jednostek. Bogdziewicz do swojej jednostki już nie wrócił. W maju 1945 roku zdezerterował. Udał się na Białostocczyznę i wstąpił do jednego z oddziałów organizacji Wolność i Niezawisłość. Oddziałem dowodził major Jerzy. Tam Bogdziewicz przyjął pseudonim Szczygieł. Brał udział w akcjach przeciwko MO, UB i KBW. W tym miejscu zaczyna się pierwszy cień. Podczas późniejszej amnestii w 1947 roku, podobnie jak wielu innych partyzantów, Bogdziewicz postanowił się ujawnić. Zgłosił się 2 kwietnia do Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Wysokiem Mazowieckiem. Zdał broń, opisał swoją działalność, ale nie powiedział całej prawdy. Zataił dezercję. Podał nieprawdziwe dane dotyczące urodzenia i wykształcenia. Według materiałów, o których mówił Robert Klementowski, nie ujawnił również wszystkich informacji o swojej przeszłości, w tym o osobach zastrzelonych w niejasnych okolicznościach. Amnestia miała oficjalnie, w cudzysłowie, rozładować lasy, dać ludziom możliwość powrotu do życia. Ale jednocześnie stała się dla komunistycznego aparatu bezpieczeństwa źródłem ogromnej wiedzy. Ujawniający się ludzie składali oświadczenia, podawali nazwiska, opisywali struktury dowódców, trasy, broń i kontakty. Informacje te przez kolejne lata wykorzystywano do rozpracowywania podziemia. Bogdziewicz po ujawnieniu otrzymał bezpłatny bilet na Dolny Śląsk, 500 zł i suchy prowiant. Wyjechał na ziemię zachodnie. Trafił do Lwówka Śląskiego. Zamieszkał przy ulicy Chopina. Podjął pracę w urzędzie likwidacyjnym. Przez chwilę mogłoby się wydawać, że zaczyna nowe życie. Ale nie trwało to długo. Praca urzędnika szybko mu się znudziła. Już w maju 1947 roku ją porzucił. Zamieszkał w Czaplach, u jednego z gospodarzy. Starsi mieszkańcy mieli go wspominać jako miłego, przystojnego, młodego człowieka, który chętnie pomagał w różnych pracach. Ale jego przeszłość wracała. W grudniu 1947 roku pojechał w okolice Białegostoku. Tam dopuścił się napadu na szewca. Udało mu się uniknąć aresztowania i wrócić na zachód, ale świadkowie podali milicji jego dawny pseudonim. Szczygieł. Aparat bezpieczeństwa zaczął go szukać. Od 1948 roku Bogdziewicz ukrywał się już ponownie. W materiałach pojawia się powiązanie z tak zwaną akcją X, wymierzoną w ludzi podziemia zewidencjonowanych podczas amnestii 1947 roku. Na Pogórzu Kaczawskim zaczął się nowy etap jego życia. Nie był już tylko Janem Bogdziewiczem z Kresów. W okolicach Ostrzycy zaczęto mówić o Czarnym Janku.
1: Tropem tajemnic Dolnego Śląska.

0: FM tajemnic Dolnego Śląska.
1: Ostrzyca dominuje nad okolicą. To samotny, wyraźny stożek wygasłego wulkanu. Z daleka wygląda jak punkt orientacyjny. Dla turystów jest jedną z najbardziej charakterystycznych gór Pogórza Kaczawskiego. Dla ludzi ukrywających się po wojnie było czymś więcej. Schronieniem. Wokół Ostrzycy były lasy, kamieniołomy, bunkry, ruiny dawnych schronisk. Miejsca, w których można było zniknąć. Zwłaszcza wtedy, gdy znało się teren i była możliwość otrzymania pomocy od miejscowych. A Bogdziewicz pomoc miał. W Czaplach, Skorzenicach, Dłużcu, Twardocicach, Radomiłowicach, Bełczynie, Sobocie i innych wsiach mieszkali ludzie, którzy często sami przyjechali z Kresów. Znali doświadczenie wojny. Wiedzieli, czym jest partyzantka. Nieufnie patrzyli na nową władzę. Część z nich z sympatią odnosiła się do grupy Czarnego Janka. Mówiono o nich nasi chłopcy, partyzanci, leśni chłopcy, gajowi. To wsparcie miało różne formy. Ktoś dawał żywność, ktoś kwaterę, ktoś ostrzegał przed ruchem milicji, ktoś przekazywał jakieś informacje. Według relacji Bogdziewicz miał mieć informatorów nawet wśród członków ORMO, MO, a być może także w lokalnym Urzędzie Bezpieczeństwa. Przez kilka lat przede wszystkim działał sam albo z ludźmi, którzy przychodzili do niego na konkretne akcje, a potem wracali do swoich domów. Dopiero w 1951 roku dołączyły do niego na stałe 4 osoby. W tej chwili można mówić o grupie Bogdziewicza. W okolicy miał już wtedy opinię człowieka, który wiele może. Nazywano go Małym Wójtem. Małym, bo był niewielkiego wzrostu. Wójtem, bo według lokalnych relacji potrafił narzucać swoją wolę i budzić respekt. Czym zajmowała się jego grupa? To jedno z najtrudniejszych pytań. W języku konspiracji takie działania nazywano często rekwizycjami. Zabierano żywność, pieniądze, towary. Napadano na sklepy, spółdzielnie, mleczarnie, bogatszych gospodarzy, członków partii i instytucje związane z nowym systemem. Niszczyło się słupy telefoniczne. Interesowało się spółdzielniami produkcyjnymi i lokalnymi strukturami politycznymi. Z perspektywy człowieka ukrywającego się w lesie był to sposób przetrwania. Z perspektywy napadniętych ludzi – przemoc. Z perspektywy władzy – bandytyzm i działalność antypaństwowa. Robert Klementowski zwracał uwagę, że Bogdziewicz zabierał żywność i pieniądze nie po to, aby się wzbogacić, ale po to, żeby przeżyć. Gdy został ujęty, miał przy sobie zaledwie 31 zł i zegarek. Tyle po nim zostało, ale to nie zamyka sprawy. Bo źródła przypisywały grupie również czyny znacznie poważniejsze. Napad na posterunek MO w Rząśniku we wrześniu 1950 roku, podczas którego zginął komendant. Nazywał się Władysław Jarzecki. Zabójstwo Juliana Czuryły, sekretarza zarządu powiatowego ZSL w Dłużcu, organizatora spółdzielni produkcyjnych i zwolennika kolektywizacji. Do tego dochodzą napady na spółdzielnie, sklepy i instytucje państwowe. Najciemniejszy wątek dotyczy jednak wydarzeń z samego oddziału. W 1951 roku z rozkazu Czarnego Janka miały zostać zastrzelone 2 osoby należące do grupy. Byli to Krystyna Jastrzębska i Roman Beć. Według jednej z wersji chcieli odejść, a to w warunkach konspiracji mogło zostać uznane za zagrożenie zdradą. Według późniejszych interpretacji mogły istnieć podejrzenia, że zostali zwerbowani przez Urząd Bezpieczeństwa. Nie zmienia to faktu, że zginęli i że ten element historii nie pozwala opowiadać o Bogdziewiczu wyłącznie językiem romantycznej partyzantki. Aparat bezpieczeństwa przez lata nie potrafił go schwytać. Finał przyszedł w maju 1952 roku, na stoku Ostrzycy, w miejscu, które przez lata dawało schronienie. To tam zaczęła się obława i tym razem Czarny Janek już się nie wymknął.

0: horoskopem tajemnic Dolnego Śląska.
1: W nocy z 18 na 19 maja 1952 roku wokół Ostrzycy pojawiły się oddziały Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Funkcjonariusze UB, milicja i ludzie zaangażowani w rozpracowanie grupy. Doszło do wymiany ognia. Jan Bogdziewicz został ujęty. Razem z nim zatrzymano innych członków grupy. Przewieziono ich do Wrocławia. Dla aparatu bezpieczeństwa był to koniec kilkuletniego pościgu. Ale nie był to koniec sprawy dla mieszkańców okolic Złotoryi i Lwówka Śląskiego. Po schwytaniu Czarnego Janka nastąpiły masowe aresztowania. W ręce UB trafiło około 60 osób podejrzewanych o pomoc Czarnemu Jankowi. Wielu mężczyzn miało wtedy pozostawiać gospodarstwa i znikać, obawiając się zatrzymania. Podczas przesłuchań część ludzi twierdziła, że Bogdziewicz wymuszał na nich pomoc. Czy tak było? Tego nie wiadomo. Robert Klementowski podkreślał, że nawet po dziesięcioleciach wielu świadków nie chciało mówić. Bali się. Czasem ich dzieci albo sąsiedzi dopiero po latach tłumaczyli, że milczenie wynikało z dawnych związków z grupą. Z grupą Czarnego Janka. To pokazuje, jak długo żyje strach. Jak długo potrafi działać propaganda. A także jak trudno jest po latach oddzielić fakty od przymusu, lojalności, rodzinnych opowieści i wstydu. Proces Bogdziewicza odbył się we Wrocławiu. 29 listopada 1952 roku został skazany na karę śmierci. W zarzutach pojawiały się między innymi założenie bandy dokonującej napadów rabunkowych, terroryzowanie członków PPR, niszczenie mienia i urządzeń użyteczności publicznej oraz zakłócanie funkcjonowania nowego porządku na ziemiach zachodnich. Wojewódzki Urząd Bezpieczeństwa Publicznego nie zdecydował się jednak na duży proces pokazowy w Lwówku Śląskim. Dlaczego? Według zachowanych relacji uznano, że fakt, iż Bogdziewicza ujęto dopiero w 1952 roku, kompromituje organy bezpieczeństwa. Człowiek ukrywający się kilka lat na stosunkowo niewielkim terenie był dowodem nieskuteczności, tylko słabości aparatu. Wyrok wykonano w czerwcu 1953 roku w więzieniu przy ulicy Kleczkowskiej we Wrocławiu. Według jednego z przekazów miało to nastąpić 15 czerwca. Pochowano go anonimowo na cmentarzu osobowickim. W dokumentach egzekucyjnych miała pojawić się informacja o salwie karabinowej. Jednak ekshumacja prowadzona w 2011 roku wykazała, że czaszka nosiła ślad strzału w tył głowy. Ten szczegół zmienia ton całej opowieści. Nie rozstrzyga, kim był Bogdziewicz, ale pokazuje, jak działał system, który go osądził i zabił. Po śmierci Czarnego Janka legenda nie zginęła. Przeciwnie. W tym programie to wszystko, ale historia Czarnego Janka wciąż pozostawia kilka pytań. Ile w jego legendzie jest rzeczywistej pamięci mieszkańców, a ile propagandy PRL? Ile późniejszego dopowiadania? Czy był ostatnim antykomunistycznym partyzantem Dolnego Śląska? Czy raczej człowiekiem, który po 1948 roku nie miał już dokąd wrócić? Czy lokalni mieszkańcy pomagali mu ze strachu, z sympatii, z kresowej solidarności, czy dlatego, że tak nakazywała sytuacja? I czy gdzieś w lasach pod Ostrzycą nadal istnieją miejsca, które wymagają badań? I czy skrywają one jeszcze jakieś informacje związane z historią Czarnego Janka? Tę audycję przygotowałem na podstawie tekstów i opracowań poświęconych żołnierzom wyklętym, pamięci o powojennym podziemiu oraz lokalnej historii Jana Bogdziewicza, znanego jako Czarny Janek. Korzystałem m.in. z ustaleń Magdaleny Danek, Zbigniewa Wiktora, Roberta Klementowskiego, materiału Ani Bohater, Ani Bandyta, po prostu ofiara swoich czasów, oraz audycji Jarosława Szczyżowskiego z cyklu Sudecka Kraina. Program przygotował Krzysztof Wojtas. Tradycyjnie do usłyszenia za tydzień.
0: Tropem tajemnic Dolnego Śląska. Nieznane historie, zaskakujące odkrycia, tajemnice i zagadki wciąż czekające na rozwiązanie. Sponsorem programu jest agencja Sudety Pro, lider marketingu terytorialnego i twórca unikalnych projektów turystycznych na Dolnym Śląsku. Partnerem audycji jest magazyn Odkrywca, jedyne w Polsce pismo o eksploracji tajemnic historii.

0: Poranek z Muzycznym Radiem.
1: 2 minuty po godzinie 7, sobota. Marta Wojtunik, witajcie. Za nami naprawdę trudna noc. Nawałnice, bardzo intensywne opady deszczu. Całe szczęście z dobrych informacji. Patrząc w prognozy pogody, to co najgorsze już za nami. Obecnie bardziej wschodnia i północna część kraju jest narażona właśnie na te bardzo intensywne opady deszczu. A my patrząc w prognozy pogody jesteśmy dość optymistyczni. Jeszcze dziś oczywiście padać będzie, ale na pewno nie będą to aż tak intensywne opady jak wczoraj, bo wczoraj naprawdę działo się. Marta Wojtunik, witajcie. Sobotnią porą. Bardzo ładny wschód słońca za nami. To takie wynagrodzenie po wczorajszej nocy i wieczorze, który nie był zbyt ładny, ale u nas oczywiście jeszcze muzycznie będzie bardzo, bardzo przyjemnie, bo czas na przebojową pobudkę.
0: Poranek z Muzycznym Radiem.
2: Uczymy przebojem.
1: Ikoniczne intro i wszyscy już wiedzą, kto to jest. Bryan Adams, Run to You na dobry sobotni początek.

0: 14,99 za kilogram, a szynka ze spiżarni Gustawus cena sprzed obniżki 3,69. Teraz z aplikacją tylko 2,69 za 100 gramów.
1: Stokrotka.
2: Po reklamie.
3: Muzyczne radio. To jest kolejny poranny hit.

0: Zespół Mysłowic i ciężkie pytanie mieć czy być, chociaż o tej porze raczej wszyscy zadają sobie pytanie spać czy wstać. My mówimy wstać, jak najbardziej. Jest sobota, 22 dzień sierpnia.
1: Muzyczne Radio Lato.
0: Zostało nam już 131 dni do końca roku. Wschód słońca oczywiście za nami o 5.55. To był naprawdę bardzo ładny wschód słońca, bo chmur na ten moment na Dolnym Śląsku jeszcze nie aż tak dużo. Zachód słońca o godzinie 24. Dzień krótszy od najdłuższego o 2 godziny i 23 minuty, co już można o poranku zdecydowanie odczuć. 22 dzień sierpnia to jest Światowy Dzień Mleka Roślinnego. No a teraz sprawdzamy kalendarium. W 1849 roku odbył się pierwszy atak z powietrza w historii. Wojska austriackie za pomocą balonów zbombardowały Wenecję podczas walki mieszkańców o niepodległość. W 1902 roku Theodore Roosevelt jako pierwszy prezydent USA odbył jazdę samochodem. W 1990 roku rozpoczęła nadawanie pierwsza w ZSRR prywatna stacja radiowa Echo Moskwy. W 1999 roku w Sopocie odbył się jedyny polski koncert Whitney Houston. Jeżeli chodzi o osoby urodzone 22 sierpnia, to jest to Stanisław Syrewicz, polski kompozytor i twórca muzyki filmowej, oraz Stanisław Węglosz, polski wokalista, członek zespołów Skaldowie czy Budka Suflera. A teraz czas na kalendarium regionu.
1: Kalendarium regionu.
0: 22 dzień sierpnia. W 1866 roku urodził się Paul Aust, malarz, pejzażysta, przyrodnik związany z karkonoszami. Od 1910 roku mieszkał w Sobieszowie. Był jednym z twórców, którzy w Szklarskiej Porębie założyli Stowarzyszenie Malarzy Młyn Świętego Łukasza.
1: Kalendarium regionu powstaje we współpracy z Książnicą Karkonoską.

0: i Rock DJ. Jeszcze tydzień temu ten artysta na pewno był gdzieś w Polsce, gdzieś w okolicach Poznania, bo to właśnie on tydzień temu w sobotę wystąpił na Bittersweet Festiwalu, który swoją drogą już zakończył.
1: Muzyczne radio.
2: Dzień dobry wszystkim.
0: Raz jeszcze dzień dobry wszystkim. Dajemy wam znać, że jest 23 minuty po godzinie 7. U nas teraz pojawi się wielki polski hit, a już za moment prognoza pogody i pierwszy na dziś raport regionalny. Trudne

0: Reklama. Uwaga kierowcy! Palm Detailing w Jeleniej Górze to miejsce, gdzie przywracamy perfekcyjny wygląd Twojego auta. Renowacja skór, powłoki ceramiczne, folia PPF, korekty lakieru i pielęgnacja wnętrza. Palm Detailing, Jelenia Góra, Dworcowa 19, teren Zorki. Telefon 883 010 051.
1: Prezydent Bolesławca Piotr Roman zaprasza. Od 19 do 23 sierpnia serce Polski zabije w rytmie ceramiki i bałkańskiej muzyki. Największe targi ceramiki, wyjątkowe wydarzenia i bezpłatny koncert Gorana Bregowicza. Tam, gdzie historia spotyka emocje. Święto Ceramiki w Bolesławcu. Tu tworzą się wspomnienia. Szczegóły bolesławiec.eu.
2: Cześć sąsiad! Wpłaciłem zaliczkę na fotowoltaikę.
3: Zaliczka? A po co? Ja wybrałem firmę Fotowoltaika Ryszard Zech i nie pobrali żadnej zaliczki. To lider w branży systemów fotowoltaicznych, magazynów energii i pomp ciepła. 20 lat doświadczenia i ponad 10 tysięcy wykonanych instalacji. Bez pośredników. Robią cały dom na zasilaniu awaryjnym, a nie na gniazdku awaryjnym. Przebiją każdą ofertę. Sprawdź na produkujprąd.myślnik.pl lub zadzwoń 790 790 225. Zaufaj profesjonalistom. Fotowoltaika Ryszard Zech.
4: Po reklamie.
5: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków. Organizator wakacyjnych pobytów z animacjami dla dzieci i atrakcjami dla całej rodziny.
6: Za nami na maksa deszczowa noc i na maksa deszczowy poranek też i do tego wieczór. Jeżeli chodzi o te opady deszczu, to one jeszcze na pewno dziś pojawią się na Dolnym Śląsku. Obecnie obowiązuje ostrzeżenie pierwszego stopnia dotyczące burz, którym lokalnie będą towarzyszyć opady deszczu, takie dość obfite, więc o tym oczywiście przypominamy. Jeżeli chodzi o termometry, one dziś maksymalnie na Dolnym Śląsku wskażą 17 stopni, więc taka chłodna sobota, a po godzinie 10 przyjdzie czas na przejaśnienia.
5: Na prognozę.

0: Za pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków, organizator wakacyjnych pobytów z animacjami dla dzieci i atrakcjami dla całej rodziny.
1: Muzyczne radio Dolny Śląsk, twoja regionalna stacja.
2: Kto dziś chciałby spędzić chociaż kilka chwil na dworze, chciałby chociaż trochę jeszcze pocieszyć się latem, no to polecamy tak do godziny 10 spacer, ponieważ już później od godziny 11 do godziny 16 mają towarzyszyć nam opady deszczu. Raport regionalny przedstawi Beata Nowicka.
3: 29. edycja festiwalu Silesia Sonnans rusza w kościele pod wezwaniem krzyża w Jeleniej Górze. Przetargi na remont nawierzchni na łącznicach węzłów w ciągu autostrady A4 i nowe stawki czynszu za lokale z zasobu komunalnego Legnicy zatwierdzone.
1: Słuchacie raportu regionalnego.
3: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad otworzyła już oferty na przetargi na remont nawierzchni na łącznicach węzłów w ciągu autostrady A4. Teraz komisje przetargowe je analizują.
4: W przetargu dotyczącym węzła Bolesławiec Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad przeznaczyła blisko 1 300 000 zł, natomiast w przetargu remontu na węzłach Budziszów - Kąty Wrocławskie będzie to prawie 5,5 miliona złotych. Ostatecznie remontem zostaną objęte węzły Bolesławiec, Budziszów, Udanin, Gościsław, Kostomłoty oraz Kąty Wrocławskie. Zakres prac na łącznikach obejmuje wymianę warstwy ścieralnej i wiążącej nawierzchni, wzmocnienie poboczy oraz odtworzenie oznakowania poziomego. Roboty będą realizowane etapami, tak aby ograniczyć utrudnienia dla kierowców do niezbędnego minimum. Szczegółowe informacje dotyczące organizacji ruchu oraz harmonogramu prac zostaną przekazane po podpisaniu umowy z wykonawcą. Komisja przetargowa prowadzi teraz analizę i ocenę otrzymanych ofert. Głównym celem zaplanowanych prac jest zwiększenie komfortu jazdy oraz poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego. Jacek Rogulski, Muzyczne Radio.
3: Zarządzenie z nowymi stawkami czynszu za lokale z zasobu komunalnego Legnicy podpisane zacznie obowiązywać 1 stycznia przyszłego roku.
5: Zarządzenie oznacza, że stawka bazowa za najem lokali socjalnych wzrośnie do złotówki 83 groszy za metr kwadratowy, o 14 groszy. W przypadku innych lokali podwyżka będzie bardziej odczuwalna. Obecne bazowe 6,74 zamieni się na 7,34 za metr kwadratowy. Przy 70-metrowym mieszkaniu oznacza to wzrost o 42 zł. Podane wyliczenia wysokości czynszu dotyczą tylko stawki bazowej, która z różnych powodów może być modyfikowana w pionie, w górę lub w dół. Wpływ na to będą mieć położenie budynku, lokalu w budynku, wyposażenie w urządzenia techniczne i instalacje, ich stan itd. Podwyżki lub obniżki czynszu nie mogą przekraczać 50% stawki bazowej. W złotówkach to może być w przypadku mieszkań socjalnych przedział od 85 groszy do 2 zł 53 groszy za metr kwadratowy oraz od 3 zł 67 groszy do 11 zł 1 grosza za metr kwadratowy w przypadku pozostałych lokali. Kolejne zmiany nastąpią w latach 2028, 29 i 30. Szczepan Knap, Muzyczne Radio.
3: Jelenia Góra po raz 29 za sprawą Festiwalu Muzyki Klasycznej Silesia Sonnans stanie się stolicą muzyki poważnej. Od Bacha i Vivaldiego aż po nowoczesne jazzowe improwizacje, czyli ponad 2 tygodnie absolutnego mistrzostwa. Na festiwalowej scenie pojawią się gwiazdy, genialna kapela Krakowienzis na wielkie otwarcie, a potem m.in. Maciej Obara, Wrocław Barok Ensemble i wirtuozi organów i fortepianu. Przed nami 9 wyjątkowych koncertów, mówi organizator Michalina Bienkiewicz.
6: A początek Magnificat Bacha, potem Mozart, Beethoven, Schubert, Szymanowski, Chopin oczywiście, także będzie bardzo dużo różnorodnej muzyki klasycznej.
7: Nie zapominamy też o najmłodszych.
6: Koncert dla dzieci oczywiście będzie 31 sierpnia o 12. Zapraszamy wszystkich najmłodszych. Marek Pilch w tym roku pokaże organy kościelne oraz klawesyn ze sceny, żeby można było go też zobaczyć, dotknąć, jak to brzmi.
7: Ale też zazwyczaj większość koncertów jest w kościele tak zwanym garnizonowym. W tym roku jest też jeden poza.
6: W Łomnicy w tym roku pierwszy raz zabrzmi kwartet Schuberta Śmierć Dziewczyna. Klasyka, świetny jest to utwór, także bardzo polecam, a miejsce w Łomnicy jest przepiękne, kameralny, malutki kościółek. Wejściówki są bezpłatne, można je pobrać online na stronie bilety.jck.pl. Można też przyjść do Jeleniogórskiego Centrum Kultury i pobrać je osobiście.
3: Z kolejnym raportem o 9.30 pojawi się w studio Jacek Rogulski. Zapraszamy.
1: Muzyczne Radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.

0: Muzyczne Radio Lato. Reklama.
1: Co ty taki zakręcony?
2: Ech, ten świat jest jak labirynt. Serio, łatwo się zgubić.
1: Szukasz właściwego kierunku? Sprawdź szkołę policjalną TB Edukacja. Praktyczny zawód możesz tam zdobyć nawet w ciągu roku.
2: Co? Tak szybko?
1: Pewnie! Ja już się zapisałam. To jak? Idziesz?
2: Czekaj!
1: Nie ma na co czekać. Sprawdź ofertę na tep.pl.
2: Jelenia Góra, Piłsudskiego 52A.
1: TB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
3: Czyta lektor AI.
4: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
3: Filet z piersi kurczaka. Cena sprzed obniżki 23,99. Teraz z aplikacją tylko 14,99 za kilogram, a jaja z wolnego wybiegu. O jajo, 10 sztuk. Cena sprzed obniżki 13,99. Teraz jedynie 9,99 za opakowanie przy zakupie dwóch.
4: Stokrotka.
0: Po reklamie.

Rosalia i Tylko kochaj mnie. Nagranie, które promuje jej nadchodzącą solową kolejną płytę. Czekamy na nią bardzo niecierpliwie. A wam dajemy znać, że 15 minut zostało nam do godziny 8. Przypominamy, że w Muzycznym Radiu trwa przebojowa pobudka, a od godziny 9 będzie trwało granie na życzenie. Więc już możecie szykować swoje sobotnie propozycje. A my już teraz szykujemy wielki hit z lat 80., po którym oczywiście jak zawsze w sobotę, tuż przed godziną 8, zaglądniemy w gwiazdy. Już za moment horoskop, a teraz Phil Collins i Easy Lover. To jest odpowiedni moment, żeby koniecznie dać głośniej.

0: Twój horoskop na cały dzień.
1: Sprawdzamy, co przygotowały gwiazdy w sobotę, 22 dzień sierpnia. Zaczynamy od baranów. Barany będą potrzebowały ruchu, zabawy i nowych wrażeń. Spontaniczny plan może okazać się znacznie lepszy od wcześniej ustalonego. Byki, najwięcej przyjemności przyniesie im spokojny dzień bez pośpiechu. Warto pozwolić sobie na małą zachciankę. Bliźnięta nie będą narzekały na nudę, bo telefon może dzwonić do Was już od samego rana. Jedno zaproszenie szczególnie warto przyjąć. Raki chętnie spędzą więcej czasu z bliskimi i poczują się naprawdę potrzebne. Drobny gest może znaczyć dziś bardzo wiele. Lwy będą w swoim żywiole, szczególnie podczas spotkań i imprez. Ktoś może wyraźnie próbować zdobyć ich zainteresowanie. Panny powinny zapomnieć na chwilę o obowiązkach i pozwolić sobie na więcej luzu. Nie wszystko musi być idealnie zaplanowane. Wagi, sobota sprzyja uczuciom, flirtom i romantycznym spotkaniom. Samotne mogą zwrócić uwagę na kogoś zupełnie niespodziewanego. Skorpiony będą miały ochotę na spokojniejszy dzień z dala od zamieszania. Wieczorem mogą jednak zmienić zdanie i ruszyć w miasto. Strzelce czeka mnóstwo energii i ochoty na przygodę. Nawet krótki wyjazd lub spontaniczne spotkanie poprawi im dziś nastrój. A koziorożce początkowo w sobotę będą chciały nadrobić zaległości, ale szybko przekonają się, że odpoczynek jest równie potrzebny. Warto odpuścić sobie dziś obowiązki. Wodniki mogą dziś zaskoczyć znajomych nietypowym pomysłem na spędzenie czasu. Im mniej planowania, tym więcej dobrej zabawy. I na koniec ryby będą w romantycznym i marzycielskim nastroju. To świetny dzień na randkę albo spokojny czas z kimś bliskim. No a ten czas to oczywiście sobota, 22 dzień sierpnia. Imieniny obchodzą Cezary, wygodny, żądny władzy i pochlebstw. Hipolit, lekkomyślny i zmienny, o wielkim temperamencie. I Tymoteusz, serdeczny, mężny oraz odważny. Osoby urodzone 22 sierpnia bardzo lubią porządek i konkretne działania. Są dość ambitne i lubią sprawować władzę. Okazują duże zdolności praktyczne, często dążą do zrobienia kariery. Są również szczere, prawe, wierne i odznaczają się wielkim poczuciem odpowiedzialności. Idealnie sprawdzają się w roli analityków i krytyków. Szczęśliwa cyfra to 7, kamień szlachetny, kryształ górski, a sprzyjający znak zodiaku strzelec.
2: Poranek z muzycznym radiem.
3: Przebojem.

0: Męskie Granie Orkiestra, skład z roku 2024. Wolne Duchy, to był gorący sierpień. Dziś, no nie gorący, ale na pewno sierpień, 22 dzień sierpnia. Tuż przed godziną 8 zaglądamy na drogi.
1: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.
0: Na ten moment tylko i wyłącznie dobre informacje. Jeżeli chodzi o Dolny Śląsk i ogólnie polskie główne drogi, na ten moment bez większych utrudnień przejedziecie tak naprawdę wszędzie. Z Wrocławia w stronę Poznania, Łodzi, Katowice i dalej z Łodzi na Warszawę. Bez korków na ten moment i bez większych utrudnień. Tuż przed godziną 8 takie oto dobre drogowe informacje.
1: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem. Reklama. Free Time w muzycznym radiu. Wygraj weekend w renesansowym apartamencie dla dwojga w Zamku Karpniki z kolacją, śniadaniem i strefą wellness. Wyślij SMS-a na 7248 o treści Free Time. Wpisz swoje imię, miejscowość, w której mieszkasz oraz odpowiedź na pytanie, z kim i dlaczego chciałbyś spędzić weekend w Zamku Karpniki. Koszt SMS-a 2,46 z VAT-em. Wysłanie SMS-a jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu zamieszczonego na stronie muzycznego radia. Rozstrzygnięcie konkursu w sobotę na naszej antenie. Odkryj Zamek Karpniki, zabytkowy skarb Dolnego Śląska. Zanurz się w historii, odpocznij w eleganckich wnętrzach, zrelaksuj się w Bali z wodą termalną i zachwyć wyśmienitą kuchnią oraz pięknem otaczającej natury. www.zamekkarpniki.pl.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło Ekstra Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie trzech opakowań. Tylko w sobotę filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. A teraz 19,99 za kilogram. I dodatkowo banany luzem. Cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl. To się opłaca.
1: Po reklamie. To jest muzyczne radio. Minęła godzina.
0: 8.
1: Czas na wiadomości.
4: Burze i silny wiatr są ostrzeżenia dla większości regionów. Sztuczna inteligencja pogrążyła pełnomocniczkę rządu. Jest dymisja. Trzymamy kciuki za Igę Świątek. Wieczorem mecz o półfinał w Cincinnati. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Ostrzeżenia przed burzami i wiatrem prawie w całej Polsce potrwają do popołudnia, miejscami na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie do wieczora. Synoptycy prognozują silny deszcz i wiatr do 85 km na godzinę, a lokalnie grad. Są konsekwencje afery ze sztuczną inteligencją. Z funkcji pełnomocnika rządu do spraw promocji marki Polska zrezygnowała Barbara Mróz-Gorgoń. To po tym, gdy wyszło na jaw, że przygotowany przez nią za publiczne pieniądze raport Polaków Portret Własny stworzyła sztuczna inteligencja. A w tekście raportu jest mnóstwo błędów. Poseł Paweł Bliźniuk z Koalicji Obywatelskiej przyznaje, że dotychczasowe wyjaśnienia autorki dokumentu są niewystarczające.
5: No musi być absolutnie wyjaśniona i też liczę na szersze wyjaśnienia dotyczące raportu dorobku fundacji Marka Polska, bo pojawiają się wątki dotyczące też innych materiałów czy prac.
4: Raportem zajęła się też prokuratura. Wyjaśnia, czy nie doszło do złamania prawa. Od nowego tygodnia znowu może być drożej na stacjach paliw, ostrzegają eksperci. W poniedziałek prezydent USA ma ogłosić szczegóły polityki sankcyjnej wobec Iranu.
6: O ile nie wydarzy się nic pozytywnego w kwestii zakończenia tej trwającej już od wielu miesięcy blokady cieśniny Ormus.
4: Mówi Urszula Cieślak z Biura Analitycznego Refleks. Od tygodnia na polskich stacjach obowiązuje wznowiony pakiet obniżek CPN, ale rządowy program ma wygasnąć z końcem sierpnia. Kolejni oszuści próbują wykorzystać tragedię na Węgrzech. Wojewoda podkarpacka ostrzega przed osobami podszywającymi się pod przedstawicieli firm ubezpieczeniowych i zaapelowała o nieprzekazywanie im danych. W wypadku autokaru na Węgrzech przewożącego pielgrzymów z Podkarpacia zginęło 12 osób. Iga Świątek zagra dziś o finał turnieju tenisowego w Cincinnati. Jej rywalką będzie Amerykanka Jessica Pegula. Przewagą naszej tenisistki może być dłuższy odpoczynek. W ćwierćfinale z Jeleną Rybakiną spędziła na korcie tylko pół godziny. Rywalka poddała się z powodu kontuzji, mówi Iga Świątek.
7: Ta kontuzja wydawała się też w pewnym sensie taka nagła. Widać było różnicę, że ona nagle po prostu nie mogła wręcz już chodzić.
4: Świątek w Cincinnati broni tytuł. Mecz dziś wieczorem.
1: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na

0: Reklama.
1: Koniec wakacji, czas na wielkie pakowanie. Już 29 sierpnia w Pasażu Górskim ruszamy z akcją Powrót do Szkoły. Zrób zakupy za minimum 150 zł. Połącz paragony i zgarnij darmowy worek z akcesoriami dla ucznia. Ubierz dzieciaki modnie w Sinsay. Wybierz sportowe hity w Decathlonie i skompletuj wyprawkę marzeń z Leclerc.
2: Szukasz nowego auta w atrakcyjnej cenie, ale na polskim rynku brak ciekawych egzemplarzy? Zaufaj ekspertom z Flycars i jeszcze dziś zleć sprowadzenie wybranego samochodu z USA. Zapewniamy fachową pomoc na każdym etapie, od wyboru samochodu aż po dostawę pod wskazany adres. Skorzystaj z naszych usług importu i odkryj, jak łatwo i szybko możesz mieć wymarzone auto z USA. Znajdziesz nas w Legnicy, Leszniej we Wrocławiu bądź na www.flycars.pl. Zadzwoń i umów się na spotkanie. 789 789 506. Flycars. Twoje auto z USA bliżej niż myślisz.
3: Prezydent miasta Jeleniej Góry Jerzy Łużniak zaprasza na wydarzenia 68 września jeleniogórskiego. Od 22 sierpnia do 6 września Silesia Sonans. 5 i 6 września inauguracja 68 września jeleniogórskiego i wyjątkowy koncert zespołu Kult. 12 września Hubertus Sudeckiej Krainy Łowieckiej oraz Międzynarodowe Warsztaty Pszczelarskie 2026. Od 18 do 20 września Festiwal Światła Wonderland Asia. 26 i 27 września 58. Jeleniogórski Jarmark Staroci i Osobliwości. 68. Wrzesień Jeleniogórski.
4: Zapraszam serdecznie. Do zobaczenia. Prezydent miasta Jerzy Łużniak.
3: Szczegółowy program wydarzeń na stronie internetowej jkm.jeleniagora.pl oraz w aplikacji mobilnej Jestem z Jeleniej.
5: Castorama!
6: W teorii okazje na ogród się skończyły.
5: Ale w praktyce nie w Castoramie, gdzie trwa ogród last minute. Przyjdź i zgarnij aż 300 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na meble ogrodowe, pawilony, kosiarki i grille. Akcja trwa do 25 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Ach, cóż za rewolucyjne pyszności czekają na Was. Tatar węgierski, placek węgierski, supa kwaśnica i wiele innych znakomitości. Bistro pod Papryką w Karpaczu po kuchennych rewolucjach zaprasza. Codziennie mamy dla Was zestawy obiadowe za 32 zł. Bistro pod Papryką w hotelu halnym Mickiewicza 10.
0: Po reklamie.
3: Poranek z muzycznym radiem.
8: Budzimy przebojem.

0: Callum Scott i Roots.
1: Poranek z muzycznym radiem.
2: Sprawdzamy godzinę.
0: 11 minut po godzinie 8, sobota, więc taki już nieco wolniejszy dzień w tygodniu. Mamy nadzieję, że taki u was jest. Polecamy się wam porankową porą z bardzo przebojową pobudką. Dobudzamy was cały czas. Już teraz pojawi się u nas Goja ze świetnym coverem. Chodź pomaluj mu świat.

0: ten głos można pomylić z jakimś innym, chyba nie. Sophie Alice Baxter, Felix Jean, Ready for Your Love. 19 minut po godzinie 8. Już za moment u nas prognoza pogody. I ta górska, i ta zwykła dla Dolnego Śląska. Ale zanim prognozy pogody te dwie, to jeszcze wielki, wielki hit, duet Daft Punk, Pharrell Williams i Get Lucky.
1: Poranek z muzycznym radiem.

0: Sponsorem prognozy pogody są płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
1: Pogoda w górach.
2: Dzień dobry. W szczytowych partiach Karkonoszy na godzinę 8.15 temperatura między 5 a 10 stopni. Na Śnieżce wiatr zachodni w porywach do 25 metrów na sekundę. Widzialność ograniczona do około 100 metrów. Na tą chwilę nie pada, natomiast po intensywnych i nawalnych opadach nocnych szlaki są mokre i śliskie. W dolnych partiach Karkonoszy i Kotlinie Jeleniogórskiej temperatura od 11 do

0: tutaj ten fragment szlaku jest zamknięty. Przypominam o dobrym przygotowaniu się przed wyjściem w góry, o zainstalowaniu aplikacji Ratunek. Życzę dobrego i spokojnego dnia. Uważajcie na siebie i bądźcie dla siebie życzliwi. Ze stacji centralnej Gopka Konosze, ratownik dyżurny Piotr Maczuga.
1: Sponsorem prognozy pogody są płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.

0: prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków. Organizator wakacyjnych pobytów z animacjami dla dzieci i atrakcjami dla całej rodziny.
1: Pogoda.
2: 30 minut po godzinie 8. Na Dolnym Śląsku obecnie na termometrach niezbyt wysokie wartości, maksymalnie 14 stopni. I jeżeli chodzi o dzisiejsze temperatury maksymalne, to właśnie w okolicach 14, maksymalnie do 16 stopni na termometrach zobaczymy. Przypominamy, że po tej bardzo intensywnej deszczowej nocy, sobota również niestety deszczowa i burzowa. Od godziny 12 do godziny 17 będzie obowiązywało ostrzeżenie dotyczące burz, którym lokalnie będą towarzyszyć opady deszczu.
0: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków. Organizator wakacyjnych pobytów z animacjami dla dzieci i atrakcjami dla całej rodziny.
3: Reklama.
4: Hej, jesteśmy Gangi & Paski. Nasz znak, jak nie wiecie, to pręgi na grzbiecie. Ostre ząbki, spryt bajera. Lepiej z nami nie zadzieraj.
5: Zobacz nowy wybieg mangust pręgowanych w Zogerlitz. Citauerstrasse 43. www.naszemyślnikzo.pl.
6: To jeszcze nie koniec sezonu na idealny trawnik. Perfekcyjnie przycięty. Każdego dnia. Roboty koszące Husqvarna Automower. Inteligentna technologia, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Teraz na wybrane modele czekają specjalne oferty i gwarancja nawet do 5 lat. Promocje obowiązują do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Zapytaj o szczegóły najbliższego autoryzowanego dealera Husqvarna lub sprawdź na www.husqvarna.pl.
7: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km oraz ponad milion opcji zabudowy. Dostępne z zyskiem do 43 000 zł netto w leasingu, niska rata. Sprawdź również leasing od

0: to 1%. Dostępne także w wersji elektrycznej e-Tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
1: Zaprasza Renault Perfecta w Lubaniu. Ulica Papieża Jana Pawła II, 13.
2: Akademia Lotnicza Jelenia Góra zaprasza na profesjonalne kursy pilotażu zakończone licencją PPLA. Oferujemy także loty zapoznawcze nad Karkonoszami, vouchery na przelot oraz wynajem samolotów. Jelenia Góra, Wincentego Pola 29. Telefon 668 626 459. www.akademialotnicza.pl.
3: Po reklamie.
4: Sponsorem programu jest sklep internetowy Art Kolekcjoner. Skup i sprzedaż starych pocztówek, monet i banknotów. www.art-kolekcjoner.pl.
5: Z muzycznym radiem na szlaku. Idealny program dla planujących weekendowe wycieczki po Dolnym Śląsku. W każdą sobotę od 8.30 Arek Włodarski przedstawia ciekawe miejsca, które każdy turysta powinien odwiedzić. Z muzycznym radiem na szlaku. Tu poznasz miasta i miasteczka, szlaki turystyczne, schroniska górskie, zabytki architektury i pomniki przyrody.
6: Dzień dobry, Arek Włodarski, Wędrowanie i Poznawanie. Wędrując karkonoskimi szlakami, nie zawsze zdajemy sobie sprawę, jaka była geneza powstania danej miejscowości, a wiele z nich właśnie w Sudetach Zachodnich powstało dzięki, no właśnie to jest jakieś złe słowo może, ale niech tak będzie, dzięki działaniom wojennym, które przetaczały się przez stulecia przez te ziemie. Ogromny wpływ na powstawanie nowych ludzkich osad położonych w wyższych partiach gór miała długotrwała wojna 30-letnia. Zaglądamy do archiwalnego numeru miesięcznika Sudety. Iwo Łaborewicz, jak wojna 30-letnia zasiedliła śląskie Karkonosze. Stałe osiedla ludzkie w Sudetach pojawiły się stosunkowo późno. Góry odstraszały surowością, niedostępnością, tajemniczością, lecz z czasem i w nich powstały osady. Przyczyny założenia tu siedzib ludzkich bywały bardzo różne. Najpowszechniejsze były ucieczki przed prześladowaniami i wojną. W Karkonoszach do tego typu zasiedlenia najbardziej przyczyniła się wspomniana wojna 30-letnia. Działania wojenne lat 1618-1648 objęły prawie całą Europę Zachodnią i Środkową. Z wyjątkiem Rzeczpospolitej Polskiej. Szczególnie okrutnie wojna ta dała się we znaki mieszkańcom Śląska oraz sąsiednich Czech. Dla wielu z nich góry były jedynym miejscem, w którym mogli liczyć na trwanie. Ludność uciekała nie tylko przed wojskiem, ale i przed kroczącą wraz z pożogą wojenną zarazą i głodem. Praktycznie każda wioska miała swoje schronienie w górach. Tak właśnie było. W czasie wojny 30-letniej powstało w Karkonoszach kilka osad, z których 6 w formie samodzielnej lub jako części innych miejscowości funkcjonuje, wyobraźcie sobie, do dzisiaj. Pozostałe bądź znikły wraz z zakończeniem wojny, bądź przetrwały gdzieś do połowy XX wieku, lecz dziś nie istnieją. No to przyjrzyjmy się im po kolei, zaczynając od dziś niezasiedlonych. No chyba najważniejsza i taka najpopularniejsza, jeżeli tak możemy powiedzieć, to osada Budniki. Wcześniej Forstbauden. To jest obecnie duża polana położona na wysokości 900-940 metrów nad poziomem morza, czyli wysoko na północnym zboczu Kowarskiego Grzbietu w leju źródliskowym potoku Malina. Osadę utworzyła ludność uchodząca przed Lisowczykami, którzy plądrowali Kowary w 1622 roku. Uchodźcy zbudowali w tutejszych dobrach szafgotrzów najpierw jakieś ziemianki, a potem stałe domy zwane budami. Utrzymywali się z pasterstwa, zbieractwa, wyrębu lasu oraz kłusownictwa i przemytu. W okresie największego rozkwitu Budnik po wojnie było tu 13 domostw. Osada przestała istnieć w początkach lat 50. XX wieku, również w związku z prowadzonymi w pobliżu poszukiwaniami rud uranu. A że było wysoko, nieprzyjaźnie i trudno tutaj dotrzeć, no to tym bardziej właśnie Budniki się wyludniły. Ale to miejsce bardzo popularne. Co roku tutaj jest organizowane pożegnanie bardzo wczesne słońca, które zachodzi tutaj za grzbiet Kowarski, i później jest powitanie słońca, bo to duża radość, że tam po iluś miesiącach to słońce w końcu można w Budnikach zobaczyć. Oczywiście po żadnym budynku nie ma śladów, ale są one zlokalizowane w terenie, są tablice informacyjne, miejsce bardzo fajne, to jest niezbyt może popularny szlak, ale wielu turystów korzysta z niego przy wejściu na przykład na skalny stół, choć jest to dość wymagające podejście, bodajże tam prowadzi szlak żółty. Niemalże w sąsiedztwie Budnik, na północnych stokach Wołowej i Łysej Góry, na wysokości 780-850 metrów nad poziomem morza, w pobliżu Białego Źródła, powstało górne i dolne miasteczko, czyli Ober- und Niederstadel. Geneza osady była identyczna jak w przypadku Budnik, aczkolwiek jej rozwój nastąpił w drugiej połowie XVII wieku w związku z prowadzonymi tutaj pracami górniczymi. Dziś poza nazwą nie pozostał żaden ślad po tych miejscowościach. W Karkonoszach można też wskazać kilka miejsc, które choć nie były nigdy stałymi punktami osadniczymi, to w latach 1618-1648 służyły za schronienie mieszkańcom. Świadczą o tym ich nazwy zachowane nawet w polskiej nomenklaturze. O jednym z takich miejsc już za chwilę w drugiej części Wędrowania i Poznawania.

0: Reklama.
1: Podaruj swojej rodzinie lato pełne aktywności, śmiechu i zdrowej energii. Wybierz wiatr we włosach, zapach lasu i wolność. Znajdź idealne rowery dla małych i dużych odkrywców w naszej letniej ofercie. Orbea, Keris, Cruises, Highbike, rowery elektryczne oraz tradycyjne. Arta, salon rowerowy, ulica Komendy Trzcińskiego 12 w Jeleniej Górze. Tylko teraz darmowy przegląd po sezonie dla każdego wakacyjnego roweru. Arta, salon rowerowy, Jelenia Góra, ulica Komendy Trzcińskiego 12. Bo przygoda zaczyna się u nas.
2: Jeśli chcesz kupić pewne, sprawdzone i bezwypadkowe auto, koniecznie odwiedź salon samochodów używanych Himba w Brunowie pod Lwówkiem Śląskim. Wiemy, że wybór używanego auta nie jest prosty. Pomożemy Ci. Możesz liczyć na rzetelną, miłą i profesjonalną obsługę. Na zakupione u nas auta udzielamy gwarancji technicznej. Salon samochodów używanych Himba tuż przy restauracji pod adresem Brunów 21 zaprasza.
0: Po reklamie.
3: Przed odwiedzeniem Kozackiej Doliny jeszcze słówko o budnikach. W tej osadzie funkcjonowało nawet spore takie schronisko. Duży pensjonat górski, nazywał się Forstbaude. Jest uwieczniony na wielu jeszcze dostępnych pocztówkach przedwojennych, więc można zobaczyć, plus okolice także są pokazane, więc można zobaczyć, jak te budniki wyglądały. A my jesteśmy teraz w Kozackiej Dolinie. Położona na wysokości 850-1100 metrów nad poziomem morza, pomiędzy Hutniczym Grzbietem i Suchą Górą, stanowiła naturalne schronienie przed wojną dla mieszkańców Przesieki. Jest trudno dostępna zarówno z uwagi na wysokie położenie, brak dróg, jak i podmokły teren. Liczne skałki i zagłębienia dają możliwość łatwego ukrycia się lub wzniesienia prowizorycznych szałasów. Swoją nazwą nawiązuje do wspomnianych już Lisowczyków, zwanych przez miejscową ludność także właśnie Kozakami. Tego typu miejsc w górach było więcej, lecz nie utrwaliły się one w nazwie swojej ówczesnej funkcji. Należy do nich m.in. okolice Zachełmia należały, miejscowości powstałej w 1650 roku. Ludzie mieli się chronić w okolicznych górach i lasach, a w 1622 roku stoczono tu podobno nawet zwycięską jakąś potyczkę z oddziałem Lisowczyków. Mniej legendarne są informacje o początkach innych miejscowości powstałych w tym okresie, które istnieją do dziś. Oto one i niech będzie w porządku alfabetycznym. Borowice, Baberhäuser, założone w 1644 roku przez szwajcarskiego cieśle Martina Markensteinera, uchodźcy z Czech przed prześladowaniami religijnymi. Swój dom, wokół którego powstała osada, wzniósł w położonej w dobrach Szafgotrzów w karkonoskim padole śródgórskim na wysokości 630-710 metrów nad poziomem morza, dolinie pięciu potoków. Miejsce to otoczone jest ze wszystkich stron wzgórzami i lasami, a w XVII wieku tutejsze potoki tworzyły trudne do przejścia bagniste tereny. W 1782 roku odnotowano tu już 34 chaty. Dziś Borowice to bardzo znana, piękna miejscowość turystyczna, karkonoska, wchodząca w skład gminy Podgórzyn. Kolejna osada, później miejscowość, czyli Jagniątków. Agnetendorf do 1945 roku. Dziś duża dzielnica Jeleniej Góry położona w wąskiej dolinie Wrzosówki na wysokości od 450 do 600 metrów nad poziomem morza. Z trzech stron otoczona stromymi górami. Założyli ją w dobrach Szafgotrzów w pierwszej połowie XVII wieku czescy, również protestanci uchodzący tu przed prześladowaniami. Według tradycji miała się nimi zaopiekować żona Hansa Urlisia Szafgotrza, księżniczka legnicko-brzeska Barbara Agnieszka i dlatego Agnetendorf po wojnie Agnieszkowo, no i później Jagniątków. Właśnie od jej imienia przyjęła się nazwa tejże miejscowości. W 1782 roku mieszkało tu 516 osób. No i teraz bardzo znany Karpacz, obecnie miejsce położone na wysokości od 500 do 850 metrów nad poziomem morza, pomiędzy wzgórzami Pochulanka i Karpatka w Dolinie Łomnicy. Swoje powstanie zawdzięcza eksploatacji górniczej okolicznych kopalin oraz kurzakom wypalającym tu węgiel drzewny. Jednak prawdziwy rozwój osady nastąpił dopiero w XVII wieku. W 1622 lub 1623 osiedliła się tutaj pierwsza grupa uchodźców religijnych, także z Czech. W 1643 roku przybyła kolejna wśród Czechów, znaleźli się też zielarze, którzy dali początek słynnemu później cechowi laborantów. Wojna 30-letnia była wojną stricte religijną, bardzo okrutną. Tutaj ścierały się potężne siły. To jest temat na zupełnie inny program, ale to właśnie dlatego tutaj z południowej strony Karkonoszy uciekali Czesi, którzy byli prześladowani przez katolików, a w pośląskiej stronie, w Dobrach Szafgotrzów, otrzymywali schronienie i zakładali tutaj osady, które są do dnia dzisiejszego. Wkrótce w kolejnej części Wędrowania i Poznawania Karpacz Górny, Michałowice i Marysin.

0: Karpacz Górny, dziś część Karpacza, położony na wysokości 700-880 metrów nad poziomem morza pomiędzy Hutniczą Górką a Czarną Górą Skalicą. Powstał w 1635 roku w Dobrach Szafgotrzów, po osiedleniu się w tym miejscu około 20 rodzin czeskich protestantów uchodzących z ojczyzny przed prześladowaniami. Stała tu również leśniczówka Szafgotrzów. Miejscowość wprawdzie leży przy drodze wiodącej na Śnieżkę, a także przy tak zwanej Śląskiej drodze prowadzącej Szczech na Śląsk, jednak bardzo wysokie położenie praktycznie uniemożliwia wykorzystanie drogi przez oddziały wojskowe, co czyniło to miejsce względnie bezpiecznym i jednocześnie stwarzało warunki egzystencji opartej na pasterstwie. Miejsce to było również wykorzystywane jako tymczasowe schronienie dla ludności z Kotliny Jeleniogórskiej, zwłaszcza z okolic Sosnówki. I kolejne miejsce, czyli Michałowice, wieś lokowana powyżej Jagniątkowa, na Pogórzu Karkonoskim, na rozległej polanie w dolinie Michałowickiego Potoku, na wysokości pomiędzy 550-650 metrów nad poziomem morza. Teren otoczony zewsząd górami, lasami, dającymi doskonałe schronienie. Według tradycji w pierwszej połowie XVII wieku na południowych zboczach Grzybowca osiedliło się tu trzech braci uchodźców religijnych z Czech. Od ich imion utworzono pierwotną nazwę osady, czyli Drei Martinsdorf. Wkrótce dołączyli do nich inni protestanci czescy. W 1747 roku mieszkały tu 44 osoby żyjące głównie z pasterstwa, produkcji wyrobów drewnianych i tkactwa chałupniczego. Dziś Michałowice stanowią część Piechowic. I jeszcze Marysin, Marienthal. Osada położona nad brzegiem Kamiennej na północnych zboczach Szrenicy na wysokości 600-700 metrów nad poziomem morza, stanowiąca obecnie część Szklarskiej Poręby. Rozliczne granitowe skałki, rozległe lasy porastające zbocza zapewniały bezpieczeństwo. Według tradycji już w 1578 roku miała przybyć tu pochodząca z Czech protestantka Maria Pluch, która wybudowała tu samotny dom. Jednak dopiero wojna 30-letnia doprowadziła do rozwoju osady. Po 1620 roku zawędrowały tu co najmniej dwie duże grupy czeskich uchodźców, które osiedliły się w pobliżu domy Marii Pluch. Od jej imienia pochodzi nazwa miejscowości Marienthal, Maria, Marysin. W 1782 roku mieszkały tutaj 54 osoby. Poza wyżej tymi wymienionymi osadami w trakcie wojny 30-letniej w Karkonoszach powstało jeszcze kilka samotnych siedzib ludzkich, które przetrwały jako schroniska turystyczne. Były to Stara Śląska Buda, czyli obecne, bardzo popularne schronisko pod Łabskim Szczytem. Buda na Polanie, późniejsze schronisko imienia Bronka Czecha, nieistniejące, odnotowana w 1633 roku. Buda na stoku Złotówki, czyli dzisiejsza Strzecha Akademicka, oraz czeska Luczni Bołda, przed 1625 rokiem notowana. Będąc typowymi budami pasterskimi, pełniły one najpewniej również funkcję punktów kontrolnych ruchu granicznego. Jak widać, nowe osady w Karkonoszach powstawały praktycznie przez cały okres wojny 30-letniej, jednak największy ruch osadniczy przypadł na lata 1620-23 i 1635-40, czyli na początku i pod koniec wojny. Osady zakładano w okolicach trudno dostępnych i odludnych, najczęściej w dolinach lub na polanach śródgórskich na wysokości od 500 do 950 metrów nad poziomem morza, a więc w miejscach niesprzyjających rozwojowi rolnictwa, a także bardzo uciążliwych dla ludzkiej egzystencji. Na tych wysokościach średnia temperatura roczna wynosi 4,5 stopnia, a okres wegetacji trwa najwyżej 200 dni w roku i rozpoczyna się w połowie kwietnia. Dlatego też zamieszkująca tu ludność zajmowała się głównie pasterstwem, zbieractwem, rękodziełem, zwłaszcza tkactwem. Niewielka część podejmowała roboty górnicze, lecz miało to miejsce już raczej po zakończeniu wojny. Uprawa ziemi stanowiła jedynie margines ich działalności. Być może to jeszcze tylko było pasterstwo, wypasanie bydła. Większość osad założyli protestanccy uchodźcy z Czech, szukający na Śląsku schronienia przed prześladowaniami religijnymi we własnym kraju. Ochronę znajdowali w Dobrach Szafgotrzów, którzy w tym czasie również byli ewangelikami. Natomiast w stałe siedliska przekształciło się niewiele osad spośród tych, które utworzyli w czasie wojny 30-letniej mieszkańcy Kotliny Jeleniogórskiej.
1: Muzycznym radiem na szlaku. Idealny program dla planujących weekendowe wycieczki po Dolnym Śląsku. W każdą sobotę od 8.30 Arek Włodarski przedstawia ciekawe miejsca, które każdy turysta powinien odwiedzić. Z muzycznym radiem na szlaku. Tu poznasz miasta i miasteczka, szlaki turystyczne, schroniska górskie, zabytki architektury i pomniki przyrody.
2: Sponsorem programu jest sklep internetowy Art Kolekcjoner. Skup i sprzedaż starych pocztówek, monet i banknotów. www.art-kolekcjoner.pl

0: Protestanci uciekinierzy z Czech nie mieli dokąd wracać, gdyż powody, dla których opuścili kraj swój w trakcie wojny 30-letniej, nie ustały wraz z jej zakończeniem, wręcz przeciwnie. Także tutaj, na Śląsku, choć w mniejszym zakresie, po 1648 roku prześladowano protestantów. Zatem jednym ze skutków wojny 30-letniej dla Karkonoszy był rozwój tutejszej sieci osadniczej. Przyczyniło się to do poznania samych gór, odarcia ich z tajemnicy. Napływ ludności sprzyjał przenikaniu się mentalności, obyczajów, tradycji. Wzbogaciło to miejscową kulturę oraz spowodowało wzrost tolerancji dla wszelkiej odmienności, nie tylko religijnej. Byłyby to korzyści z wojny 30-letniej, jeżeli w jakimkolwiek konflikcie zbrojnym, a zwłaszcza tak krwawym jak ten z lat 1618-48, można doszukać się jakichś pozytywów. Tak konkluduje Iwo Łaborewicz na koniec opowieści, jak wojna 30-letnia zasiedliła śląskie Karkonosze. Arek Włodarski, dziękuję bardzo, udanego weekendu, do usłyszenia.
1: Reklama. Wielki turniej gry w Palanta w Kotliskach. Startujemy 22 sierpnia o 13 na boisku w Kotliskach. Gmina Lwówek Śląski. Czeka na Was świetna zabawa, moc atrakcji i animacje dla każdego. Zgłoś drużynę mailowo gra.kotliska@wp.pl. Projekt partnerski Aktywnie Sportowo na Ludowo. Realizowany przez Stowarzyszenie Białogórzanie we współpracy ze Stowarzyszeniem Współpracy Gminy Lwówek z zagranicą. Kampania finansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach planu strategicznego dla wspólnej polityki rolnej na lata 2023-2027.
2: Czy wiecie, jak miękkie są łapki lemura z Madagaskaru? Możecie to poczuć, odwiedzając świat lemurów w Zoo Łączna. Wejdźcie do ich królestwa i nakarmcie je ich ulubionymi smakołykami. W górskim ogrodzie czekają też kapibary, flamingi, tukany i wilki polarne. Tak blisko jeszcze nie byliście. Szczegóły na zoołączna.pl.
1: Po reklamie. Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.
3: Tuż przed godziną 9 odwiedzamy Dolnośląskie i nie tylko drogi. Na pierwszy rzut Dolny Śląsk, autostrada A4. Od razu informacja bardzo dobra, jeżeli chodzi o jakieś groźne wypadki, to na ten moment takich informacji nie mamy, ale za to na autostradzie A4 na wysokości Lubiatowa możecie spodziewać się utrudnień. Tam roboty drogowe, koszenie pasa i zablokowany jest obecnie lewy pas ruchu. Ruch odbywa się pasem prawym i przypominamy, że w tamtym miejscu ograniczenie do 80 km na godzinę. Na ten moment ruch jeszcze nie jest aż taki duży, więc w tamtym miejscu ani żadnych korków nie widzimy na mapach drogowych. No i patrząc na całą mapę Polski, drogi na zielono, więc bez większych utrudnień, bez większych korków na ten moment tuż przed godziną 9.
1: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.
4: Autopromocja.
5: Twój głos na antenie muzycznego radia. Jesteś świadkiem nagłego wydarzenia, wypadku, utrudnień na drodze albo innej sytuacji, o której warto poinformować słuchaczy? Wystarczy, że pobierzesz naszą aplikację mobilną z Google Play lub App Store i wybierzesz opcję Nagraj wiadomość głosową. W prosty i szybki sposób Twój komunikat może trafić na antenę. Zatem do usłyszenia w muzycznym radiu.
4: Autopromocja.
5: To jest muzyczne radio. Minęła godzina.
3: 9.
5: Czas na wiadomości.
6: Burzowa noc, za nami ewakuowano obozy harcerskie. Prezydent zawetował ustawę Lex Szarlatan, teraz przedstawił własną. Zamiast biletu autobusowego książka. We Wrocławiu warto jechać dziś z lekturą. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Wieczorem i w nocy ewakuowano 12 obozów harcerskich. Harcerzy przeniesiono do bezpiecznych budynków. To działania profilaktyczne z powodu burzy i silnego wiatru. Straż pożarna od północy do rana odnotowała 777 interwencji związanych z przejściem burzowego frontu. Mówi Wojciech Walens z Dolnośląskiej Straży.
7: Noc była stosunkowo intensywna. Na szczęście w tych zdarzeniach nie odnotowaliśmy osób poszkodowanych.
6: Najwięcej zgłoszeń było w województwach kujawsko-pomorskim, wielkopolskim i łódzkim. Dłużej gwałtowna pogoda zostanie z nami na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie. W pozostałej części kraju też są jeszcze ostrzeżenia przed wichurami i burzami, ale po południu ma się uspokajać. Mapę zagrożeń z zaznaczonymi godzinami publikuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zapowiedział odwet na Rosji za atak na centrum handlowe w jego rodzinnym mieście. Rosjanie zaatakowali wczoraj Krzywy Róg. Zginęło co najmniej 16 osób, a rannych jest 130. Prezydent Karol Nawrocki przedstawił własny projekt tzw. Lex Charlatan, ustawy, która ma karać za pseudomedyczne praktyki. Za namawianie pacjenta do rezygnacji z leczenia zaleconego przez lekarza Karol Nawrocki proponuje od 3 do 15 lat więzienia, w zależności od tego, jakie szkody poniósł pacjent. Wcześniej prezydent zawetował rządową ustawę w tej sprawie. Czytasz książkę w autobusie i tramwaju? Możesz jechać dzisiaj za darmo. Taki prezent dostali pasażerowie we Wrocławiu. To promocja czytelnictwa w ramach Europejskiej Nocy Literatury. Mówi Paulina Tyniec-Piszczy z Wrocławskiego Urzędu Miasta.
4: Każdy pasażer, który będzie miał ochotę skorzystać, dojechać, będzie posiadał książkę czytnika e-booków i będzie musiał kasować biletu, zarówno w komunikacji stricte miejskiej, w komunikacji aglomeracyjnej, czyli w tak zwanych naszych 900-kach, ale też w komunikacji kolejowej na terenie Wrocławia. I w ten sposób wspieramy rozwój czytelnictwa.
6: Wystarczy okazać kontrolerowi książkę lub czytnik e-booków. I co ważne, jak zapewnia miasto, kontrolerzy nie będą sprawdzać, czy rzeczywiście czytaliśmy lekturę. Nie będą odpytywać z treści.
5: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowe.

0: 5 minut po godzinie 9 wy już dzwonicie, bo jest sobota i wy już dokładnie wiecie, co będzie się właśnie działo na antenie Muzycznego Radia. Przypominamy, granie na życzenie od godziny 9 do godziny 13. Sięgamy bardzo, bardzo chętnie po wasze muzyczne propozycje. Możecie do nas dzwonić 757-646-646 lub z końcówką 645. Możecie też napisać propozycje na naszym radiowym Facebooku, tam już ich kilka się nazbierało. Pozdrawiamy już za moment, po pierwsze z nich sięgać będziemy. Możecie też nagrać głosówkę w aplikacji Muzycznego Radia albo napisać maila na emisja@muzycneradio.pl.
1: Muzyczne Radio Lato. Słoneczne granie na zawołanie.
2: Reklama. Uwaga kierowcy! Palm Detailing w Jeleniej Górze to miejsce, gdzie przywracamy perfekcyjny wygląd twojego auta. Renowacja skór, powłoki ceramiczne, folia PPF, korekty lakieru i pielęgnacja wnętrza. Palm Detailing, Jelenia Góra, Dworcowa 19, teren Zorki. Telefon 883 010 051.
3: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
4: Oto bezmiar okazji w Castoramie. Już od środy setki produktów do 80% taniej. Akcja trwa od 26 do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa szlifierka kątowa 20 V Parkside. 40 zł taniej. Tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni 159 zł.
6: Lidl, to się opłaca.
7: 3,17,41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11, 15.
10: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: Myślisz, fotowoltaika z magazynem energii lub pompa ciepła? Ale odkładasz decyzję ze względu na koszty? Z fotowoltaiką Ryszard Zych nie musisz się o to martwić. Dzięki naszej ofercie rozłożysz płatności na wygodne dla Ciebie transze bez banku, bez oprocentowania. Zamów instalację już dziś i korzystaj z własnej energii, płacąc w wygodnych transzach. Fotowoltaika Ryszard Zych. Tu płacisz wygodnie. Zadzwoń 790-790-225. Więcej na produkujmy-prąd.pl.
12: Po reklamie.
13: Best of. To co najlepsze w muzycznym radiu.

0: Robin Schulz, The Topic i One by One. 10 minut po godzinie 9. Czas ponownie spojrzeć w gwiazdy.
1: Zapisane w gwiazdach. Twój horoskop na cały dzień.
0: Sprawdzamy, co czeka nas w sobotę, zaczynając oczywiście jak zawsze od baranów. Barany będą potrzebowały ruchu, zabawy i nowych wrażeń. Spontaniczny plan może okazać się znacznie lepszy od wcześniej ustalonego. Byki, najwięcej przyjemności przyniesie im spokojny dzień bez pośpiechu. Warto pozwolić sobie na małą zachciankę. Bliźnięta nie będą narzekały na nudę, bo telefon może dzwonić do Was już od samego rana. Jedno zaproszenie będzie szczególnie warto przyjąć. Raki chętnie spędzą więcej czasu z bliskimi i poczują się naprawdę potrzebne. Drobny gest może znaczyć dziś bardzo wiele. Lwy będą w swoim żywiole, szczególnie podczas spotkań i imprez. Ktoś może wyraźnie próbować zdobyć ich zainteresowanie. Panny powinny zapomnieć na chwilę o obowiązkach i pozwolić sobie na więcej luzu. Nie wszystko musi być dziś idealnie zaplanowane. Wagi, sobota sprzyja uczuciom, flirtom i romantycznym spotkaniom. Samotne mogą zwrócić uwagę na kogoś zupełnie niespodziewanego. Skorpiony będą miały ochotę na spokojniejszy dzień z dala od zamieszania. Wieczorem mogą jednak zmienić zdanie i ruszyć w miasto. Strzelce, czeka ich mnóstwo energii i ochoty na przygodę. Nawet krótki wyjazd lub spontaniczne spotkanie poprawi Wam nastrój. Koziorożce, początkowo będą chciały nadrobić zaległości z kończącego się tygodnia, ale szybko przekonają się, że odpoczynek jest równie potrzebny. Warto odpuścić sobie dziś obowiązki. Wodniki mogą dziś zaskoczyć znajomych nietypowym pomysłem na spędzenie czasu. Im mniej planowania, tym więcej dobrej zabawy. I oczywiście jeszcze ryby będą w romantycznym i marzycielskim nastroju. To świetny dzień na randkę lub spokojny czas z kimś bliskim. 22 dzień sierpnia. Osoby urodzone tego dnia bardzo lubią porządek i konkretne działania. Są dość ambitne i lubią sprawować władzę. Okazują duże zdolności praktyczne. Często dążą do zrobienia kariery. Są również szczere, prawe, wierne i odznaczają się wielkim poczuciem odpowiedzialności. Sprzyjająca cyfra to 7, kamień szlachetny, kryształ górski, a sprzyjający znak zodiaku to strzelec. Imieniny obchodzą dziś Cezary, wygodny, żądny władzy i pochlebstw, Hipolit, lekkomyślny, zmienny i o wielkim temperamencie, oraz Tymoteusz, serdeczny, mężny i odważny.
1: Muzyczne radio. Wasze piosenki na naszej antenie.
0: Tak jak zapowiadaliśmy, sięgamy już bardzo chętnie po Wasze dzisiejsze propozycje. Pierwsza z nich Polska od Doroty Myslowic i Sprzedawcy Marzeń.

0: The Stranglers i Midnight Summer Dreams. Brytyjska grupa, którą dziś poleca Andrew na naszym radiowym Facebooku, właśnie napisał, że to nagranie chciałby usłyszeć. Był pierwszą osobą, która tuż po godzinie 7 już zażyczyła sobie piosenkę. Bardzo chętnie gramy, bardzo chętnie polecamy.
1: Muzyczne Radio Lato. Słoneczne granie na zawołanie.
0: A teraz czas na coś nieco szybszego, w nieco bardziej klubowym wydaniu. Brave i Lucky to jest utwór, który proponuje Ania z Kamiennej Góry.

0: Ania Dąbrowska, jej przeogromny hit Piosenka w głowie, która obecnie przeżywa swoją drugą albo już trzecią młodość. Jest to świetne polskie nagranie, więc nic dziwnego. 3 minuty zostały nam do godziny 9:30, wtedy u nas najnowszy raport regionalny oraz oczywiście prognoza pogody. To już za moment na antenie Muzycznego Radia.
1: Muzyczne Radio. Best of. Najlepszy z najlepszych.
2: Autopromocja.
1: Muzyczne wakacje, jakich jeszcze u nas nie było. Muzyczne Radio Lato. Codziennie na naszej antenie z potężnymi letnimi i jakże wakacyjnymi hitami ostatnich 50 lat. Unikatowe nagrania, nieznane wersje, zaskakujące remiksy, a do tego gorące super nowości, które jako pierwsi usłyszycie właśnie u nas. Muzyczne Radio Lato. Dla was, kochani słuchacze, 24 godziny na dobę.
3: Reklama. Nowość w Nachoru, resort Rokytnice. Najdłuższy letni tor bobslejowy w Karkonoszach, ponad 1600 metrów emocji. Kolej linowa, hulajnogi, rowery i czeska restauracja. Tylko 20 km od Jakuszyc. Rokytnice nad Jezerą.
4: Prezydent Bolesławca Piotr Roman zaprasza. Od 19 do 23 sierpnia serce Polski zabije w rytmie ceramiki i bałkańskiej muzyki. Największe targi ceramiki, wyjątkowe wydarzenia i bezpłatny koncert Gorana Bregowicza. Tam, gdzie historia spotyka emocje. Święto Ceramiki w Bolesławcu. Tu tworzą się wspomnienia. Szczegóły bolesławiec.eu.
5: Kryptonim operacji Lego Party. Miejsce akcji Centrum Nowy Rynek w Jeleniej Górze. Czas operacyjny 29 sierpnia od 10 do 18. Cel poziom 0. Raport wywiadu potwierdza atrakcję. Obiekt posiada strefę wolnego budowania, 4 stanowiska do gier na PS5, strefę kreatywną, fotobudkę, glow up bar i konkursy z nagrodami. Wpadajcie całą rodziną. Zdemaskujcie totalną nudę. Lego Party w Nowym Rynku. Tajna broń na uśmiech.
6: A wiecie, że w moich sklepach złapiecie wakacyjne mega okazje także w sierpniu? Teraz z aplikacją Moje Sklepy. Mleko łaciate UHT 2% i 3,2% 2+1 za grosz. A napój Kubuś Water wybrane rodzaje 2,39 za sztukę przy zakupie 6. Oferta trwa od 20 do 22 sierpnia w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy.
7: Po reklamie.
1: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków. Organizator wakacyjnych pobytów z animacjami dla dzieci i atrakcjami dla całej rodziny.
0: Po wczorajszej bardzo ulewnej nocy szykuje się nam równie ulewne popołudnie. Ma być na pewno nieco lepiej niż wczoraj, ale już od godziny 12 będzie obowiązywało ostrzeżenie dotyczące burz, którym miejscami mogą towarzyszyć naprawdę intensywne opady deszczu. Warto więc o tym pamiętać. To już ostatni dzwonek, żeby wybrać się na sobotni spacer. A na termometrach dziś maksymalnie do 16 stopni. Temperatura odczuwalna to 17 stopni, ciśnienie w tendencji wzrostowej. Na ten moment

0: wynosi 1012 hektopaskali.
1: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków, organizator wakacyjnych pobytów z animacjami dla dzieci i atrakcjami dla całej rodziny.
2: Muzyczne radio Dolny Śląsk, twoja regionalna stacja.
0: Raport regionalny przedstawi Jacek Rogulski.
3: No, na początek temat zupełnie na czasie, burze i ulewy nad Dolnym Śląskiem. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu wydał kolejne alerty dla całego województwa. Ostrzega przed deszczem, burzami i możliwym przekroczeniem stanów ostrzegawczych w rzekach. Od wczorajszego popołudnia do sobotniego poranka strażacy wyjeżdżali do zgłoszeń związanych z ulewami 168 razy. Pompowali wodę, usuwali połamane gałęzie i powalone konary drzew. Nie odnotowano jednak zdarzeń takich jak zerwane dachy czy inne poważne uszkodzenia budynków, a także osób poszkodowanych. Miniona noc była czasem intensywnej pracy także dla jeleniogórskich strażaków. Druhowie wyjeżdżali do usuwania powalonych drzew, między innymi przy ulicy Sobieskiego zalana została rampa sklepu, a na Wańkowicza woda wdarła się do piwnic. W Maciejowej na Krajowej Piątce ruch zablokowało powalone drzewo. Przypominamy, że w czasie burz unikamy parkowania aut pod drzewami, usuwajmy także z balkonów i parapetów wszystkie przedmioty, które podczas silnych wiatrów mogą stwarzać zagrożenie, i nie zapominamy także o zabezpieczeniu okien.
2: Muzyczne radio. Słuchacie raportu regionalnego.
3: Na terenie miejskiej oczyszczalni ścieków w Jeleniej Górze rozpoczął się kolejny etap modernizacji, która zarówno naprawia szkody wyrządzone przez powódź w 2024 roku, ale i ma przygotowywać strategiczny obiekt na ewentualną kolejną wielką wodę. Jak zaznacza prezes spółki Wodnik, unijne dofinansowanie inwestycji to 95% kosztów kwalifikowanych, około 46 milionów złotych, a mieszkańcy nie odczują tego w swoich rachunkach, mówi Katarzyna Wierska-Huber, prezeska Wodnika.
4: My nie chcemy stanąć w sytuacji, że za 5, 10, 15 lat przyjdzie powódź i zostaniemy z milionowymi długami. Chcemy, żeby te najważniejsze elementy infrastruktury były bezpieczne i dzięki tym pieniądzom będą. W 2029 roku.
5: A co konkretnie? Nowa stacja pomp. Pompy zatapialne działające niezależnie, czy są w wodzie, czy nie. Bramy i ochrona kompostowni, bo jej przenieść nie możemy. Rękaw w kanalizacji na ulicy Kasprowicza, na ulicy Paderewskiego, na ulicy Wolnej. No i przede wszystkim infrastruktura energetyczna tu na oczyszczalni.
6: Agnieszka Hacia, kierownik Wydziału Oczyszczalni Ścieków i Kanalizacji. Oczyszczalnia jest bardzo ważnym obiektem strategicznym, więc jej odbudowa i zabezpieczenie na przyszłe takie wydarzenia jest bardzo ważna dla nas. I my jako pracownicy, i jako też mieszkańcy Jeleniej Góry bardzo jesteśmy zadowoleni i się cieszymy z tego faktu, że będziemy ją mogli realizować.
7: To jest ważna inwestycja dla Jeleniej Góry, ważna dla Jeleniogórzan.
3: Jerzy Łużniak, prezydent Jeleniej Góry.
7: Z tego względu, że zabezpieczy nas przed powodzią. Tak jak wcześniej rozmawialiśmy o modernizacji ujęcia wody, gdzie też było w granicach około 50 milionów, tutaj też jest około 50 milionów, ale tu jest przede wszystkim po to, żeby zabezpieczyć oczyszczalnię ścieków i magistrale przesyłowe przed dużą wodą. I mam nadzieję, że te inwestycje, które teraz będą prowadzone, będą temu służyły i nie doprowadzi to do tego, co było w 2024 roku.
3: I pozostajemy w temacie. Zmiany klimatu zwiększają ryzyko występowania gwałtownych zjawisk pogodowych i mogą zwiększać ich intensywność, o czym nieraz mogliśmy się już przekonać. Naukowcy podkreślają, że ten kierunek nie jest zaskoczeniem. Modele klimatyczne od lat pokazują, z czym będziemy musieli się mierzyć. Większym problemem jest przygotowanie na skutki tych zmian, ostrzega Michał Brenek z Instytutu Geofizyki Państwowej Akademii Nauk.
8: Czy jesteśmy w stanie przewidzieć, jak się będzie zmieniał klimat? Tak, robimy to od dziesiątków lat i wbrew pozorom, jak się cofniemy do przełomu wieku XIX i XX, to tam był taki Svante Arrhenius i on już to bardzo dobrze policzył. I my od tych ponad 100 lat jedyne, co robimy, to uszczegółowiamy bardzo drobne detale, rozumiejąc po prostu coraz lepiej system klimatyczny. Czy jesteśmy w stanie przewidzieć? Tak, jak najbardziej. Ale częścią tego systemu klimatycznego jest to, co robi człowiek. I tego nie do końca jesteśmy w stanie przewidzieć, bo w tych modelach klimatu mamy też takie coś, co się nazywa inercja systemów społecznych. To jest właśnie to, że ludzie nie rozumieją i nie podejmują działania, dopóki coś bardzo nie zaboli. A ponieważ klimat cechuje się dużą inercją, to jak już zaboli, to niestety nie będzie już powrotu do takiego stabilnego klimatu. I tu jest problem.
3: No, zabrzmiało to groźnie. Kolejny raport o 10.30, a skoro mówimy o pogodzie, to oczywiście trzeba sprawdzić pogodę w Karkonoszach. Warto wiedzieć, co się tam dzisiaj będzie działo. Jeżeli ktoś zaplanował wycieczkę, no to powinien dokładnie wysłuchać ratownika GOPR.
9: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
2: Pogoda w górach.
10: Dzień dobry. W szczytowych partiach Karkonoszy na dzień dzisiejszy temperatura w godzinach porannych od 5 do 10 stopni. Wiatr na śnieżce zachodni w porywach do 25 metrów na sekundę. Widzialność ograniczona do około 100 metrów. Występuje mgła w płatach. Na tą chwilę bez opłat.

0: południe jeleniogórskiej temperatura od 11 do 18 stopni. Bezwiecznie, widzialność dobra i bardzo dobra. Z dużym zachmurzeniem na tą chwilę, również bez opadów, natomiast tutaj szlaki mamy również mokre i śliskie. Jeśli chodzi o prognozę na dzień dzisiejszy, to mogą pojawiać się przelotne opady deszczu, możliwe są również burze i ta wysokość opadów może sięgać do 20 mm. Przypominam, że po intensywnych opadach i burzowych nawałnicach zbierają karkonoskie potoki, więc tutaj prosimy o ostrożność, nie podchodzenie do koryt rzek. Informuję, że w Górach Izerskich na szlaku niebieskim trwają prace związane z usuwaniem drzew, więc szlak niebieski od kapliczki do rozdroża pod Cichą Równią jest zamknięty. Przypominam o zainstalowaniu aplikacji Ratunek, o dobrym przygotowaniu się przed wyjściem w góry. Uważajcie na siebie, bądźcie dla siebie życzliwi. Ze stacji centralnej GOPR Karkonosze, ratownik dyżurny Pekmaczyna.
1: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych. www.płytkirokitki.pl

0: reklama.
1: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay i paliwo 20 groszy taniej.
2: O.
1: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
2: O, a o ile?
1: 35 groszy taniej na litrze.
2: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
1: Tak.
3: A jak lemoniadę?
1: No też.
2: To poprosimy.
1: Ale co?
3: Wszystko.
1: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verve i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
4: Prezydent miasta Jeleniej Góry Jerzy Łużniak zaprasza na wydarzenia 68 września jeleniogórskiego. Od 22 sierpnia do 6 września Silesia Sonans. 5 i 6 września inauguracja 68 września jeleniogórskiego i wyjątkowy koncert zespołu Kult. 12 września Hubertus Sudeckiej Krainy Łowieckiej oraz Międzynarodowe Warsztaty Pszczelarskie 2026. Od 18 do 20 września Festiwal Światła Wonderland Asia. 26 i 27 września 58. Jeleniogórski Jarmark Staroci i Osobliwości. 68. Wrzesień Jeleniogórski.
5: Zapraszam serdecznie. Do zobaczenia. Prezydent miasta Jerzy Łużniak.
4: Szczegółowy program wydarzeń na stronie internetowej jkm.jeleniagora.pl oraz w aplikacji mobilnej Jestem z Jeleniej.
0: Po reklamie.
6: Muzyczne radio. Wasze piosenki na naszej antenie.

0: buty Sapera, ich totalna nowość. Wstawaj, bardzo przyjemnie, o poranku. No, ten poranek to już chyba się zakończył, chociaż dla niektórych być może jeszcze cały czas trwa. 15 minut do godziny 10.
1: Muzyczne Radio.
2: To jest nasz dzisiejszy hit tip.
0: Po raz pierwszy, ale na pewno nie ostatni, Saffron Smoke.

0: Kiss i I Was Made For Loving You. Dużo dobrej rockowej muzy dziś polecacie, no a nam to jak najbardziej się podoba. To propozycja od Grzegorza. Już zbliżamy się do godziny 10:00, sobota. Czas sprawdzić, co ciekawego dzieje się w regionie. Czas na imprezownik. Imprezownik.
1: Do niedzieli trwać będzie 32. Bolesławieckie Święto Ceramiki. To jedno z największych wydarzeń rzemieślniczych w Europie, podczas którego rynek bolesławcu zamienia się w gigantyczne targi. Główne atrakcje wydarzenia to przede wszystkim targi ceramiki i parada glinoludów, która odbędzie się w sobotę o godzinie 16:00 na rynku. To także koncerty gwiazd na małej i dużej scenie, a także pokazy kulinarne, spektakle teatralne dla dzieci, warsztaty ceramiczne oraz wiele innych atrakcji dla całych rodzin. Teraz Wałbrzych, mama, tata i ja, każdy w siatkę gra. Rodzinny turniej na zakończenie wakacji, który rusza w sobotę o godzinie 10:00. Na boisku będą mogły zagrać zarówno rodzinne, jak i koleżeńskie dwuosobowe zespoły.
2: Wesołowski Bartosz, Chełmiec, Wałbrzych. Mamy dwie kategorie. Jedna kategoria rodzinna, druga kategoria koleżeńska. Bawimy się tak naprawdę, zobaczymy, ile będzie duszonych par. Gramy dwójkami. Tak, konfiguracje są dowolne. Możemy zagrać właśnie rodzinnie albo z koleżanką, z kolegą. Podstawą tego turnieju ma być zasada fair play i bardzo dobra zabawa. Przy dobrej muzyczce trzymamy kciuki też za pogodę, żeby była ładna.
1: Już w sobotę Stadion Miejski w Olszynie stanie się piłkarskim sercem regionu. Z okazji 80-lecia OKS Olsza Olszyna odbędzie się pierwszy olszyński dzień futbolu. O szczegółach wydarzenia jeden z organizatorów, Łukasz Lisiowski.
3: Zaczynamy od najmłodszych. Na początek czeka nas turniej Orlików, podczas którego swoje umiejętności zaprezentują młodzi adepci futbolu. Następnie przyjdzie czas na ligowe emocje i mecz o mistrzostwo klasy A pomiędzy Olszą Olszyną a Piastem Zawidów. Na zakończenie, można powiedzieć, prawdziwa wisienka na torcie, wyjątkowe spotkanie Olsza Olszyna Old Boys w Zagłębie Lubin Old Boys. To będzie piękny powrót do piłkarskich wspomnień i okazja, żeby młodsze pokolenie zobaczyło zawodników.
1: Czas na wyjątkowe pod każdym względem wydarzenie. Od dzisiaj Pałac Sobieszów w Jeleniej Górze ponownie stanie się miejscem spotkania ludzi, których łączy miłość do gór, podróży i niezwykłych historii. Wszystko za sprawą drugiej edycji Stary Base Camp 2026, festiwalu polskiego himalaizmu. U stóp Karkonoszy spotkają się wybitni himalaiści, alpiniści, podróżnicy, ratownicy górscy, filmowcy, autorzy oraz uczestnicy historycznych wypraw. Przed nami dwa dni pełne inspirujących rozmów, wspomnień, archiwalnych materiałów i opowieści z najwyższych gór świata. To także wyjątkowa okazja, by zadać pytania, poznać bliżej ludzi związanych z polskim himalaizmem i spotkać swoich górskich idoli w atmosferze otwartej tego spotkania. Na liście gości znajduje się już 47 nazwisk, ale jak zapewniają organizatorzy, to jeszcze nie wszyscy. Sobota i niedziela, Pałac Sobieszów w Jeleniej Górze, wstęp wolny. We wsi dawnych rzeszotarzy. To wyjątkowy festyn z warsztatami dawnych rzemiosł, który odbędzie się w sobotę w Rzeszotarach w powiecie legnickim. Motywem przewodnim wydarzenia będą dawne rzemiosła, lokalna historia oraz integracja mieszkańców. Festyn rozpocznie się o godzinie 15:00 na boisku sportowym przy ulicy Szkolnej. Jak przekonują organizatorzy, nie zabraknie muzyki, dobrego jedzenia oraz atrakcji dla całych rodzin. Koncerty, zlot motocykli i wielkie sportowe emocje w sobotę podczas Dni Niemczy blisko Dzierżoniowa. Start wydarzenia o godzinie 15:00. Gwiazdami wieczoru będą Mezo i Kasia Wilk. Ale Dni Niemczy to nie tylko dobra muzyka, ale także turniej piłkarski, zlot motocykli czy pokazy bokserskie. Organizatorzy zadbali o bogatą strefę rozrywki. Dla najmłodszych uczestników przygotowana zostanie specjalna strefa zabaw z licznymi animacjami i atrakcjami. Na koniec Wrocław i propozycja niezapomnianej wycieczki wokół legend Ostrowa Tumskiego, czyli gdzie kryje się ziarno prawdy. Podczas spaceru odwiedzimy najstarszą część stolicy Dolnego Śląska, gdzie znajdziemy kluskę z kamienia i lwa, co spełnia życzenia. Zwrócimy uwagę na ciekawe detale oraz poczujemy wyjątkową atmosferę tego miejsca. Wycieczki z przewodnikiem w piątki o godzinie 18:00, a w sobotę i w niedzielę o godzinie 11:00. Punkt startowy przy moście Tumskim obok kościoła Najświętszej Marii Panny na Piasku. Udział w wycieczkach jest bezpłatny. Imprezownik.
4: Zabrakło dobrych rad, posłuchałem złych. Już całe miasto śpi, nie przeszkadza mi. Powoli wstaje świt, zmęczony jak ja. I tak jak w tamten dzień, perfekt cicho gra. Po szybach spływa deszcz, a ja wciąż ten sam.

0: Reklama. Free Time w Muzycznym Radiu. Wygraj weekend w renesansowym apartamencie dla dwojga w Zamku Karpniki z kolacją, śniadaniem i strefą wellness. Wyślij SMS-a na 7248 o treści Free Time. Wpisz swoje imię, miejscowość, w której mieszkasz oraz odpowiedź na pytanie, z kim i dlaczego chciałbyś spędzić weekend w Zamku Karpniki. Koszt SMS-a 2,46 z VAT-em. Wysłanie SMS-a jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu zamieszczonego na stronie Muzycznego Radia. Rozstrzygnięcie konkursu w sobotę na naszej antenie. Odkryj Zamek Karpniki, zabytkowy skarb Dolnego Śląska. Zanurz się w historii, odpocznij w eleganckich wnętrzach, zrelaksuj się w Bali z wodą termalną i zachwyć wyśmienitą kuchnią oraz pięknem otaczającej natury. www.zamekkarpniki.pl.
1: Już 23 i 24 sierpnia 13. Letni Bieg Piastów. Szklarska Poręba, Jakuszyce zamienią się w stolice biegania. 12, 22 i 50 km dla dorosłych. Marsz Nordic Walking oraz biegi dziecięce pełne radości i sportowych emocji. Malownicze trasy, czyste powietrze i niezapomniana atmosfera w sercu Gór Izerskich. Zapisz się na bieg-piastow.pl. Zaprasza Stowarzyszenie Bieg Piastów oraz sponsorzy KGHM Polska Miedź i PKO Bank Polski.
0: Po reklamie. To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
2: 10.
0: Czas na wiadomości.
3: Płomienie na katowickim targowisku. Policja ustala przyczyny pożaru. Coraz bliżej nowego budżetu, wyższy próg podatkowy i większe wydatki. Żaglowce w Gdańsku, kolorowe łodzie na Żuławach. To będzie dzień wodnych atrakcji. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Na początek nocny pożar targowiska w Katowicach. Spłonęło 15 stanowisk handlowych. Ogień pojawił się między drewnianymi boksami przy ulicy Mickiewicza, mówi młodszy kapitan Jakub Tondos z katowickiej straży.
4: Strażacy zabezpieczyli miejsce zdarzenia, podali 3 prądy wody na palące się boksy, odłączyli zasilanie, a następnie dogaszali zarzewie ognia i kontrolowali pogorzelisko kamerą termowizyjną.
3: Przyczyny pożaru targowiska wyjaśnia policja. W przyszłym tygodniu ma być gotowy kształt przyszłorocznego budżetu. Zakłada on zaproponowane ostatnio zmiany podatkowe, m.in. podniesienie pierwszego progu do 130 tysięcy złotych. Będzie też więcej pieniędzy na ochronę zdrowia i zbrojenia.
5: Sytuacja jest obiektywnie bardzo wymagająca. My mamy priorytety, które kosztują dużo pieniędzy.
3: Mówi premier Donald Tusk. Ochrona zdrowia ma dostać w przyszłym roku więcej o 17 miliardów złotych. Zbrojenia pochłoną blisko 5% PKB. Donald Trump oświadczył, że postrzega kontrolowaną przez Iran cieśninę Ormus jako amerykańskie terytorium. Chodzi o kluczowy szlak dla światowego transportu ropy. Trump zapowiedział też kolejne sankcje na Iran. W związku z tym benzyna może zdrożeć, spodziewają się eksperci. Dwie wodne parady dziś na Pomorzu. O 11 w Gdańsku prezentacja żaglowców z okazji imprezy Baltic Sail. Najlepiej widoczna będzie z mola w Brzeźnie. Z kolei niewielkie, ale barwne łodzie i kajaki popłyną na Żuławach z Nowego Dworu Gdańskiego. To z okazji święta rzeki Tugi, z którą wiąże się legenda.
6: Księżniczka o imieniu Tuga uciekała od olbrzyma, niosąc ze sobą dzban wody i ta woda jej wypływała, kiedy ona biegła i tworzyła w ten sposób właśnie tą rzekę. Legenda jest trochę bardziej skomplikowana i trochę bardziej przerażająca, ale ja nie chcę tutaj straszyć.
3: Opowiada Monika Jastrzębska-Optis z Żuławskiego Ośrodka Kultury. Początek parady w Nowym Dworze Gdańskim o 15. Gol w ostatniej akcji. Krakowia rzutem na taśmę pokonała Wieczystą w derbach Krakowa 3-2. To było pierwsze ligowe spotkanie tych drużyn w historii. Dzisiaj 3 spotkania w Ekstraklasie o 14.45. Korona Motor, a potem Piast Legia i Śląsk Widzew.
0: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na wakacje.

0: Muzyczne Radio Lato. Reklama.
1: Hej, co u ciebie?
2: Zapisałem się do TB Edukacja.
1: O, fajnie. Mają dużo super kierunków. Co wybrałeś?
2: Szkołę medyczną. Jedną z najlepszych.
1: Tyle lat nauki. Wytrzymasz?
2: W TB Edukacja? Tam zawód medyczny zdobywasz szybko, a potem masz ciekawą, pewną pracę.
1: Też bym tak chciała.
2: Sprawdź kierunki medyczne i wiele innych na stronie TEB.pl lub w najbliższej placówce. Jelenia Góra, Piłsudskiego 52A.
1: TEB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
3: Najlepszy wojownik to Cezaro.
4: Jaki wojownik?
3: Cezaro 574 SC. Kompleksowy jesienny herbicyd zbożowy zawierający trzy substancje aktywne, w tym flufenacet.
4: Aha, a co on konkretnie zwalcza?
3: Miotłę zbożową i chwasty dwuliścienne w zbożach ozimych. Pszenicy, pszenżycie, życie i jęczmieniu. Tylko trzeba się śpieszyć.
4: Dlaczego?
3: Bo decyzją Komisji Europejskiej środki z flufenacetem, w tym Cezaro, będą w sprzedaży do 10 października tego roku.
5: Ruszajmy zatem szybko do walki o lepszy plon!
6: Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.
7: Cezaro!
8: Nowy rok szkolny tuż za rogiem? Jak tak, to skompletuj wyprawkę, o której marzy twoje dziecko. Wejdź na Allegro i włącz wzorowy wybór plecaków, podręczników, piórników i wszystkiego, czego potrzebują dzieci w szkole. Na Allegro wyprawka szkolna się opłaca.
9: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
10: Oto bezmiar okazji w Castoramie. Już od środy setki produktów do 80% taniej.
11: Akcja trwa od 26 do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: Chcesz zmienić auto? Zmień na lepsze w Perfekta Lubań. Odkupujemy samochody do 15 lat i do 150 tysięcy kilometrów przebiegu. Zostaw swój samochód w rozliczeniu i wyjedź nowym lub używanym jeszcze dziś. Czeka na ciebie cała gama nowych samochodów osobowych i dostawczych marek Renault i Dacia, a także samochody używane wszystkich marek w ramach programu Renew. Sprawdzone, pewne i gotowe do jazdy. Salon Perfekta w Lubaniu, ulica Papieża Jana Pawła II, 13. Zaprasza.
0: Po reklamie.

0: Dua Lipa i Training Season. Ta artystka często pojawia się w muzycznym radiu, a dziś nie bez powodu polecamy wam jej ostatnio przeżywający drugą miłość, drugą młodość, hit Training Season, piosenka o miłości właśnie, dlatego tak te słowa się splotły. Dua Lipa dziś obchodzi 31 urodziny, wszystkiego najlepszego życzymy oczywiście z okazji urodzin, a wam przypominamy, że trwa granie na życzenie, więc być może ktoś u was w rodzinie dziś obchodzi urodziny i byście chcieli mu zadedykować jakąś piosenkę, to jest ku temu naprawdę świetna okazja. Na wasze propozycje czekamy cały czas na naszym radiowym Facebooku, dzwońcie 757-646-646.
1: Muzyczne Radio Lato. Słoneczne granie na zawołanie.
0: Sobotnia propozycja od Kamili to obywatel GC. W końcu

Czekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość, tych oczu pustych. Poczekaj zaraz, bij.

nawet ja. Ja ci nie wierzę. Uspokój się. Schowaj ten język. No dobrze, wiem, że się starałeś.

Tak, dokładnie. Cały czas w Muzycznym Radiu trwa słoneczne granie na zawołanie, a tego słońca dziś naprawdę potrzebujemy. Wy dziś bardzo chętnie sięgacie do lat 80., 90. Naprawdę to jest bardzo ciekawe. Akurat dziś, w sobotę. Propozycja od Wiesława, naszego stałego słuchacza, Michael Jackson, Give It To Me.

0: Reklama.
1: Czy wiecie, jak miękkie są łapki lemura z Madagaskaru? Możecie to poczuć, odwiedzając świat lemurów w Zoo Łączna. Wejdźcie do ich królestwa i nakarmcie je ich ulubionymi smakołykami. W górskim ogrodzie czekają też kapibary, flamingi, tukany i wilki polarne. Tak blisko jeszcze nie byliście. Szczegóły na zoołączna.pl.
2: Szukasz nowego auta w atrakcyjnej cenie, ale na polskim rynku brak ciekawych egzemplarzy? Zaufaj ekspertom z Flycars i jeszcze dziś zleć sprowadzenie wybranego samochodu z USA. Zapewniamy fachową pomoc na każdym etapie, od wyboru samochodu aż po dostawę pod wskazany adres. Skorzystaj z naszych usług importu i odkryj, jak łatwo i szybko możesz mieć wymarzone auto z USA. Znajdziesz nas w Legnicy, Lesznie i we Wrocławiu, bądź na www.flycars.pl. Zadzwoń i umów się na spotkanie. 789 789 506. Flycars. Twoje auto z USA bliżej niż myślisz.
0: Po reklamie.
3: Muzyczne Radio. Program pomocy wzajemnej.
4: Rodzice Mikołajka czynią wszystko, co w ich mocy, by ich 4-miesięczny synek pokonał choroby i wraz z dwójką rodzeństwa cieszył się dzieciństwem. Mikołaj od urodzenia walczy o każdy oddech. Już w drugiej dobie życia miał operowane serce, a niedługo będzie potrzebował operacji fontana, która spowoduje odprowadzenie nadmiaru płynu mózgowo-rdzeniowego z głowy do otrzepnej. Chłopczyk znajduje się w Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie, opiekują się nim lekarze różnych specjalności. Rodzice mają ogromną nadzieję, że walka o zdrowie Mikołaja zakończy się sukcesem. Możecie im pomóc w tym życiowym wyzwaniu. Oto adres do wpłat: siepomaga.pl, Mikołaj Cieszyński, myślnik, zbiórka charytatywna. siepomaga.pl, Mikołaj Cieszyński, myślnik, zbiórka charytatywna.
5: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków, organizator wakacyjnych pobytów z animacjami dla dzieci i atrakcjami dla całej rodziny.
6: Tak jak w prognozach już od samego rana mówiliśmy, deszczowo dziś na Dolnym Śląsku będzie, już zaczyna być, już w Jeleniej Górze pada dość obficie deszcz, no i tak będzie padać na pewno do godziny 17. Dodatkowo przypominamy, że dziś również na Dolnym Śląsku burze, właśnie w towarzystwie intensywnych opadów deszczu. Na termometrach nie za wiele, bo 17 stopni. Dobre informacje są takie, że jutro już nie deszczowo, a słonecznie, więc czekamy z utęsknieniem na niedzielę. Ciśnienie w tendencji wzrostowej na ten moment wynosi 1012 hektopaskali.
5: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków.

0: Organizator wakacyjnych pobytów z animacjami dla dzieci i atrakcjami dla całej rodziny.
1: Muzyczne Radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
2: Raport regionalny przedstawi Jacek Rogulski.
3: W pogodzie dzisiaj będzie się sporo działo, burze i ulewy nad Dolnym Śląskiem. To była pracowita noc dla strażaków. W całym regionie interweniowali blisko 170 razy. We Wrocławiu część ulic była nieprzejezdna, zalane zostały mieszkania, garaże i piwnice. Podobnie w Jeleniej Górze. Tutaj także strażacy intensywnie interweniowali, usuwając skutki żywiołu, zabezpieczali miejsca, gdzie pojawiła się woda i usuwali z dróg połamane konary. Rozdysponowano też blisko 600 worków z piaskiem dla mieszkańców, którzy zabezpieczali przed wodą swoje posesje. Dotychczas nie odnotowano jednak większych strat. Rzeki nie wystąpiły i pozostają w swoich korytach, a sytuacja jest na bieżąco monitorowana przez Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed burzami i ulewnym deszczem także dzisiaj. Przypominamy, że w czasie burz unikamy parkowania aut pod drzewami, usuwamy także z balkonów i parapetów wszystkie przedmioty, które mogłyby stwarzać jakieś zagrożenie. Nie zapominamy także o zabezpieczaniu okien.
1: Muzyczne Radio. Słuchacie raportu regionalnego.
3: A teraz nowy dyrektor Polany Jakoszyckiej, Tomasz Durajczyk, odchodzi z Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Szczawie-Zdroju i obejmuje kierowanie Dolnośląskim Centrum Sportu na Polanie Jakoszyckiej. Przed nowym dyrektorem duże wyzwanie. Chce rozwijać ośrodek, poprawić współpracę z Biegiem Piastów i przygotować Polanę Jakoszycką do organizacji jeszcze większych niż dotychczas imprez sportowych.
4: To jest bardzo trudny ośrodek. Chciałbym, żeby on był przyjazny i dla typowego, normalnego turysty, ale plus dodatkowo też dla sportowców, żeby oni wiedzieli, że to jest najlepsza baza na Dolnym Śląsku i no, oczywiście nawet w Polsce. Jest na pewno dużo tematów do zrobienia. Przez pierwszy okres na pewno chciałbym poukładać pracę w Dolnośląskim Centrum Sportu, ponieważ myślę, że przez ostatnie 2 lata troszkę to się, jak to się mówi, rozmyło.
3: Tomasz Durajczyk ma za sobą 25 lat doświadczenia w zarządzaniu, w tym obiektami sportowymi oraz organizacji zawodów rangi krajowej i międzynarodowej. Teraz będzie odpowiadał za jeden z najważniejszych ośrodków sportów zimowych w Polsce. Jak mówi, Polana Jakoszycka ma służyć zarówno zawodnikom i kadrom narodowym, jak również turystom, którzy przyjeżdżają tam rekreacyjnie.
4: Myślę, że dojdziemy do porozumienia. Chcemy oczywiście zrobić takie już porozumienie długoterminowe, na przykład na 10 lat, żebyśmy też nie co roku wracali, żeby nie było jakichś tarć między nami a stowarzyszeniem, aby ta współpraca była płynna, bezkonfliktowa.
1: Muzyczne Radio. Słuchacie raportu regionalnego.
3: Kazimierz Pichlak i Rafał Froń, autorzy zdjęć prezentowanych na wystawie artystyczna Paralela Karkonosze i Himalaje, którą można oglądać na wystawie w Muzeum Karkonoskim, spotkali się z miłośnikami górskich krajobrazów oraz opowieści o wyprawach w majestatyczne Himalaje. W sali, gdzie prezentowana jest ekspozycja, rozmawiali o pasji do gór, o fotografii jako narzędzia poznania i o tym, co łączy karkonoskie granie z himalajskimi 8-tysięcznikami.
5: Można powiedzieć, że jesteście dzisiaj w swoim żywiole.
6: Ależ oczywiście, wpadliśmy w góry.
7: Pani dyrektor Julita Zaprucka i Janusz Jeremy poprosili nas, aby zrobić takie zestawy 2 fotografii, gdzie na jednej byłoby Karkonosze, na drugiej Himalaje. Wydawało mnie się, że połączenie tych dwóch światów jest swego rodzaju mission impossible, ale okazuje się, że jak tak właśnie w to wejść, to te góry mają jednak sporo podobieństw i można tak to zestawić, te kadry, aby się nie kłóciły co najmniej ze sobą, a mam nadzieję, że często również harmonizowały.
5: Ja mam bardzo podobne odczucie jak Kaziu, czyli na początku pomysł wydał mi się całkowicie abstrakcyjny, że nie da się połączyć ognia i wody, ale dla mnie głównym kluczem była właśnie analogia, znalezienie takiego wspólnego mianownika i nie wyszukiwałem zdjęć, które są dla mnie najważniejsze, które są z miejsc najważniejszych, tylko wyszukiwałem pewnego rodzaju podobnego wątka i okazało się, że jest ich bardzo, bardzo dużo. Jestem w ogóle w szoku, że tak fajnie to wyszło.
3: To jest cykl wydarzeń związanych z górami, tymi najwyższymi.
7: Stary Base Camp w Sobieszowie na terenie KPN-u. Czekają nas dwa kolejne znakomite spotkania, górskie dni po prostu.
5: Padnę na stary Base Camp, ale no niestety tylko na chwilę. Wycieczka do Krakowa, bardzo ważna sprawa. Tworzy się kolejna książka, ale na pewno będę w Sobieszowie w siedzibie KPN-u.
3: No, Base Camp w pałacu w Sobieszowie w Jeleniej Górze potrwa do niedzieli. Weekend we Wrocławiu aż do niedzieli zapowiada się także bardzo intensywnie. Będzie dużo propozycji dla tych, co nie lubią siedzieć w domu i wezmą ze sobą, wychodząc z domu, parasole. Wiele z tych wydarzeń będzie bezpłatnych.
8: Weekend we Wrocławiu otworzy Gastromiasto na bulwarze Dunikowskiego, gdzie do niedzieli będzie można dobrze zjeść i zrelaksować się po ciężkim tygodniu. Ta impreza łącząca dobrą kuchnię, muzykę i letnią atmosferę z widokiem na Ostrów Tumski. Jest także strefa dla dzieci. Miłośnicy muzyki mogą zajrzeć także na pergolę przy hali stulecia, gdzie będą trwać muzyczne piątki. Także dzisiaj rozpoczną się Dni Fantastyki w Zamku w Leśnicy i będzie można tam zajrzeć aż do niedzieli. To najstarszy festiwal fantastyki na Dolnym Śląsku i jedno z największych tego typu wydarzeń w Polsce. W sobotę rozpocznie się także impreza Moto Classic. Na festiwalu zaprezentowane zostaną pojazdy sprzed ponad 100 lat, z lat 50. i 80. XX wieku, a także limitowane współczesne egzemplarze jak Bugatti, Ferrari czy Porsche. W renomie festiwal Vintage, gdzie drugie życie dostaje odzież z drugiego obiegu. Na pergoli po muzycznych piątkach odbędzie się sportowa sobota, a wieczorem w rynku ulubiona impreza wrocławian, czyli wrocławska potańcówka pod pręgierzem. Na osiedlu Borek Europejska Noc Literatury, a w hali stulecia wystawa Panorama 1670, którą można oglądać już tylko do niedzieli. Na Wyspie Słodowej ruszy 11. Festiwal Japoński, a na Ostrowie Tumskim Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej. W Starym Klasztorze zabrzmi zaś koncert Czas nas uczy pogody, nawiązujący do przebojów Stanisława Sojki. Park Południowy będzie brzmiał dźwiękami letnich koncertów chopinowskich, a na pergoli zaplanowano rodzinne niedziele. Ale uwaga! Śledźcie komunikaty pogodowe, bo dzisiaj ma lać i MGW zapowiada też burzę, silny wiatr i grad. Dla Muzycznego Radia Adrianna Szurman, wrocławnaszemiasto.pl.
3: A te wszystkie uwagi oczywiście były od Ady dla tych, którzy nie lubią moknąć, no ale też nie lubią siedzieć w domu. Parasol ze sobą bierzemy i wtedy mamy rozwiązany problem. Kolejny raport, kolejne wiadomości z regionu o 11.30.
1: Muzyczne Radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.

0: co najlepsze w muzycznym radiu. Reklama. Poznaj Dream Jump Karkonosze. Stań na szczycie 100-metrowej wieży z widokiem na góry i skocz. To najbardziej ekstremalna atrakcja na Dolnym Śląsku, lepsza niż bungee. Sięgnij po swoje marzenia lub podaruj niezapomniane emocje. Vouchery ważne przez cały rok. Dream Jump blisko Karpacza. Wejdź na 100metrów.pl.
1: Castorama. Teoria
2: i praktyka.
1: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
2: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Po reklamie.
3: Muzyczne radio. Wasze piosenki na naszej antenie.

0: Dominika Kwiatkowska i Kolo. Propozycja od Justyny. Pozdrawiamy.
1: Muzyczne radio.
2: To jest nasz dzisiejszy hit tip.
0: Wraca do nas Saffron Smoke.

0: Zbliżamy się do godziny 11:00. Bardzo deszczowa sobota na Dolnym Śląsku, a jak deszcz, to idealnym planem wydaje się być na sobotę kino.
1: Ja się z tobą zgadzam. Oczywiście zawsze warto zabrać ze sobą parasol, nawet ta odległość przejścia do kina, no może nas nieźle zmoczyć, a później tak człowiek cały wilgotny, to w kinie źle się film ogląda, prawda?
0: Prawda.
1: A my mamy aż 3 propozycje, zaczynając od godziny 16:00, a wybieramy się oczywiście do kina Lot w Jeleniej Górze. Vivaldi i ja. W XVIII-wiecznej Wenecji utalentowana skrzypaczka Cecilia trafia pod opiekę samego Antonia Vivaldiego. Dzięki jego wsparciu zaczyna wierzyć, że może uniknąć zaaranżowanego małżeństwa i sama zdecydować o swojej przyszłości. To barwna, pełna muzyki, opowieści o pasji, wolności i odwadze, by zawalczyć o własną drogę opowieść. Historie równoległe, godzina 18:00. Pisarka Sylwia, szukając inspiracji, zaczyna obserwować dwóch braci i tajemniczą Annę. Gdy w ich życie wkracza młody Adam, granica między fikcją a rzeczywistością zaczyna się niebezpiecznie zacierać. Ten film będzie wyświetlany w kinie Lot o godzinie 18:00, a o 20:30 wszyscy moi wrogowie, charyzmatyczny muzyk i przedsiębiorca próbuje odbudować relacje z przybraną córką. Gdy wspólnie zaczynają tworzyć rodzinny interes, niestety muszą zmierzyć się z bezwzględną konkurencją i zawalczyć o to, co udało im się w końcu odzyskać. 3 podwójne wejściówki na 3 filmy.
0: Dokładnie.
1: No, dowolnie wybrany seans oczywiście. Nie ma tak, żeby na jednej wejściówce 3
0: obejrzeć. Nie każemy iść na jakiś film, tak.
1: Oczywiście. Dzwonimy do nas, numer telefonu.
0: 757-646-646 lub z końcówką 645.
2: Muzyczne radio. Wasze piosenki na naszej antenie.

0: Brian Adams i Please Forgive Me. Propozycja od Alicji z okolic Głogowa. Pozdrawiamy, a wam dajemy znać, że jakimś trafem. Nie wiadomo, jak to się stało. Została nam jeszcze jedna wyjściówka do kina, więc kto chciałby się wybrać, to niech koniecznie do nas dzwoni. 757-646-646.
1: Muzyczne radio. Best of. Najlepszy z najlepszych.
0: Czekamy na telefon, a ja dziękuję wam bardzo za wspólnie spędzony sobotni poranek i sobotnie przedpołudnie. Marta Wojtunik, dobrej soboty, przede wszystkim bezpiecznej. Do usłyszenia.

0: reklama. Ach, cóż za rewolucyjne pyszności czekają na Was. Tatar węgierski, placek węgierski, supa kwaśnica i wiele innych znakomitości. Bistro pod Papryką w Karpaczu po kuchennych rewolucjach zaprasza. Codziennie mamy dla Was zestawy obiadowe za 32 zł. Bistro pod Papryką w hotelu Halnym Mickiewicza 10.
1: To jeszcze nie koniec sezonu na idealny trawnik. Perfekcyjnie przycięty. Każdego dnia. Roboty koszące Husqvarna Automower. Inteligentna technologia, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Teraz na wybrane modele czekają specjalne oferty i gwarancja nawet do 5 lat. Promocje obowiązują do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Zapytaj o szczegóły najbliższego autoryzowanego dealera Husqvarna lub sprawdź na www.husqvarna.pl.
0: Po reklamie.
2: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
3: 11.
2: Czas na wiadomości.
4: Silny wiatr paraliżuje Mazowsze, zamknięto niektóre parki. Krwawy atak Rosji na Ukrainę, są zabici i ponad setka rannych. Perła dawnej Łodzi po rewitalizacji, odnowiono famuły poznańskiego. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Mazowsze szczególnie mocno odczuwa skutki wichury. Strażacy od rana interweniowali już ponad 800 razy, z czego ponad 250 w samej Warszawie. Mówi Michał Jędraszek z Wojewódzkiej Straży Pożarnej.
5: Jakieś tam lokalne małe podtopienia, ale głównie to są powalone drzewa, konary. Odnotowaliśmy od rana jeden uszkodzony dach.
4: Z powodu zagrożenia zamknięte jest zoo oraz parki w Łazienkach Królewskich i w Wilanowie. Co najmniej 16 osób zginęło, a 130 osób zostało rannych w dwukrotnym rosyjskim ataku na Krzywy Róg w środkowej Ukrainie. Rosyjskie drony spadły na galerię handlową. Prawie 30 osób jest w ciężkim stanie, w tym 5 dzieci. Cezary Jaszczyk.
6: Krzywy Róg to rodzinne miasto ukraińskiego prezydenta. Wołodymyr Zełenski zapowiedział już surowy odwet za atak.
7: Absolutne zwierzstwo Rosjan.
6: To czyste barbarzyństwo ze strony Rosjan. To po prostu bestie. Z pewnością sprawimy, że za to zapłacą. Kluczowe jest, abyśmy dysponowali wszystkim, co niezbędne do ochrony życia. Kluczowe jest, by świat nie milczał w tej sprawie.
7: Nam dopomaga.
6: Do ataku na największe centrum handlowe w mieście doszło wczoraj wieczorem. Rosjanie najpierw zaatakowali jednym dronem, a gdy na miejsce przybyli ratownicy, uderzyli ponownie. Miejscowe służby nadal ustalają, ile dokładnie osób znajdowało się w budynku w chwili ataku.
4: Na granicach z Rosją i Białorusią powstaną 53 magazyny z elementami fortyfikacyjnymi programu Tarcza Wschód. Na razie działa 18 takich miejsc. Wojsko chce, by w razie zagrożenia można było szybko przerzucić na granicę zapory i inne elementy inżynieryjne. Stałych zapór nie buduje się tam, gdzie występują naturalne przeszkody terenowe, takie jak rzeki, bagna i lasy. Sanepid ostrzega przed obecnością szkodliwej bakterii w jednej partii czekoladowego pudingu proteinowego. Chodzi o produkt Pilos High Protein. Bakterie mogą powodować zatrucie pokarmowe. Puding sprzedawany był w sklepach Lidl. Sklep sam zgłosił problem i już wycofuje tę partię produktu. W Łodzi ożyła historia dawnego miasta włókniarzy. Zakończył się remont robotniczych famuł Izraela Poznańskiego przy Ogrodowej. Uwagę przyciągają czerwona cegła, drewniane schody i zabytkowe detale. Można już zwiedzić XIX-wieczne osiedle. Właśnie zaczyna się tam piknik.
2: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na wakacje.

0: Reklama. Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay. Paliwo 20 groszy taniej.
1: O.
0: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
1: O, a o ile?
0: 35 groszy taniej na litrze.
1: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
0: Tak.
2: A jak lemoniadę?
0: No też.
1: To poprosimy.
0: Ale co?
2: Wszystko.
0: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verve i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
3: Najlepsze zakupy szkolne to te odhaczone. Nie czekaj na dzwonek. W Black Red White do 23 sierpnia biurka, krzesła, regały, lampki i setki innych mebli i dodatków do 60% taniej. Do tego setki produktów w stale niskich cenach i 20 rat 0%. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
4: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło Ekstra Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Tylko w sobotę filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. A teraz 19,99 za kilogram. I dodatkowo banany luzem. Cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl. To się opłaca.
7: Po reklamie.

0: też deklaracja, no i takich ludzi wam też na co dzień życzymy. Lemon i Będę z Tobą.
1: Muzyczne Radio Lato.
0: My także będziemy z wami, drodzy słuchacze. Patryk Łasica, dzień dobry, witam was na falach Muzycznego Radia. No i chciałoby się powiedzieć, nie ma to jak sobota. Co prawda, jeśli chodzi o warunki atmosferyczne, no to zdecydowanie mogłoby być lepiej, ale nawet jeśli dziś będzie lało, to my mamy dla was naprawdę sporą rekompensatę. No bo dziś po raz kolejny ktoś z was poleci na wakacje z Muzycznym Radiem przy okazji konkursu Free Time. Ja mam za nazwę także specjalną niespodziankę, którą przygotowaliśmy wraz z Narodowym Forum Muzyki we Wrocławiu. No oprócz konkursów, wasze muzyczne życzenia, które również się spełniają do godziny 13. Także jeśli macie jakiś pomysł na utwór, który możemy zagrać w tak deszczową sobotę, może jakąś specjalną okazję, no to czekamy na was. 757-646-646. Tutaj możecie zadzwonić. Jeżeli wolicie napisać, to również możecie. Emisja @muzycznyradio.pl, Facebook Muzyczne Radio, albo czwarta opcja, aplikacja mobilna na smartfony, gdzie możecie wysłać do nas wiadomość głosową. No i teraz propozycja od nas dla was, a dziś odwiedzać nas będą Zerb, Swilly, Hale Abadi, no i Metallic Lips.
1: Muzyczne Radio. To jest nasza piosenka dnia.

W Amero Sweetie, Clara Elias i Arrows. Mamy 6 minut do godziny 11.30. Za moment czeka na was kolejna wycieczka po regionie, także prognoza pogody. No a przed nami propozycja od Marzeny z Legnicy, którą pozdrawiamy. No i Marzena miała dziś ochotę posłuchać dziewczyn z Lor. Proszę cię bardzo.

0: Reklama.
1: Podaruj swojej rodzinie lato pełne aktywności, śmiechu i zdrowej energii. Wybierz wiatr we włosach, zapach lasu i wolność. Znajdź idealne rowery dla małych i dużych odkrywców w naszej letniej ofercie. Orbea, Keris, Cruises, Highbike, rowery elektryczne oraz tradycyjne. Arta, salon rowerowy, ulica Komendy Trzcińskiego 12 w Jeleniej Górze. Tylko teraz darmowy przegląd po sezonie dla każdego wakacyjnego roweru. Arta, salon rowerowy, Jelenia Góra, ulica Komendy Trzcińskiego 12. Bo przygoda zaczyna się u nas.
2: Prezydent Bolesławca Piotr Roman zaprasza. Od 19 do 23 sierpnia serce Polski zabije w rytmie ceramiki i bałkańskiej muzyki. Największe targi ceramiki, wyjątkowe wydarzenia i bezpłatny koncert Gorana Bregowicza. Tam, gdzie historia spotyka emocje. Święto Ceramiki w Bolesławcu. Tu tworzą się wspomnienia. Szczegóły bolesławiec.eu.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11, 15.
6: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Po reklamie.
8: Minęła godzina 11.30.
9: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków. Organizator wakacyjnych pobytów z animacjami dla dzieci i atrakcjami dla całej rodziny.
10: Pogoda. Od północy na południe leje, no i lać będzie. Na szczęście to ostatni deszczowy dzień w najbliższym czasie, to wynika z prognoz. A jeśli chodzi o temperaturę, średnia w regionie wynosi 20 stopni, to dzisiejsze wartości maksymalne i są dość duże rozbieżności. 14 stopni przykładowo jest w Szklarskiej Porębie, no i na południowym zachodzie maksimum dziś wyniesie od 14 do 16 na plusie. Dobre wiadomości, bo prawdopodobnie po godzinie 18 padać nie będzie już w ogóle. No i jutro czeka nas naprawdę pełnia słońca. Ciśnienie jest w trendzie wzrostowym na barometrach 1012 hektopaskali i czeka nas bardzo gwałtowny wzrost. Wiatr mamy wschodni, średnia prędkość w okolicach 6 metrów na sekundę, porywy nawet do 50 km na godzinę. Na szczęście będzie słabnąć.
9: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków. Organizator wakacyjnych pobytów z animacjami dla dzieci i atrakcjami dla całej rodziny.
11: Ekspres Jeleniogórski. Serwis informacyjny z Jeleniej Góry. Miasto Jelenia Góra. Stolica Karkonosza.
12: Program przygotowany i sfinansowany przez miasto Jelenia Góra.
13: 68 wrzesień jeleniogórski jest w tym roku bardzo atrakcyjny. Po raz pierwszy pojawiają się nam takie wydarzenia, jak chociażby zawody strongmanów. Kiedyś było to dawno, dawno temu w Jeleniej Górze, teraz powrotem wraca. 22 lata temu. Cieszy mnie to. To pokazuje, że zainteresowanie jest też, żeby tu w Jeleniej Górze się odbywały. Mamy i koncerty. Zaczynamy ostro, zaczynamy kultem, ale później też kończymy ostro, bo będzie zespół Problem. Mam nadzieję, że nie będzie problem. Zapraszam wszystkich na każde z wydarzeń września jeleniogórskiego, bo naprawdę warto.
14: Właśnie, bo tu nie tylko te stałe imprezy jak Jarmark Staroci, warsztaty pszczelarskie, ale też właśnie są nowe. Oprócz strongmanów zobaczymy też myśliwych.
13: Tak, to już po raz drugi, o ile pamiętam, pojawiają się myśliwi. Przede wszystkim tradycja myśliwska i też będzie możliwość skorzystania z potraw, które przygotowywane są właśnie przez myśliwych. Także coś dla ciała i coś dla ducha.
14: Zapraszamy nie tylko mieszkańców, ale też turystów.
13: A oczywiście, że tak. Jelenia Góra jest miastem turystycznym. Staramy się, żeby być jeszcze bardziej atrakcyjnym. Między innymi właśnie tego typu wydarzenia służą temu, żeby do nas przyjeżdżali, oprócz mieszkańców, żeby korzystali z tych wydarzeń turyści.
15: Jarosław Gromadzki, Jeleniogórskie Centrum Kultury. Chciałbym Państwa zaprosić serdecznie na trzy główne wydarzenia, które w związku z wrześniem jeleniogórskim organizuje Jeleniogórskie Centrum Kultury. Jest to oczywiście inauguracja września, której głównym partnerem jest firma Tauron, a podczas tej inauguracji od godziny 12 bawimy się wspólnie na błoniach jeleniogórskich podczas giełdy turystycznej. To na początku Dolnośląska Giełda Turystyczna, wydarzenie, w którym uczestniczy bardzo wiele podmiotów prezentujących ofertę turystyczną Dolnego Śląska. Będą gry, będą zabawy, będą stanowiska dla dzieci, dorosłych, dla młodzieży, więc serdecznie wszystkich Państwa zapraszamy. No a od godziny 18 zaczynamy już mocne uderzenie, zaczynamy koncertem zespołu

0: Leniwiec, później zespół Kult, czyli kultowa grupa ogólnopolska, znana wszystkim Państwu i której prezentować nie trzeba, więc to serdecznie zapraszamy, a potem po koncercie zespołu Kult bawić się będziemy przy muzyce popularnej w Wielkiej Górze grupy More Than A Party, czyli DJ-e i muzyka lat 80. i 90.
1: Jelenia Góra kulturalnie i aktywnie.
0: Drugim wydarzeniem, o którym chciałbym powiedzieć, to Biennale Fotografii Górskiej. Najstarsza impreza fotograficzna w Polsce. Kilkaset prac napłynęło w tym roku i 11 września będziemy mogli efekty tego konkursu oglądać w Muzeum Karkonoskim. Zapraszam tam o godzinie 12 na dwie wystawy. Później wystawy także w Galerii Korytarz i w Galerii Pod Brązowym Jeleniem. Szczegóły programu Biennale Fotografii Górskiej na stronie internetowej www.jck.pl. No i oczywiście sztandarowa impreza, najpopularniejsza chyba, którą organizujemy już od kilku lat, czyli Wonderland, Festiwal Światła. W tym roku odbywa się pod hasłem Azja w Wielkiej Górze w Cieplicach od 18 do 20 września. Moc świateł, moc iluminacji, moc mappingów, moc atrakcji jednym słowem oraz wspaniałe koncerty wspaniałych polskich artystów. Zalia, Rogucki, Problem oraz muzyka filmowa na finał w niedzielę. Przy tym codziennie pokazy laserowe i wiele, wiele innych atrakcji, na które serdecznie Państwa zapraszam.
2: Nawiążę jeszcze do tego rozpoczęcia, no bo to ważne, że Błonia żyją, bo tutaj specjalnie właśnie teren został przygotowany. Kiedyś te inauguracje były na Placu Ratuszowym.
0: Tak, no Błonia spełniają swoją funkcję przy zespołach tak popularnych jak Kult, Lady Punk, które mieliśmy okazję ostatnio prezentować w Jeleniej Górze. Błonia są zdecydowanie lepszym miejscem, ponieważ może w sposób swobodniejszy korzystać z tych koncertów znacznie większa ilość osób. No i rzeczywiście jest chyba to mniej uciążliwe także dla mieszkańców, ponieważ te koncerty odbywają się w samym centrum miasta, przy czym w dalszym ciągu uważam, że centrum miasta i Plac Ratuszowy to wspaniały salon kulturalny Jeleniej Góry i miejsce niezwykle klimatyczne, w którym nieco mniejsze i bardziej kameralne koncerty zdecydowanie mogą i powinny się odbywać.
1: Jelenia Góra kulturalnie i aktywnie.
3: Jelenia Góra po raz 29 za sprawą Festiwalu Muzyki Klasycznej Silesia Sonans stanie się stolicą muzyki poważnej. Od Bacha i Vivaldiego aż po nowoczesne jazzowe improwizacje, czyli ponad 2 tygodnie absolutnego mistrzostwa. Na festiwalowej scenie pojawią się gwiazdy, genialna kapela Karkowienzis na wielkie otwarcie, a potem m.in. Maciej Obara, Wrocław Barok Ensemble i wirtuozi organów i fortepianu. Przed nami 9 wyjątkowych koncertów, mówi organizator Michalina Bienkiewicz.
4: A początek Magnificat Bacha, potem Mozart, Beethoven, Schubert, Szymanowski, Chopin oczywiście, także będzie bardzo dużo różnorodnej muzyki klasycznej.
2: Nie zapominamy też o najmłodszych.
4: Koncert dla dzieci oczywiście będzie 31 sierpnia o 12:00. Zapraszamy wszystkich najmłodszych. Marek Pilch w tym roku pokaże organy kościelne oraz klawesyn ze sceny, żeby można było go też zobaczyć, dotknąć, jak to brzmi. Wejściówki są bezpłatne, można je pobrać online na stronie bilety.jck.pl. Można też przyjść do Jeleniogórskiego Centrum Kultury i pobrać je osobiście.
1: Ekspres Jeleniogórski. Miasto Jelenia Góra. Stolica Karkonosze. Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.

0: Nowość w Nachoru – resort Rokytnice. Najdłuższy letni tor bobslejowy w Karkonoszach – ponad 1600 metrów emocji. Kolej linowa, hulajnogi, rowery i czeska restauracja. Tylko 20 km od Jakuszyc. Rokytnice nad Jezerą.
1: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe panele?
2: Oto bezmiar okazji w Castoramie. Już od środy setki produktów do 80% taniej. Akcja trwa od 26 do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
4: Dlaczego na wakacjach zawsze wybieram moje sklepy? Groszek, ABC i Eurosklep. Bo są wszędzie tam, gdzie odpoczywam i mają wakacyjne mega okazje. Wybieram moje sklepy. Groszek, ABC i Eurosklep. Cezary Żak.
5: Castorama!
6: W teorii okazje na ogród się skończyły.
7: Ale w praktyce nie w Castoramie, gdzie trwa ogród last minute. Przyjdź i zgarnij aż 300 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na meble ogrodowe, pawilony, kosiarki i grille. Akcja trwa do 25 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Po reklamie.
9: Best of. To co najlepsze. W muzycznym radiu.

0: miało być jak w filmie, no by tylko nie czeskim.
1: Muzyczne Radio Lato.
0: Ale na szczęście to była nasza polska popowa duma, Sarsa. Utwór, który był dla niej bardzo ważny. Jest bardzo ważny, bo napisała go w momencie, kiedy groziła jej utrata słuchu przez schorzenie, które nazywa się otoskleroza. No, na szczęście wyszła z tego obronną ręką i nawet powstał na ten temat film, który gorąco wam polecam sprawdzić. Zostało nam 16 minut do godziny 12, a teraz ponownie wybierzemy się w kierunku hit planety. Tutaj czeka na nas Kohail, jego najnowsze Saffron Smoke.
1: Muzyczne radio.
2: To jest nasz dzisiejszy hit tip.

0: Holding Out for a Hero, no i Bonnie Tyler, jeden z głosów, legendarnych też głosów.
1: Muzyczne Radio Lato.
0: I też a propos bohaterów, niedawno do kinów zawitała kolejna część Spidermana i nie wiem jak wy, ale czy zastanawialiście się kiedyś, jak brzmiałby muzyczny upadek takiego superbohatera, ale zapomnijmy o twórczości Marvela czy DC, no i przejdźmy do korzeni, bo mówię o biblijnym Herosie, czyli potężnym Samsonie i też zabójczo pociągającej Dalii. No i wyobraźcie sobie, że Camille Saint-Saëns początkowo chciał napisać o nich grzeczne, pozbawione też akcji oratorium. Na szczęście jego librecista wybił mu ten pomysł z głowy. No i tak powstała jedyna opera Francuza, która przetrwała do dziś, w której aż buzuje od orientalnego klimatu, tańca, napięcia, którego nie powstydziłby się nawet Wagner. Paryż czekał na jej wystawienie kilkanaście lat, no a my poczekamy tylko do 3 września, bo to właśnie Samson i Dalia z wielkimi gwiazdami, też z hukiem, zainauguruje festiwal Wratislavia Cantas w zjawiskowej sali głównej Wrocławskiego Narodowego Forum Muzyki. No i mam dla was perełkę i niespodziankę, mianowicie jedną podwójną wejściówkę VIP na ten niesamowity wieczór, która właśnie parzy mnie w ręce. No i zasada jest banalnie prosta, kto pierwszy, ten lepszy. Także jeśli macie ochotę na początku września wybrać się do NFM-u, to czekam na was pod telefonem 757-646-646. Pierwsza osoba, która dobije się do nas, ten bilet powędruje właśnie do ciebie. Zostańcie koniecznie z nami, no a teraz przed nami spotkanie z Grzegorzem Chyżym.
1: Muzyczne radio. Best of. Najlepsze z najlepszych.

0: Akustyczne Radio Lato. Reklama. Free Time w muzycznym radiu. Wygraj weekend w renesansowym apartamencie dla dwojga w Zamku Karpniki z kolacją, śniadaniem i strefą wellness. Wyślij SMS-a na 7248 o treści Free Time. Wpisz swoje imię, miejscowość, w której mieszkasz oraz odpowiedź na pytanie, z kim i dlaczego chciałbyś spędzić weekend w Zamku Karpniki. Koszt SMS-a 2,46 z VAT-em. Wysłanie SMS-a jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu zamieszczonego na stronie muzycznego radia. Rozstrzygnięcie konkursu w sobotę na naszej antenie. Odkryj Zamek Karpniki, zabytkowy skarb Dolnego Śląska. Zanurz się w historii, odpocznij w eleganckich wnętrzach, zrelaksuj się w Bali z wodą termalną i zachwyć wyśmienitą kuchnią oraz pięknem otaczającej natury. www.zamekkarpniki.pl. Prezydent miasta Jeleniej Góry Jerzy Łużniak zaprasza na wydarzenia 68 września jeleniogórskiego. Od 22 sierpnia do 6 września Silesia Sonans. 5 i 6 września inauguracja 68 września jeleniogórskiego i wyjątkowy koncert zespołu Kult. 12 września Hubertus Sudeckiej Krainy Łowieckiej oraz Międzynarodowe Warsztaty Pszczelarskie 2026. Od 18 do 20 września Festiwal Światła Wonderland Asia. 26 i 27 września 58 Jeleniogórski Jarmark Staroci i Osobliwości. 68 wrzesień Jeleniogórski.
1: Zapraszam serdecznie. Do zobaczenia. Prezydent miasta Jerzy Łużniak.
0: Szczegółowy program wydarzeń na stronie internetowej jkm.jeleniagora.pl oraz w aplikacji mobilnej Jestem z Jeleniej.
2: Po reklamie.
0: To jest muzyczne radio. Minęła godzina
3: 12.
0: Czas na wiadomości.
4: Burzowy front nad Polską, ulewy na Kujawach i Pomorzu. A na dziś zaplanowano w całym kraju ćwiczenia z sygnałów alarmowych. Wystartowały angielskie rozgrywki Premier League. Łatwo wygrał Arsenal, ale dziś gra Manchester United. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Gwałtowne burze przechodzą nad Polską. Strażacy interweniowali już blisko 2000 razy, a zgłoszeń cały czas przybywa. W wielu regionach nadal obowiązują ostrzeżenia przed ulewami, silnym wiatrem i wyładowaniami atmosferycznymi. Najtrudniejsza sytuacja jest w województwie kujawsko-pomorskim, gdzie strażacy usuwają powalone drzewa i wypompowują wodę z zalanych budynków. Także ze szpitali we Włocławku, Brodnicy i Aleksandrowie Kujawskim. Mówi Przemysław Baniecki z Kujawsko-Pomorskiej Straży Pożarnej.
5: W ciągu najbliższych godzin spodziewamy się kolejnych opadów deszczu, zalań oraz łamania się drzew czy upadku gałęzi.
4: Na razie nie ma informacji o osobach poszkodowanych, ale profilaktycznie ewakuowano 12 obozów harcerskich. W Warszawie zamknięto Łazienki Królewskie. W całym kraju podczas festynów i dożynek trwa akcja edukacyjna dotycząca sygnałów alarmowych. Strażacy i służby uczą mieszkańców, jak odróżniać syreny ostrzegające ludność o zagrożeniu od tych, które informują strażaków ochotników o wyjeździe do akcji, mówi wojewoda dolnośląska Anna Żabska.
6: Kiedy wciąż bardzo wielu nie potrafi rozpoznać sygnałów alarmowych, to także będzie podpowiedź, jak skompletować plecak ewakuacyjny, bo inaczej taki plecak będzie sobie kompletować osoba indywidualna, inaczej cała rodzina z dziećmi.
4: Kulminacja ogólnopolskiego treningu zaplanowana jest na przyszły weekend, ale pokazy i ćwiczenia już teraz odbywają się w wielu miastach, m.in. na Dolnym Śląsku, Pomorzu i Śląsku. Cieśnina Ormus to amerykańskie terytorium, oświadczył Donald Trump. Chodzi o kontrolowaną przez Iran cieśninę, która jest kluczowym szlakiem światowego transportu ropy. Pojechaliśmy tam, powstrzymaliśmy ich, nigdy nie pozwolimy im na broń jądrową. Bardzo chcą zawrzeć porozumienie. Nie wiemy nawet, czy tego chcemy, bo moim zdaniem cieśnina Ormus jest amerykańska. To już jest terytorium amerykańskie. Wojna Stanów Zjednoczonych z Iranem trwa od końca lutego. Zaczął się nowy sezon Premier League. Na inaugurację mistrzowie Anglii, piłkarze Arsenalu Londyn wygrali łatwo z Coventry City 3-0. O 13.30 zagra dziś Manchester United na wyjeździe z Hull City.
0: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na wakacje.
7: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z Muzycznym Radiem.
8: Dzień dobry, Marcin Kostomocy, a więc 146 km w stronę Wrocławia, lewy pas zablokowany, wypadek dwóch osobówek, służby porządkowe, policja już są na miejscu. A w drugą stronę od AOW, bo właśnie jadę stamtąd, w stronę Zgorzelca, też mamy kołoneczek, spowolnienie, bo ekipa oczywiście jest zainteresowana, co się dzieje po lewej stronie, na przeciwległym pasie. No i robi zdjęcia i ogólnie, nie? Także kultura naszych kierowców to jest taka spowolniona, ale za to my nie poradzimy.
2: Bardzo dziękujemy za czujność i za to, że jesteście z nami. No i to nie koniec niespodzianek na A4. W województwie śląskim na 358 km doszło do zderzenia pojazdów w ruchu. Z kolei na odcinku Zabrze-Katowice w rejonie 318 km wciąż trwają prace drogowe przy odnowie oznakowania. Drogowcy zajmują tam naprzemiennie prawy lub lewy pas w zależności od kierunku jazdy. Zwolnić będziecie musieli również na dolnośląskim odcinku, to 153 km. Tam toczą się kolejne roboty drogowe. Jadąc S3 musicie uważać w rejonie 197 km. Tam również prace drogowe i utrudnienia. Szczególna ostrożność także na trasie S5 w stronę Leszna i Poznania ze względu na zwężenia i roboty w okolicach 44 km. No i dobre wiadomości z pozostałych tras. Autostrada A1, trasa S8 na Warszawę, S6, autostrada A18. Tutaj bez poważniejszych zdarzeń i także płynny przejazd. Trzymamy kciuki za bezpieczne podróże, no i pozdrawiamy Was.
0: Autopromocja. Twój głos na antenie Muzycznego Radia. Jesteś świadkiem nagłego wydarzenia, wypadku, utrudnień na drodze albo innej sytuacji, o której warto poinformować słuchaczy? Wystarczy, że pobierzesz naszą aplikację mobilną z Google Play lub App Store i wybierzesz opcję Nagraj wiadomość głosową. W prosty i szybki sposób Twój komunikat może trafić na antenę. Zatem do usłyszenia w Muzycznym Radiu. Autopromocja. Muzyczne Radio.

0: Reklama.
1: Co ty taki zakręcony?
2: Ech, ten świat jest jak labirynt. Serio, łatwo się zgubić.
1: Szukasz właściwego kierunku? Sprawdź szkołę policjalną TB Edukacja. Praktyczny zawód możesz tam zdobyć nawet w ciągu roku.
2: Co? Tak szybko?
1: Pewnie. Ja już się zapisałam. To jak? Idziesz?
2: Czekaj.
1: Nie ma na co czekać. Sprawdź ofertę na tep.pl.
2: Jelenia Góra, Piłsudskiego 52A.
1: TB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
5: Łap promocję przed pierwszym dzwonkiem na Allegro. Teraz biurko Stratos z regulacją wysokości tylko 279 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 359 zł. Allegro.
6: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
7: 3, 17, 41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11, 15.
10: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: Po reklamie.

0: Region na gorąco.
1: Wczoraj ponownie zaskoczyły nas intensywne opady deszczu. Są też tego skutki. Dochodzą do nas wieści z Karpacza. Przedstawi je Andrzej Pawlukiewicz. Dzień dobry, Andrzeju.
2: Dzień dobry, witam serdecznie. To zdarzenie miało miejsce prawdopodobnie w nocy, ale strażacy zabezpieczyli, nazwijmy to, znalezisko jakieś 2 godziny temu. Chodzi o wodospad, dziki wodospad. To jest takie fajne i bardzo często odwiedzane w Karpaczu miejsce przez turystów. Każdy sobie tam robi zdjęcia, zatrzymuje się. Zresztą tam jest przystanek, niedaleko są budki z pamiątkami i też wyciąg na kopę. Więc to znane i odwiedzane miejsce w Karpaczu. Zawaliła się bardzo duża część muru oporowego, a właściwie ten mur oporowy stanowi schodek, z którego spływa woda. Po tych nocnych opadach te opady były tak intensywne, że niestety wyrabowały znaczną część tych kamieni i tego gruzowiska. Tak jak wspomniałem, strażacy 2 godziny temu ogrodzili cały teren. On jest wygrodzony biało-czerwonymi taśmami, ale byłem tam przed chwilą i niestety turyści nic sobie z tego nie robią. Kamienie i korzenie, które tam wystają, są bardzo śliskie. Oprócz tego teren jest ogrodzony, ale mimo wszystko pokusa zrobienia zdjęcia jest większa, więc przestrzegamy turystów, róbmy sobie to zdjęcie, ale z daleka nie wchodźmy na ten wygrodzony teren. Tam na pewno trzeba będzie wyremontować i gruntownie wyremontować ten stopień wodny, ale to wszystko, jak mi powiedział kolega z Karkonoskiego Parku Narodowego, dopiero na nas będzie czekało pozyskiwanie środków i tak dalej. Więc przestrzegam, nie zbliżajmy się do tego stopnia wodnego w postaci dzikiego wodospadu w Karpaczu, bo tam może dojść do nieszczęścia. Mówił Andrzej Pawlukiewicz, Muzyczne Radio.
1: Andrzeju, bardzo dziękujemy, ale nie ma to też co się dziwić. Dokumentacja przy powodzi jest przecież najważniejsza. Dziękujemy za relację, i przenosimy się do stolicy Dolnego Śląska, gdzie wciąż pada bardzo mocno, a deszcz powoduje spore utrudnienia w ruchu na ulicach Wrocławia. Od samego rana IMGW wydało kolejne alerty dla stolicy Dolnego Śląska.
3: Trudna noc w wielu miejscach Dolnego Śląska, ale i w samym Wrocławiu. Trudny poranek i trudny dzień. W kilku miejscach deszczówka zalała torowiska i infrastrukturę drogową. W ważnych arteriach komunikacyjnych miasta nie było przejazdu albo był on bardzo utrudniony, a sytuacja może się powtórzyć. Mowa choćby o wiadukcie przy ulicy Pułaskiego w samym centrum miasta. Tramwaje stanęły, a samochody nie mogły przejechać newralgicznego odcinka. Tylko w nocy strażacy we Wrocławiu interweniowali w związku z ulewami 35 razy przy zalaniach i połamanych konarach drzew. Deszcz zamienił w rwące potoki między innymi ulicę Dokerską, Łukową i Lotniczą, czy wiadukt przy ulicy Borowskiej koło szpitala. Kłopoty były także na lotnisku, gdzie w związku z ulewą 2 samoloty nie mogły wylądować i poleciały do innych portów. We Wrocławiu i na Dolnym Śląsku wciąż mocno pada, a Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał kolejne ostrzeżenia dla stolicy Dolnego Śląska i regionu o obfitych i intensywnych opadach deszczu. Możliwe są też burze. W gotowości są Wojska Obrony Terytorialnej do wsparcia administracji publicznej oraz służb w reagowaniu na skutki niebezpiecznych zjawisk. Komunikat obowiązuje od soboty od godziny 9 przez 48 godzin. Dla Muzycznego Radia Adrianna Szurman, Wrocław Nasze Miasto.pl.
0: Muzyczne Radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
4: Muzyczne Radio.
0: To jest nasza piosenka dnia.
1: Zerbs Willy, Halia Buddy, no i Metal Eclipse.

0: Klasyczne Radio Lato.
1: Wakacyjna stacja pełna słońca bez końca.

0: Muzyczne Radio Lato.
1: A to był Patryk Kumur, Ogień i Lód. Jednocześnie została nam ostatnia godzina pasma Best Of, w którym spełniają się muzyczne życzenia. Nawet nie godzina, bo ostatnie 35 minut, także jeśli jakieś macie, no to koniecznie się z nimi z nami podzielcie. Albo dzwoniąc do nas 757-646-646, możecie także napisać na Facebooku Muzyczne Radio na adres e-mail emisja@muzycznoradio.pl albo nagrać się w naszej aplikacji mobilnej. No i też a propos tych propozycji, czas na kolejną jednocześnie dedykację dla naszych słuchaczek Agnieszki i Marty, które obecnie są na Majorce. Dziś wracają, no i Janek gorąco je pozdrawia, życzy bezpiecznego powrotu do domu, a my posłuchajmy Love Tune. Przed nami Majorka.
2: Muzyczne Radio Lato. Słoneczne granie na zawołanie.

0: Klasyczne Radio Lato. Reklama.
1: Poznaj Dream Jump Karkonosze. Stań na szczycie 100-metrowej wieży z widokiem na góry i skocz. To najbardziej ekstremalna atrakcja na Dolnym Śląsku, lepsza niż bungee. Sięgnij po swoje marzenia lub podaruj niezapomniane emocje. Vouchery ważne przez cały rok. Dream Jump blisko Karpacza. Wejdź na 100metrów.pl.
2: To jeszcze nie koniec sezonu na idealny trawnik. Perfekcyjnie przycięty. Każdego dnia. Roboty koszące Husqvarna Automower. Inteligentna technologia, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Teraz na wybrane modele czekają specjalne oferty i gwarancja nawet do 5 lat. Promocje obowiązują do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Zapytaj o szczegóły najbliższego autoryzowanego dealera Husqvarna lub sprawdź na www.husqvarna.pl.
3: Już 23 i 24 sierpnia 13. Letni Bieg Piastów. Szklarska Poręba Jakuszyce zamienią się w stolice biegania. 12, 22 i 50 km dla dorosłych. Marsz Nordic Walking oraz biegi dziecięce pełne radości i sportowych emocji. Malownicze trasy, czyste powietrze i niezapomniana atmosfera w sercu Gór Izerskich. Zapisz się na biegmyślnikpiastow.pl. Zaprasza Stowarzyszenie Bieg Piastów oraz sponsorzy KGHM Polska Miedź i PKO Bank Polski.
4: Kryptonim operacji Lego Party. Miejsce akcji: Centrum Nowy Rynek w Jeleniej Górze. Czas operacyjny 29 sierpnia od 10 do 18. Cel: poziom 0. Raport wywiadu potwierdza atrakcję. Obiekt posiada strefę wolnego budowania, 4 stanowiska do gier na PS5, strefę kreatywną, fotobudkę, glow-up bar i konkursy z nagrodami. Wpadajcie całą rodziną. Zdemaskujcie totalną nudę. Lego Party w Nowym Rynku. Tajna broń na uśmiech.
5: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa szlifierka kątowa 20 V Parkside. 40 zł taniej. Tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni 159 zł.
6: Lidl, to się opłaca.

0: reklamie.
1: Muzyczne Radio. Program pomocy wzajemnej.
2: Rodzice Mikołajka czynią wszystko, co w ich mocy, by ich 4-miesięczny synek pokonał choroby i wraz z dwójką rodzeństwa cieszył się dzieciństwem. Mikołaj od urodzenia walczy o każdy oddech. Już w drugiej dobie życia miał operowane serce, a niedługo będzie potrzebował operacji fontana, która spowoduje odprowadzenie nadmiaru płynu mózgowo-rdzeniowego z głowy do otrzewnej. Chłopczyk znajduje się w Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie, opiekują się nim lekarze różnych specjalności.

0: Rodzice mają ogromną nadzieję, że walka o zdrowie Mikołaja zakończy się sukcesem. Możecie im pomóc w tym życiowym wyzwaniu. Oto adres do wpłat: siepomaga.pl, Mikołaj Cieszyński, myślnik, zbiórka charytatywna. siepomaga.pl, Mikołaj Cieszyński, myślnik, zbiórka charytatywna.
1: Minęła godzina 12:30.
2: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków, organizator wakacyjnych pobytów z animacjami dla dzieci i atrakcjami dla całej rodziny.
3: Pogoda.
1: Na dolnośląskich termometrach dzisiejsze wartości maksymalne, które wynoszą od 14 do 20 stopni. Najcieplej jest w centrum i na nizinach, tam około 20 na plusie, najchłodniej na Przedgórzu. W południowo-zachodniej części, przykładowo Świeradów Zdrój, tam zaledwie 14 stopni. Ciśnienie cały czas rośnie i to bardzo gwałtownie, na barometrach 1013 hektopaskali. Jeśli chodzi o opady deszczu, to przynoszę dobre wieści, bo już po godzinie 18 nie powinno być po nich śladu. W Jeleniej Górze zaczyna do nas wyglądać także słońce. No i kolejne dni aż do czwartku prawdopodobnie będą wyłącznie pod słonecznym szyldem, temperatura około 21 stopni. A propos też słońca, dziś zachodzi o godzinie 19:59, w nocy około 12 stopni. Wiatr mamy wschodni, porywy do 50 km na godzinę, ale będzie słabnąć. Średnia wilgotność w okolicach 70%, no i wszędzie bardzo dobra jakość powietrza.
2: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków, organizator wakacyjnych pobytów z animacjami dla dzieci i atrakcjami dla całej rodziny.
4: Fundusze europejskie.
5: Apolonia i Teresa, dwie panie seniorki podopieczna i opiekunka, stały się symbolem projektu europejskiego mającego na celu aktywizację i opiekę nad osobami starszymi. Projekty podzielono na trzy części: opiekę nad seniorami opieki wymagającymi, zajęcia aktywizujące ze słuchaczami Uniwersytetu Trzeciego Wieku z Wałbrzycha oraz, co bardzo ważne, odciążenie osób opiekujących się seniorami na co dzień.
6: Tak, dokładnie. Prowadzimy mieszkanie wspomagane w dzielnicy Wałbrzycha, Podzamcze. Prowadzimy tam mieszkanko w zakresie takim troszkę wytchnieniowym. Dajemy wytchnienie opiekunom faktycznym, którzy potrzebują taką opiekę na co dzień nad osobami starszymi, z osobami, które wymagają takiej opieki 24 na dobę. Dajemy takie wytchnienie na pobyt dzienny. Te osoby u nas się znajdują od poniedziałku do piątku, od mniej więcej godzinki 7 do 17. Wtedy, kiedy opiekunowie faktycznie muszą podjąć gdzieś swoje zajęcia, swoją pracę. No i takimi osobami się zajmujemy na mieszkaniu.
5: Wyjaśnia Angelika Kowalska z Fundacji Rozwoju Ekonomii Społecznej w Wałbrzychu, która koordynuje cały projekt. Dwie pozostałe jego części to opieka seniorów nad seniorami. Ci pierwsi to słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku z Wałbrzycha, ci drudzy ich podopieczni.
7: Tak, to chodzi o taką współpracę senior dla seniora, czyli nie jest tak, że jeden jest asystentem tylko i jest młody, a drugi jest stary i jest podopiecznym, bo generalnie cały projekt Apolonia i Teresa, czyli partnerskie zadbanie o wyjście z izolacji i wykluczenia, no to na tym polega, czyli że mamy asystentów, mamy podopiecznych, ale to generalnie mówimy i mamy do tego zajęcia animacyjne i zajęcia jeszcze w terenach różnych.
5: A to już Teresa Ziegler, prezeska Fundacji Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Wałbrzychu, która dodaje, że relacje opiekun-podopieczny w tym przypadku są o tyle ułatwione, że odbywają się na zasadach niemal rówieśniczych. To pomaga obu stronom w nawiązaniu relacji często wykraczających poza ramy projektu.
7: Czyli to nie jest tylko tak, że przychodzę, odbębniam i idę, ale jak jest potrzeba, to na przykład panie przychodzą, bo to głównie panie, tak, przychodzą razem na zajęcia jogi, na zajęcia gimnastyki. Ta osoba mniej sprawna, no potrzebuje pomocy, że trzeba tam jej podać, zanieść krzesło, matę, coś tam jeszcze, tak, ale też razem potem ćwiczą. To nie jest też tak, mamy specjalne zajęcia takie dla podopiecznych, czyli joga na krzesłach na przykład.
8: No widać te osoby i przychodzą, aktywne są te, co są w projekcie, raczej obowiązkowo jakby przychodziły, nie opuszczają tych zajęć w ogóle, to myślę, że to im dobrze robi.
9: Jednak jak człowiek w domu siedzi, to jak mu się nie chce wyjść, to nie wychodzi. A tak to ma obowiązek, wyjdzie, porusza się, potem się lepiej czuje po prostu i to wpływa na lepsze samopoczucie, na zdrowie. Człowiek się rusza, to i mięśnie są rozruszane i stawy i wszystko, nie?
5: A to kolejno panie Zofia Lisowska i Edyta Pfeiffer, beneficjentki tego projektu, którego trzecią częścią, nie mniej ważną, jest opieka nad osobami, które z różnych przyczyn nie wychodzą wychodzą z domu. Nad nimi także opiekę sprawują słuchaczki Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
3: Moja podopieczna jest po 90 i to jest osoba, która jest w domu. Ona nie musi, znaczy nie wychodzi i dla niej najważniejsze jest to, żeby do niej przychodzić i z nią być. Ona nie potrzebuje nic więcej, bo ona jest na tyle sprawna fizycznie, że on nie trzeba ani jej posprzątać, ani jej zrobić zakupów. Z nią po prostu trzeba być, porozmawiać, wysłuchać. Ona ma ciągle jakieś problemy, a to pogodowe, a to ktoś jej tam umarł i coś takiego, ale dla niej jest najważniejsze, że jestem. Ja sobie do niej jadę, posiedzę z nią kilka godzin, porozmawiamy i ona ma wtedy już ten czas krótszy, kiedy domownicy przychodzą do domu.
10: Anna Mogiłka, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałbrzychu. Z naszej perspektywy widzimy, że wsparcie asystenta jest dla naszych seniorów faktycznie bardzo potrzebne. Zmienia ich życie. Dzięki temu wsparciu częściej wychodzą, są bardziej aktywni społecznie, mogą wyjść do kina, porozmawiać ze swoimi rówieśnikami. Takie wsparcie asystenta zmienia jakość życia seniorów i tym samym przedłuża ich życie. Po prostu.
5: Do projektu zakwalifikowano ponad 100 osób. Tych, zdaniem specjalistów, z roku na rok będzie więcej.
11: Za kilkanaście lat to będzie niemal 50% naszego społeczeństwa. No, fundusze unijne wspierają takie aspekty, które są ważne dla rozwoju kraju, bądź problemów, które są specyficzne, tym specyficznym wyzwaniem, a ci jest demografia, tak? I fundusze europejskie odpowiadają na potrzeby organizowania tak zwanych usług opiekuńczych, a także organizacje infrastruktury, czyli mieszkań, ośrodków pobytu dziennego, całodobowego, właśnie dla osób niesamodzielnych, w tym osób starszych.
4: Audycja współfinansowana z Unii Europejskiej.
2: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.

0: Muzyczne Radio Lato. Reklama.
1: Koniec wakacji, czas na wielkie pakowanie. Już 29 sierpnia w Pasażu Górskim ruszamy z akcją Powrót do Szkoły. Zrób zakupy za minimum 150 zł. Połącz paragony i zgarnij darmowy worek z akcesoriami dla ucznia. Ubierz dzieciaki modnie w Sinsay. Wybierz sportowe hity w Decathlonie i skompletuj wyprawkę marzeń z Leclerc.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
4: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło Ekstra Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 1,99 przy zakupie trzech opakowań. Tylko w sobotę filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. A teraz 19,99 za kilogram. I dodatkowo banany luzem. Cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Czy wiecie, jak miękkie są łapki lemura z Madagaskaru? Możecie to poczuć, odwiedzając świat lemurów w Zoo Łączna. Wejdźcie do ich królestwa i nakarmcie je ich ulubionymi smakołykami. W górskim ogrodzie czekają też kapibary, flamingi, tukany i wilki polarne. Tak blisko jeszcze nie byliście. Szczegóły na zoołączna.pl.
0: Po reklamie. Muzyczne radio.
8: To jest nasz dzisiejszy hit tip.
9: A będzie to Saffron Smoke i Kohail.

0: Muzyczne Radio Lato.
1: Mezo i ważne, no ważne jest, aby widzieć dobro i jego ogrom, szczególnie w tych pozornie złych sytuacjach, pozornie złych ludziach, no bo przecież nic nie pokazuje nam tak dosadnie tego dobra, jak właśnie kontrast. Z każdej sytuacji można wynieść coś pozytywnego, no i za moment również masa pozytywnej energii wleje się z głośników i to dodatkowo biało-czerwonej przy okazji spotkania na top30.pl. Dziś odwiedzi nas gość specjalny, Oliwia Socha, także ja mam dla was vouchery na wakacje, także koniecznie bądźcie z Muzycznym Radiem. Tak jak Bogdan, który słucha nas aż w Gorzowie Wielkopolskim i to od lat. Pozdrawiamy się, dziękujemy za telefon. No i właśnie Bogdanowi zamarzył się utwór Aha. Posłuchajmy wręcz. Przed nami Hunting High and Low.
2: Muzyczne Radio Lato. Słoneczne granie na zawołanie.

0: Palama. Wielki turniej gry w Palanta w Kotliskach. Startujemy 22 sierpnia o 13 na boisku w Kotliskach. Gmina Lwówek Śląski. Czeka na Was świetna zabawa, moc atrakcji i animacje dla każdego. Zgłoś drużynę mailowo. gra.kotliska@wp.pl. Projekt partnerski Aktywnie Sportowo na Ludowo. Realizowany przez Stowarzyszenie Białogórzanie we współpracy ze Stowarzyszeniem Współpracy Gminy Lwówek z Zagranicą. Kampania finansowana ze środków Unii Europejskiej. W ramach planu strategicznego dla wspólnej polityki rolnej na lata 2023-2027.
1: Najlepszy wojownik to Cezaro.
2: Jaki wojownik?
3: Cezaro 574SC. Kompleksowy jesienny herbicyd zbożowy zawierający trzy substancje aktywne, w tym flufenacet.
2: Aha, a co on konkretnie zwalcza?
3: Miotłę zbożową i chwasty dwuliścienne w zbożach ozimych, pszenicy, pszenżycie, życie i jęczmieniu. Tylko trzeba się śpieszyć.
2: Dlaczego?
3: Bo decyzją Komisji Europejskiej środki z flufenacetem, w tym Cezaro, będą w sprzedaży do 10 października tego roku.
4: Ruszajmy zatem szybko do walki o lepszy plon!
5: Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.
6: Cezaro!
7: 3, 17, 41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11, 15.
10: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: Akademia Lotnicza Jelenia Góra zaprasza na profesjonalne kursy pilotażu zakończone licencją PPLA. Oferujemy także loty zapoznawcze nad Karkonoszami, vouchery na przelot oraz wynajem samolotów. Jelenia Góra, Wincentego Pola 29. Telefon 668 626 459. www.akademialotnicza.pl.
12: Po reklamie.
11: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
13: 13.
11: Czas na wiadomości.
14: Szykuje się kolejny spór prezydenta z rządem, tym razem o podatki. Już ponad 4000 interwencji straży w związku z nawałnicami. Aktorzy czytają dziś książki przechodniom. Trwa Europejska Noc Literatury. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Kancelaria Prezydenta krytykuje planowane przez rząd zmiany podatkowe. Chodzi m.in. o podniesienie progu podatkowego do 130 tysięcy złotych. Zdaniem prezydenckich urzędników rząd wciąż nie spełnił obietnicy podniesienia kwoty wolnej od podatku, mówi Alvin Gajadur z Kancelarii Prezydenta.
15: Premier Donald Tusk oszukał Polaków, obiecywał kwotę wolną od podatków 60 tysięcy złotych. Kilka dni po objęciu rządów premiera o tym zapomniał i próbują teraz przed wyborami zrobić jakąś wydmuszkę.
14: Ministerstwo Finansów odpowiada, że na podniesienie kwoty wolnej od podatku nie pozwala obecna sytuacja budżetowa państwa. A na zmianie podatków i tak skorzystałoby co najmniej 2,5 miliona Polaków, których zarobki wynoszą około 12 tysięcy złotych miesięcznie. Już ponad 4 tysiące interwencji związanych z przejściem frontu burzowego odnotowała w całym kraju Straż Pożarna. Najwięcej zgłoszeń dotyczy Mazowsza. Strażakom w usuwaniu skutków nawałnic pomagają żołnierze WOT-u. W Krzywym Rogu w centralnej Ukrainie nadal trwają poszukiwania ludzi pod gruzami centrum handlowego. Rosjanie wczoraj wieczorem dwukrotnie uderzyli w budynek dronami. Zginęło co najmniej 16 osób, 130 zostało rannych. Informacje zbiera reporter Cezary Jaszczyk.
16: Wśród rannych jest wiele dzieci. Według ukraińskich służb około 30 osób znajduje się obecnie w stanie ciężkim. A ratownicy przeszukują gruzy, bo na ten moment nie wiadomo, ile dokładnie osób znajdowało się w budynku w czasie ataku. W Krzywym Rogu cały czas trwa akcja ratunkowa. Uruchomiliśmy wszelkie niezbędne środki. Atak został przeprowadzony przy użyciu kilku rosyjskich dronów. Był to celowy, tchórzliwy atak. Kolejne uderzenia następowały jedno po drugim. Podkreślał prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, który sam pochodzi z Krzywego Rogu. Zapowiedział przy tym odwet na Rosji i po raz kolejny wezwał społeczność międzynarodową do wsparcia ukraińskiej obrony powietrznej.
14: I na koniec zmieniamy temat. Olaf Lubaszenko czyta dziś głośno fragmenty książek w różnych miejscach Wrocławia. To promocja czytelnictwa z okazji Europejskiej Nocy Literatury. Miasto oferuje też dzisiaj darmowe przejazdy komunikacją miejską każdemu, kto ma przy sobie książkę albo czytnik e-booków.
11: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na wakacje.
17: Wakacje na top30.pl.

0: wakacje na top30.pl.
1: Reklama. Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay. Paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
2: A o ile?
1: 35 groszy taniej na litrze.
2: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
1: Tak.
3: A jak lemoniadę?
1: No też.
2: To poprosimy.
1: Ale co?
3: Wszystko.
1: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
4: Castorama.
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
4: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Po reklamie.
0: Top30.pl.
1: No.

0: Moron i co w rodzinie nie zginie.
1: Top30.pl. Tylko polskie topowe hity.
0: No i mamy to. Kolejne wakacyjne spotkanie na Top30.pl i to przedostatnie w tym roku, wyczekiwane przez wielu, a mi jest bardzo miło po raz kolejny się z wami przywitać. Patryk Łosica, dzień dobry. Jak zawsze mam dla was wiele niespodzianek i to nie tylko muzycznych, bo do 14 do kogoś z was pofrunie voucher na pobyt w przepięknym zamku umiejscowionym w Karpnikach. Także jeśli ktoś z was wysyłał SMS-a w związku z konkursem Free Time, to trzymajcie telefon w gotowości. No a w premierach dziś zagrają dla nas Marisia, będzie także Margaret, Buty Sapera i wielki powrót Fidy. No jakby tego było mało, to odwiedzi nas również gość specjalny. Ponownie w naszym studio pojawi się Oliwia Socha, która opowie wam o swoim kolejnym utworze, także nudy na pewno nie uświadczycie. No a teraz czas na kolejną nowość, która dziś wskakuje do walki o wasze głosy. Zagrali dla nas już Ania Szlagowska na miejscu 30. Przed momentem Boron, a teraz Sokół i Pogwarzymy.
2: Top30.pl.
1: Nowość.

mamy rok, zobaczysz, no skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne. To ci powiem.

kawałek do reklamy. Ty się wiesz, że taka moda jest pewnie, a nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to 3 dekady mamy golden hour. Zapodałeś kluchy ciepłe, sitko ja nie próbuję skleić, zleję zimną. Masz pożegnanie, ściskam przykro łap. Główne danie nie

0: Hej, witajcie, tutaj Manchester, a to jest lista top30.pl w muzycznym radiu.
1: Wakacje na top30.pl.

0: Kubas i życie jest piękne. Dziś na pozycji 26 plus 3 punkty przez tydzień.
1: Free Time w muzycznym radiu. Sponsorem konkursu jest Zamek Karpniki. www.zamekkarpniki.pl.
0: No i to życie może być piękne, szczególnie, że teraz przed nami kolejny finał konkursu Free Time, w którym wysyłamy was przymusowo na wakacje. Nasze pytanie było bardzo krótkie. Z kim i dlaczego chciałbyś spędzić weekend w Zamku Karpniki? No i dostaliśmy od was naprawdę masę wiadomości, ale dziś trafiło na Marcina z Lisowic. Dzień dobry, Marcinie.
2: Dzień dobry, witam.
0: I powiedz mi, czy spodziewałeś się tego telefonu dzisiaj?
2: Nie spodziewałem się, jest to dla mnie zaskoczenie.
0: Okej, czyli warto było. No i powiem wam, moi drodzy, że Marcin wcale nie poszedł na skróty, tylko tutaj obudził sobie wewnętrznego poetę. Pozwól, że przeczytam, co napisałeś do nas w SMS-ie. Napisałeś do nas tak. Wstałem rano, słońce świeci, idę drogą, ptaszek leci. Usłyszałem głos ptaszyny, że ma dziś 40 urodziny i to właśnie moją żonę Magdalenę chciałem zabrać do Zamku Karpniki. Pięknie to napisałeś. No i powiedz mi proszę, czy Magda już wie o tym, że jedziecie, że ten ptaszek wam przyniósł tę wygraną?
2: Myślę, że tak, ponieważ po telefonie pobiegła do radia, więc myślę, że słyszy.
0: Okej, czyli no, myślę, że będzie pan zadowolony, pani również, bo uwaga, spędzicie noc w zachwycającym, wręcz renesansowym apartamencie. Szef kuchni przygotuje dla was specjalną, trzydaniową kolację, niespodziankę, no a rano po królewskim śniadaniu będziecie mogli się także zrelaksować w strefie wellness, przykładowo w cedrowej bali zasilanej wodą termalną, także myślę, że na 40 urodziny prezent będzie idealny. Gratulujemy ci raz jeszcze. Proszę, nie rozłączaj się ze mną. Za moment ci wytłumaczę, jak nagrodę od nas odebrać.
2: No,
0: a pozostałych słuchaczy uczulam, bo za tydzień czeka na was dokładnie taka sama wygrana również w tym przepięknym zamku. Także jeśli macie ochotę wypocząć, zrelaksować się, no i poczuć się jak dosłowny król, to koniecznie wysyłajcie do nas SMS-y, a my powracamy na falę muzycznego radia. No i przed nami dziewczyna, która zagości w późniejszym czasie również u nas w studio. Będzie to Oliwia Socha i Rutyna.
1: Free Time w muzycznym radiu. Sponsorem konkursu jest Zamek Karpniki. www.zamekkarpniki.pl. Czy to rutyna?

0: top30.pl.
1: Reklama.
2: Cześć dziewczyny, chłopaki! Jesteśmy Lisy Korsaki! Sytuacja jest zaś taka, chcemy zatańczyć korsaka! Nie wierzysz na słowo? Spadnij! Będzie odlotowo!
3: Zogerlitz, Citauer Strasse 43, www.naszemyślnikzo.pl.
4: Kastorama!
5: W teorii okazje na ogród się skończyły.
4: Ale w praktyce nie w Kastoramie, gdzie trwa ogród last minute. Przyjdź i zgarnij aż 300 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na meble ogrodowe, pawilony, kosiarki i grille. Akcja trwa do 25 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Kastorama. Regulamin w sklepach i na kastorama.pl.

0: 30.pl. Tylko polskie topowe hity.
1: Oscar Sims i Bez końca awansuje aż o 7 oczek, dziś ląduje na miejscu 23. No i myślę sobie, że niektórzy z was mogliby słuchać premier Bez końca. W końcu jesteście słuchaczami muzycznego radia. No i pierwsza premiera przed nami. I od razu zaczynamy bardzo porządnie, bo przywita nas Margaret i to jako prima ballerina. Zapowiedź nadchodzącego projektu, który zwie się Tripolar i będzie podzielony na 3 unikatowe epki Body, Voice i Mind, czyli ciało, głos i umysł. No i w każdej z nich artystka przedstawi nam się w zupełnie nowej odsłonie, także odkryje cząstkę siebie, a dziś zabierze nas do świata swojego głosu. I jak też skomentowała, wszyscy myślą, że epka Voice będzie o zabieraniu głosu, ale ja, zanim go zabiorę, próbuję odpowiedzieć sobie na jedno pytanie. Czyj on właściwie jest? Czy to głos strachu, kultury, religii, hormonów, tego co wypada, tego co powinnam, albo tego jak po prostu utarło mi się myśleć. A mój głos to właściwie który? No bo żeby mówić głośno, trzeba mieć pewność, że mówi się własnym głosem. I o tym właśnie jest Voice. Nadchodzący rozdział nie polega jednak na budowaniu nowej postaci, a odkryciu prawdziwej, nieprzefiltrowanej Margaret. Świadomej, sensualnej, surowej. 3 odsłony, 3 stany kobiecości. Głos, ciało i umysł.
2: Top30.pl.
0: Nowość.
3: Cześć, tu Margaret. Pozdrowienia dla wszystkich słuchaczy listy Top30.pl i Muzycznego Radia.

0: 30.pl na wakacje.
1: Reklama. Ach, cóż za rewolucyjne pyszności czekają na Was. Tatar węgierski, placek węgierski, supa kwaśnica i wiele innych znakomitości. Bistro pod papryką w Karpaczu po kuchennych rewolucjach zaprasza. Codziennie mamy dla Was zestawy obiadowe za 32 zł. Bistro pod papryką w hotelu Halnym Mickiewicza 10. Szukasz nowego auta w atrakcyjnej cenie, ale na polskim rynku brak ciekawych egzemplarzy? Zaufaj ekspertom z Flycars i jeszcze dziś zleć sprowadzenie wybranego samochodu z USA. Zapewniamy fachową pomoc na każdym etapie, od wyboru samochodu aż po dostawę pod wskazany adres. Skorzystaj z naszych usług importu i odkryj, jak łatwo i szybko możesz mieć wymarzone auto z USA. Znajdziesz nas w Legnicy, Leszniej we Wrocławiu bądź na www.flycars.pl. Zadzwoń i umów się na spotkanie. 789 789 506. Flycars. Twoje auto z USA bliżej niż myślisz.
2: Prezydent miasta Jeleniej Góry Jerzy Łużniak zaprasza na wydarzenia 68 września jeleniogórskiego. Od 22 sierpnia do 6 września Silesia Sonans. 5 i 6 września inauguracja 68 września jeleniogórskiego i wyjątkowy koncert zespołu Kult. 12 września Hubertus Sudeckiej Krainy Łowieckiej oraz Międzynarodowe Warsztaty Pszczelarskie 2026. Od 18 do 20 września Festiwal Światła Wonder Land Asia. 26 i 27 września 58. Jeleniogórski Jarmark Staroci i Osobliwości. 68. Wrzesień Jeleniogórski.
3: Zapraszam serdecznie. Do zobaczenia. Prezydent miasta Jerzy Łużniak.
2: Szczegółowy program wydarzeń na stronie internetowej jkm.jeleniagora.pl oraz w aplikacji mobilnej Jestem z Jeleniej.
4: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa szlifierka kątowa 20 V Parkside. 40 zł taniej. Tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni 159 zł.
5: Lidl, to się opłaca.
1: Po reklamie.
0: Wakacje na top30.pl. Zama.

0: Radio40.pl. Tylko polskie topowe hity.
1: No i poniosło chyba wszystkich, bo to oczywiście był Vixen i Ma Voice. Padaj, awansuje o trzy oczka. Dziś to miejsce 20 na top30.pl. Kolejny przebój, których ostatnimi czasy, i to nie tylko spod rąk Vixena, na naszym podwórku pojawiło się naprawdę wiele. No i założę się też, że nieraz zdarzyło wam się podgłośnić radio, nucąc sobie pod nosem największe polskie hity. Przykładowo Doda, jej krążek Aquaria, może Oscar Sims, może Sarah James albo Roxana Węgiel. No i śpiewamy, wpadamy w ten rytm, ale rzadko też zastanawiamy się nad jednym. Kto tak naprawdę za tym wszystkim stoi? I nie, nie schodzimy na tematy polityczne, etniczne. Chodzi mi bardziej o to, kto potrafi tak idealnie ubrać w słowa to, co nam gra w duszach. No otóż, moi drodzy, za wieloma z tych potężnych hitów stoi właśnie ona. Maria Dzięcielak, ukrywająca się pod pseudonimem Marisa, ma zaledwie 21 lat, na swoim portfolio zapisała już ponad 170 piosenek dla czołówki naszej polskiej sceny, ale zamiast pchać się od razu w blaskę fleszy, wolała miejsce na tylnym fotelu w studio, tworząc też genialne produkcje, m.in. ze słynną grupą Hotel Torino. No ale nadszedł czas, by na dobre wyjść z cienia i po udanym udziale w programie Must Be The Music Marisa stawia na siebie i otwiera zupełnie nowy, niezwykle też osobisty rozdział. Utwór, który za moment zagości na naszej antenie, nosi tytuł Będzie Pięknie. No a w nim Marysia przypomina nam, że nawet po najtrudniejszych chwilach nadejdzie dobry czas. No i na pewno nadejdzie.
2: Top 30.pl.
0: Nowość.

0: Top 30.pl. Tylko polskie topowe hity.
1: 8 minut do godziny 14, a przed nami spotkanie z grupą Sahel, którzy niestety tracą z miejsca 12, spadają na pozycję 17.
2: Codziennie biegam.

0: Radio30.pl. Tylko polskie topowe hity. Reklama.
1: Nowość w Nachoru, resort Rokytnice. Najdłuższy letni tor bobslejowy w Karkonoszach, ponad 1600 metrów emocji. Kolej linowa, hulajnogi, rowery i czeska restauracja. Tylko 20 km od Jakuszyc. Rokytnice nad Jizerą.
2: Prezydent Bolesławca Piotr Roman zaprasza. Od 19 do 23 sierpnia serce Polski zabije w rytmie ceramiki i bałkańskiej muzyki. Największe targi ceramiki, wyjątkowe wydarzenia i bezpłatny koncert Gorana Bregowicza. Tam, gdzie historia spotyka emocje. Święto ceramiki w Bolesławcu. Tu tworzą się wspomnienia. Szczegóły bolesławiec.eu.
3: Free Time w muzycznym radiu. Wygraj weekend w renesansowym apartamencie dla dwojga w Zamku Karpniki z kolacją, śniadaniem i strefą wellness. Wyślij SMS-a na 7248 o treści Free Time. Wpisz swoje imię, miejscowość, w której mieszkasz oraz odpowiedź na pytanie, z kim i dlaczego chciałbyś spędzić weekend w Zamku Karpniki. Koszt SMS-a 2,46 z VAT-em. Wysłanie SMS-a jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu zamieszczonego na stronie muzycznego radia. Rozstrzygnięcie konkursu w sobotę na naszej antenie. Odkryj Zamek Karpniki, zabytkowy skarb Dolnego Śląska. Zanurz się w historii, odpocznij w eleganckich wnętrzach, zrelaksuj się w Bali z wodą termalną i zachwyć wyśmienitą kuchnią oraz pięknem otaczającej natury. www.zamekkarpniki.pl.
4: Po reklamie.
3: To jest muzyczne radio. Minęła godzina
5: 14.
3: Czas na wiadomości.
6: Tragedia w remizie strażackiej. 6 kobiet zostało rannych. Po burzowym poranku pogoda powoli wraca do normy. Polskie siatkarki szykują się do pierwszego meczu na Mistrzostwach Europy. O 18:00 mecz z Węgrami. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. 6 kobiet zostało rannych w wyniku wybuchu butli z gazem. Butla eksplodowała w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Zakościelu, to województwo łódzkie. A stało się to w trakcie przygotowań do dożynek. Poszkodowane kobiety to członkinie koła gospodyń wiejskich. Zostały poparzone, trafiły do szpitali. Po niebezpiecznej nocy pogoda stopniowo wraca do normy. W wielu miejscach nadal obowiązują ostrzeżenia przed silnym wiatrem, deszczem i burzami, jednak jak podkreśla synoptyczka IMGW Agnieszka Prasek, z każdą godziną warunki będą coraz spokojniejsze.
7: I w nocy już sytuacja wyraźnie się uspokoi, ponieważ na przeważającym obszarze kraju będzie pogodnie, jedynie na północy pozostaną cały czas przelotne opady deszczu i porwisty wiatr.
6: Tylko od wczoraj w związku z nawałnicami strażacy musieli interweniować ponad 4000 razy. Zebrano 1/3 koniecznych podpisów pod wnioskiem o referendum w sprawie odwołania prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego. Potrzeba do tego 132 tysięcy podpisów. Błażej Kulesza.
8: Jak mówią pomysłodawcy zorganizowania referendum, na ulicach Warszawy widać, że jest sezon urlopowy, ale przyznają, że po wakacjach zbiórka przyspieszy. Mówi Maciej Wilk ze stołecznej operacji referendalnej.
9: Szykujemy się na wrzesień, na taki okres najbardziej intensywnej pracy.
8: Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski odpowiada dość niechętnie.
10: Panie redaktorze, ja się zajmuję zarządzaniem Warszawą, 82. rocznica powstania warszawskiego, oddawanie kolejnych inwestycji, tym się zajmuję.
8: Ale zbiórka podpisów to jedno, a próg ważności referendum to drugie i wynosi w stolicy grubo ponad 400 tysięcy osób, co do spełnienia może być mało realne.
6: Ruszyły Mistrzostwa Europy Siatkarek. Polki o 18:00 zagrają dziś swój pierwszy mecz z Węgierkami. W Lidze Narodów nasze zawodniczki zagrały poniżej oczekiwań, ale nasza środkowa Maja Koput wierzy, że będzie tylko lepiej.
11: Czuję, że to będzie nasz turniej, mam dobre przeczucia i nie chcę zapeszać. Tak naprawdę 3-4 miesiące takiej ciężkiej pracy i w końcu nadszedł ten czas, żeby zagrać i pokazać, na co nas stać.
6: Biało-czerwone trafiły do grupy A. Oprócz Węgier są tam Turcja, Niemcy i Łotwa.
3: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na wakacje.

0: Topowe hity.
1: To był Przona, ciągle świeży, ciągle nowy, no i doceniony również przez was, bo z miejsca 24 wskoczył na pozycję 14 i to był pierwszy utwór po godzinie 14 i czas na pierwszą premierę w tej części programu, jednocześnie wielki powrót artystki, którą pokochaliście, a będzie to dziewczyna z dudkiem na głowie, która jeździ starym Fiatem i uwielbia Manam. Tak przedstawiła nam się przed laty, no i jest to oczywiście Fida, która jest naprawdę unikatowa w swoim stylu bycia, także w twórczości. Zostało to przez was bardzo mocno docenione. No i powraca do nas z zupełną nowością. Nazywa się ona Kafejka na Ochocie. I jak powiedziała w Dzień Dobry TVN, to zdecydowanie moja najbardziej radiowa piosenka. Właściwie jest to propozycja na lato. Powstała we współpracy producenckiej z Patrykiem Depanem. Utwór nawiązuje do mojej sympatii do pewnej kafejki na warszawskiej Ochocie, w której często jadam tiramisu. Często piję też tam kawę, co trwa bardzo długo, no i powoduje jej przeziębienie. Ta kafejka to miejsce, w którym dużo rozmyślam i tęsknię.
2: Witajcie, tu Fida. Chciałabym życzyć wszystkim słuchaczom Muzycznego Radia pięknego i muzycznego dnia.
3: Top30.pl.
0: Nowość.
4: To już nie twój dom, nie twój srebrny wiek.

0: Reklama.
1: Hej, co u ciebie?
2: Zapisałem się do TEB Edukacja.
1: O, fajnie. Mają dużo super kierunków. Co wybrałeś?
2: Szkołę medyczną. Jedną z najlepszych.
1: Tyle lat nauki. Wytrzymasz?
2: W TEB Edukacja? Tam zawód medyczny zdobywasz szybko, a potem masz ciekawą, pewną pracę.
1: Też bym tak chciała.
2: Sprawdź kierunki medyczne i wiele innych na stronie teb.pl lub w najbliższej placówce. Jelenia Góra, Piłsudskiego 52A.
1: TEB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
0: Po reklamie.
3: Top 30.pl. Na wakacjach.

0: Miejsce 11, na którym dziś zagrała Kasia Sienkiewicz w solowym wydaniu To nie o mnie, awansujesz o 8 oczek. Gratulujemy.
1: Top30.pl. Tylko polskie topowe hity.
0: No i lada moment otworzymy finałową dziesiątkę, ale najpierw jeszcze zapowiadane spotkanie z naszym gościem specjalnym, który raczej zapowiedzi większej nie potrzebuje, no bo zapowiesz się sama. Dzień dobry, Oliwio.
2: Cześć, to Oliwia Socha. Dziś znów jestem z Wami na liście Top30.pl i wracam z kolejnym numerem z mojej debiutanckiej płyty Pomiędzy. Poprzednio opowiadałam Wam o piosence Oczy, a dzisiaj cofniemy się do Nowego Rejsu, mojego pierwszego singla, którym zapowiadałam tę płytę. Co ciekawe, jest to dopiero trzecia piosenka, jaką napisałam w życiu. Chciałam w niej poeksperymentować i połączyć pop z brzmieniami R&B, które bardzo lubię. Nie wiedziałam, jak takie połączenie się przyjmie w radiu, a ostatecznie Nowy Rejs jest jednym z numerów, których najchętniej słuchacie, co mnie mega cieszy, bo pokazuje mi, że nie warto trzymać się ram i że warto eksperymentować. Sam tekst powstał w momencie, kiedy coś się we mnie mocno zbuntowało. Zdałam sobie sprawę, że za często biorę pod uwagę cudze zdanie i przejmuję się tym, co ktoś pomyśli, czego ode mnie oczekuje. A przecież tych opinii zawsze będzie mnóstwo i najważniejsze jest to, żeby wśród nich nie zgubić własnej. I tak jak śpiewam już w pierwszym wersie tej piosenki. Nowej ery czuję smak. To rzeczywiście Nowy Rejs był dla mnie początkiem tej nowej ery, czegoś zupełnie nowego. Jeśli chcielibyście mieć Pomiędzy w swojej kolekcji, znajdziecie mnie na Instagramie jako Oli Soszka lub na Facebooku jako Oliwia Socha. Napiszcie do mnie, a podeślę Wam link do płyty dla chętnych z dedykacją i podpisem. A tymczasem zostawiam Was z Nowym Rejsem, miłego słuchania i do usłyszenia za tydzień.
1: Top30.pl. Na wakacjach.

0: informacje na top30.pl.
1: Reklama. Poznaj Dream Jump Karkonosze. Stań na szczycie 100-metrowej wieży z widokiem na góry i skocz. To najbardziej ekstremalna atrakcja na Dolnym Śląsku, lepsza niż bungee. Sięgnij po swoje marzenia lub podaruj niezapomniane emocje. Vouchery ważne przez cały rok. Dream Jump blisko Karpacza. Wejdź na 100metrów.pl.
2: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km oraz ponad milion opcji zabudowy. Dostępne z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępne także w wersji elektrycznej e-tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
3: Zaprasza Renault Perfecta w Lubaniu. Ulica Papieża Jana Pawła II, 13.
4: Po reklamie.
5: Top 30.pl.

0: Kompletka. No i kolejny wielki hit. Tańcz awansuje aż o 9 oczek. Dziś to miejsce 9. No i pójdźmy dalej. Przed nami Martyna Baranowska i Dreszcze.
1: Top 30.pl. Na wakacjach.

0: 30.pl. Tylko polskie topowe hity.
1: Martyna Baranowska i Dreszcze. No i to właśnie w towarzystwie Martyny minęła nam godzina 14.30. Dziś gra dla nas z pozycji 8, a wskoczyła tutaj z miejsca 13. Gratulujemy. No i cały czas trzymam rękę na pulsie i uwaga, bo przed nami ostatnia premiera dzisiejszego notowania. I powiem też krótko, że jeśli szukacie jakiegoś grzecznego popu, no to uciekajcie póki możecie, to tak z przymrużeniem oka oczywiście. A to dlatego, że przenosimy się do Lwówka Śląskiego, końcówka lat 80. Własnoręcznie robione gitary, punkowy bunt, awantury, do których trzeba było ściągać posiłki z całego województwa. Tak właśnie rodziła się legenda formacji Buty Sapera. No i po dekadach wrócili do gry i udowadniają, że prawdziwy rock'n'roll nigdy nie rdzewieje. Rozbili bank takimi hitami jak Peron czy Kubeczek, to było ostatnimi czasy. No i dziś, to już można powiedzieć, że są to muzyczni profesjonaliści, ale ten uliczny zadzior we krwi pozostał. I jednocześnie przynoszą nam naprawdę porządną dawkę muzycznej motywacji. Wstawaj, koniecznie dajcie głośniej, no i podzielcie się także wrażeniami.
2: Top 30.pl.
0: Nowość.

Lasa sama w sobie, buty sapera nasz, buty spadają, wstawaj, to była finałowa premiera na top30.pl, ale jak wiadomo, nowości nigdy na za wiele, no i na sam koniec jeszcze sięgnijmy po jedną propozycję z poczekalni, a będzie to Mighty's Alien BSC, Samu Nowak i Ja Ciebie Też.

0: za twoje kwaśne miny.
1: Ja ciebie też.
0: Moje błędy i winy.
1: Ty chyba też.
0: Kiedy w głowie labirynt.
1: Ja ciebie też.
0: O tym zapomnimy, kiedy moc mają czyny. Bo ja kocham cię.

0: Top30.pl.
1: Reklama. To jeszcze nie koniec sezonu na idealny trawnik. Perfekcyjnie przycięty. Każdego dnia. Roboty koszące Husqvarna Automower. Inteligentna technologia, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Teraz na wybrane modele czekają specjalne oferty i gwarancja nawet do 5 lat. Promocje obowiązują do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Zapytaj o szczegóły najbliższego autoryzowanego dealera Husqvarna lub sprawdź na www.husqvarna.pl.
2: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
3: Bo to bezmiar okazji w Castoramie! Już od środy setki produktów do 80% taniej!
4: Akcja trwa od 26 do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Po reklamie.
0: Top30.pl. Na wakacjach.

0: Wiedzieć, że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Top30.pl. Tylko polskie topowe hity.
2: Nareszcie, można powiedzieć stety albo niestety, wielki finał Top30.pl, za nami miejsce piąte, gdzie dziś zagrała dla nas Orkiestra Męskiego Grania. No i niestety oddają srebro, a wyprzedziła ich Kunicka, która rozlała mleko, ale jak widać i słychać, nie przeszkadza to w niczym, bo wskakuje na pozycję czwartą z miejsca ósmego. Gratulujemy. Na miejscu trzecim melduje się Jasiek Piwowarczyk, Halo Houston, Jasiek ponownie na podium. Na miejscu drugim Kuba Birecki albo BRO i Wychowany w Polsce. No i król wakacji jest tylko jeden, a jest to oczywiście Leniwiec i Skalaf. W rytmach ska rozbujali słuchaczy muzycznego radia. Patryk Łasica, dziękuję za dziś, życzę wam pięknego, pogodnego dnia. Za moment przywita się z wami Dawid Wencel, a my słyszymy się już przy następnej okazji.
3: Top30.pl. Na wakacjach.

0: Wakacje na top30.pl.
1: Siemanko, z tej strony zespół Leniwiec.
2: Słuchacie listy top30.pl i naszej nowej piosenki.

0: klasyczne radio.
1: Słuchaj nas w południowo-zachodniej Polsce
0: na 105,8,
1: 106,7
0: i 90,9 FM
1: oraz w sieci na www.muzyczneradio.pl
0: i w naszej aplikacji na całym świecie.
1: Teraz też w testowych lokalizacjach DAB+ w największych miastach Polski. Autopromocja.
0: Reklama.
2: Czy wiecie, jak miękkie są łapki lemura z Madagaskaru? Możecie to poczuć, odwiedzając świat lemurów w Zoo Łączna. Wejdźcie do ich królestwa i nakarmcie je ich ulubionymi smakołykami. W górskim ogrodzie czekają też kapibary, flamingi, tukany i wilki polarne. Tak blisko jeszcze nie byliście. Szczegóły na zoołączna.pl.
0: Po reklamie. To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
3: 15.
0: Czas na wiadomości.
4: 6 kobiet zostało rannych po eksplozji w strażackiej remizie. Wyrzutnie Patriot stanęły w Płocku i Lublinie, potwierdza minister obrony. Czerwone flagi na nadmorskich kąpieliskach. Pogoda jest niebezpieczna. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Kobiety przygotowujące lokalne dożynki zostały poważnie ranne. W budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Zakościelu w Łódzkiem doszło do eksplozji, mówi aspirant Agnieszka Januszewska-Kałużna z Policji w Opocznie.
5: Dzisiaj około godziny 9.20 najprawdopodobniej w wyniku rozszczelnienia butli gazowej doszło do wybuchu gazu. W wyniku tego zdarzenia 6 kobiet doznało obrażeń ciała. Zostały one przewiezione do szpitali. Na miejscu pracują służby.
4: 6 poszkodowanych kobiet to członkinie koła gospodyń wiejskich. Wyrzutnie Patriot pojawiły się w nowych miejscach w Polsce. Mieszkańcy zauważyli je m.in. w okolicach Płocka i Lublina. Wiadomość potwierdził dziś minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.
6: Ochrona takiej przestrzeni, jaką jest rafineria w Płocku, ochrona całej aglomeracji, ochrona ludności, ochrona infrastruktury krytycznej, ochrona wojsk własnych, to wszystko ma swoją kaskadę działań. Podobne systemy są rozmieszczone pod Lublinem, gdzie też 37 Dywizjon Rakietowy Obrony Powietrznej pełni swoją służbę.
4: Do tej pory systemy wyrzutni Patriot były ustawione w okolicach lotniska w Jasionce. Dramatyczne wieści ze Szwecji. 18-letni uczeń szkoły średniej zaatakował mieczem innych uczniów. Zmarła 17-latka. Dwóch nastolatków zostało poważnie rannych. Napastnik uchodził za osobę cichą i nieśmiałą, ale był już skazany na prace społeczne za przemoc wobec rówieśników. Policja twierdzi, że jego zachowanie mogło mieć związek z pewnym promującym przemoc kontem na TikToku. Po południu na części nadbałtyckich kąpielisk wywieszono czerwone flagi. Zakaz kąpieli obowiązuje m.in. w Świnoujściu, Kołobrzegu, Międzyzdrojach, Gdańsku i Krynicy Morskiej. Powodem są wysokie fale, silny wiatr i niebezpieczne prądy wsteczne. Ratownicy apelują o stosowanie się do oznaczeń, bo sytuacja na plażach może zmieniać się bardzo szybko. Długie przerwy między posiłkami mogą przyspieszać rozwój chorób przewlekłych u seniorów. Tak twierdzą szwedzcy naukowcy. Zbadali osoby po 60. I twierdzą, że widzą związek między długimi przerwami w posiłkach a problemami zdrowotnymi, ale jednocześnie nie przesądzają, czy to właśnie te długie przerwy są przyczyną problemu.
0: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowe.

0: Muzyczne Radio.
1: Znamy ten utwór bardzo dobrze, ale niekoniecznie z tego wykonania. Oczywiście kiedyś Bon Jovi, Living on a Prayer, a później między innymi Captain Jack, który właśnie przed momentem nam się zaprezentował i tym samym rozpoczął dzisiejsze wydanie weekendowego i jakże wakacyjnego festiwalu hitów, który potrwa do godziny 17. A w kalendarzach mamy 22 dzień sierpnia i jest to Dzień Pracowników Ochrony, więc wszystkich tych, którzy ochraniają cokolwiek i pracują w ochronie, no to dzisiaj gorąco pozdrawiamy, ale nie tylko, bo dzisiaj również mamy Światowy Dzień Mleka Roślinnego i jest to dzień, który ma na celu nam uświadomić, że takie mleko pochodzenia roślinnego jest równie dobre, równie zdrowe jak to pochodzenia zwierzęcego, aczkolwiek może ma trochę mniej wartości odżywczych, ale za to mleko roślinne jest doskonałą alternatywą właśnie dla tego najpopularniejszego krowiego, które przecież zawiera laktozę. Niektórzy cierpią na nietolerancję, więc mleko roślinne w pełni tutaj powinno takie osoby zaspokoić. Ponadto dużo mniej kwasów nasyconych zawiera właśnie takie mleko pochodzenia roślinnego, więc jest to też pewien plus, który przemawia na korzyść właśnie tego przysmaku, który właśnie dziś obchodzi swój dzień, Światowy Dzień Mleka Roślinnego i z takich poważniejszych świąt, aczkolwiek również nietypowych, Międzynarodowy Dzień Upamiętniający Ofiary Aktów Przemocy ze względu na religię lub wyznanie. Taki dzień również obchodzimy 22 dnia sierpnia. A my raz jeszcze Was bardzo serdecznie witamy w Festiwalu Hitów Muzycznego Radia. Przed nami między innymi bardzo wakacyjna propozycja od grupy Kult. Będzie również Alcazar i Loco Loco, wielki przebój tego roku, więc słuchajcie uważnie i bądźcie z nami jak najdłużej. Dawid Wencel, zapraszam, witam. Dzień dobry.
2: Lato
0: z Muzycznym Radiem. Reklama.
3: Co ty taki zakręcony?
4: Ech, ten świat jest jak labirynt. Serio, łatwo się zgubić.
3: Szukasz właściwego kierunku? Sprawdź szkołę policjalną TB Edukacja. Praktyczny zawód możesz tam zdobyć nawet w ciągu roku.
4: Co? Tak szybko?
3: Pewnie. Ja już się zapisałam. To jak? Idziesz?
4: Czekaj.
3: Nie ma na co czekać. Sprawdź ofertę na tb.pl.
4: Jelenia Góra, Piłsudskiego 52A.
3: TB Edukacja. Uczymy w Twoim kierunku.
5: Najlepszy wojownik to Cezaro.
6: Jaki wojownik?
5: Cezaro 574 SC. Kompleksowy jesienny herbicyd zbożowy zawierający trzy substancje aktywne, w tym flufenacet.
6: Aha, a co on konkretnie zwalcza?
5: Miotłę zbożową i chwasty dwuliścienne w zbożach ozimych, pszenicy, pszenżycie, życie i jęczmieniu. Tylko trzeba się śpieszyć.
6: Dlaczego?
5: Bo decyzją Komisji Europejskiej środki z flufenacetem, w tym Cezaro, będą w sprzedaży do 10 października tego roku.
6: Ruszajmy zatem szybko do walki o lepszy plon! Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.
5: Cezaro!
7: Kryptonim operacji Lego Party. Miejsce akcji: Centrum Nowy Rynek w Jeleniej Górze. Czas operacyjny 29 sierpnia od 10 do 18. Cel: poziom 0. Raport wywiadu potwierdza atrakcję. Obiekt posiada strefę wolnego budowania, 4 stanowiska do gier na PS5, strefę kreatywną, fotobudkę, glow up bar i konkursy z nagrodami. Wpadajcie całą rodziną, zdemaskujcie totalną nudę. Lego Party w Nowym Rynku. Tajna broń na uśmiech.
0: Po reklamie.

0: No to teraz dla odmiany bardzo grzecznie zapraszamy Was na Music News.
1: Muzyczne radio.
2: Miło się z Wami ponownie spotkać, a jeszcze milej pogadać o nowych piosenkach i jeszcze nowszych albumach. Artur Rojek, Trio Jungle i Patryk Skoczyński w rolach głównych dzisiejszego spotkania. Zatem otwieramy Music News i zaczynamy. Tomek Dudkiewicz, hej hej, witajcie i posłuchajcie. Mira Fiori to kolejna odsłona nowego rozdziału w twórczości Artura Rojka. Opowieść o lecie, wolności i potrzebie przerwania schematu. O tym, że przeszłość może być częścią naszej historii, ale nie musi być scenariuszem naszego życia. Utwór Mira Fiori jest wielowymiarowy i przywołuje różne skojarzenia. Włochy, wakacje, wolność, sentyment, schematy i relacje, opowiada Artur. Śpiewam z perspektywy swojej, ale też z perspektywy wielu ludzi i chciałbym, aby ta piosenka była czytana na swój sposób przez każdego, bo każdy może ją odebrać odrobinę inaczej i dopasować do siebie, dodaje artysta. Mira Fiori to kolejny singiel, który zapowiada nadchodzące wydawnictwo Artura Rojka Chciałbym urodzić się, żeby latałem. Premiera albumu zaplanowana jest na 18 dzień września. Intrygujący tytuł płyty nie jest przypadkowy. To słowa wypowiedziane przez młodszego syna Artura, które poruszyły go na tyle mocno, że postanowił tak zatytułować swój najnowszy album. I to na nim znajdziecie piosenkę Mira Fiori, którą już gramy w muzycznym radiu. Tymczasem laureaci Brit Awards brytyjskie Trio Jungle prezentuje swój najnowszy album Sunshine. Na przestrzeni 11 utworów Jay Lloyd, Tom McFarland i Lydia Kito rozwijają charakterystyczne dla grupy połączenie soulu, disco, hip-hopu i elektroniki, jednocześnie otwierając nowy rozdział w swoim brzmieniu. Sunshine jest płytą pełną ciepła, przestrzeni i bogatych harmonii wokalnych. Lirycznie album skupia się na bliskości, nadziei i akceptacji, oferując słuchaczom dawkę optymizmu i spojrzenie w stronę jaśniejszej przyszłości. Sunshine to również pierwszy album zespołu Jungle nagrany przez Lydię Kito już jako pełnoprawną członkinię zespołu, obok jego założycieli Jay Lloyda i Toma McFarlanda. To właśnie jej głos znajduje się w centrum wielu kompozycji, a wspólne harmonie całego tria nadają płycie wyjątkowy charakter. Music News. A propos nowych albumów, na rynku ukazał się długo oczekiwany debiutancki krążek Patryka Skoczyńskiego zatytułowany Przed i Po. To wyjątkowa opowieść o poszukiwaniu własnego głosu, dojrzewaniu artystycznym i odnajdywaniu brzmienia, które najpełniej definiuje wrażliwość młodego twórcy. Muzyka Patryka to przede wszystkim melodyjny pop. Jej cechami rozpoznawczymi są bezkompromisowo emocjonalne, osobiste teksty oraz nowoczesna, świeża produkcja. Praca nad materiałem trwała aż 6 lat. Był to czas intensywnych poszukiwań i poznawania samego siebie. Krążek Przed i Po to kompozycyjna klamra łącząca dwie natury artysty. Z jednej strony jego subtelną, wrażliwą duszę, z drugiej tę bardziej wyrazistą, pełną energii pop-rockowego zacięcia. Album to spójna opowieść, która prowadzi słuchacza przez różne etapy emocjonalne. Dzięki połączeniu nośnych melodii z głębokimi tekstami płyta ma szansę stać się jednym z najciekawszych pop-rockowych debiutów tego roku. To na koniec łapcie kolejne gorące premiery. Margaret z piosenką Róża, Mark Ambor, jego nowy singiel The Proof, Your Tired z utworem Let the People Shout. Tomek Dudkiewicz i Music News, dziękujemy za uwagę. Do miłego następnego.
1: Muzyczne radio.
3: Music News. Muzyczne radio.
4: To jest nasza piosenka dnia.
0: Dziś u nas w roli takiego często graja Zerb, Sway Lee, Holly Abdi i Metal Eclipse.

0: Festiwal wakacyjnych hitów. Wyjątkowy program, przy którym wracają najlepsze muzyczne wspomnienia.
1: No to w takim razie powspominajmy. Alcazar i Physical.

0: Lato z muzycznym radiem. Reklama.
1: Koniec wakacji, czas na wielkie pakowanie. Już 29 sierpnia w Pasażu Górskim ruszamy z akcją Powrót do Szkoły. Zrób zakupy za minimum 150 zł. Połącz paragony i zgarnij darmowy worek z akcesoriami dla ucznia. Ubierz dzieciaki modnie w Sinsay. Wybierz sportowe hity w Decathlonie i skompletuj wyprawkę marzeń z Leclerc.
0: Po reklamie.
2: Muzyczne Radio. Program pomocy wzajemnej.

0: Pogoda zdecydowanie do poprawki, od 17 do 19 stopni, miejscami może do 20, podobnie jutro w poniedziałek od 19 do 21, a zachmurzenie towarzyszy nam umiarkowane i duże. Jeszcze do wieczora mogą pojawić się przelotne opady deszczu, ale one już będą zanikały. Najmocniej popadało wczoraj wieczorem, dzisiaj do południa również miejscami te opady były intensywne, ale spokojnie, one już są w odwrocie, ciśnienie powoli rośnie, wiatr umiarkowany z północnego zachodu, biometr niestety nie korzystny, ale dobra wiadomość jest taka, że idzie poprawa pogody i w połowie przyszłego tygodnia znów na termometrach zobaczymy około 27-28 stopni.
1: Festiwal wakacyjnych hitów. Wyjątkowy program, przy którym wracają najlepsze muzyczne wspomnienia.
0: No to skoro dzisiaj mamy taki trochę chłodniejszy dzień, no to rozgrzejemy się teraz do czerwoności. Kiedyś oczywiście ZZ Top, a trochę później Jody Messina zaśpiewała taki właśnie przebój, z którego ZZ Top są oczywiście znani, z Sharp Dressed Man.

0: Lato z muzycznym radiem. Reklama.
1: Cześć sąsiad, wpłaciłem zaliczkę na fotowoltaikę.
2: Zaliczka? A po co? Ja wybrałem firmę Fotowoltaika Ryszard Zech i nie pobrali żadnej zaliczki. To lider w branży systemów fotowoltaicznych, magazynów energii i pomp ciepła. 20 lat doświadczenia i ponad 10 tysięcy wykonanych instalacji. Bez pośredników. Robią cały dom na zasilaniu awaryjnym, a nie na gniazdku awaryjnym. Przebiją każdą ofertę. Sprawdź na produkujprąd.pl lub zadzwoń 790 790 225. Zaufaj profesjonalistom. Fotowoltaika Ryszard Zech.
0: Po reklamie.

0: Ciekawe, ile słuchaczek i ilu słuchaczy muzycznego radia w tej chwili pomyślało sobie, jak dawno tego utworu nie słyszeliśmy. Dlatego w Festiwalu Hitów od czasu do czasu przypominamy również te przeboje sprzed lat wielu. OMI i Cheerleader w remiksie Feliksa Jena.
1: Muzyczne radio.
2: To jest nasz dzisiejszy hit tip.
0: Czyli utwór jeszcze na pewno dużo mniej znany niż OMI i Cheerleader, ale ma szansę stać się przebojem. Posłuchajcie raz jeszcze, to Saffron Smoke.

0: Muzyczne wspomnienia.
1: Bo to właśnie muzyka wspomnienia przywołuje te najwspanialsze, najpiękniejsze i mamy nadzieję, że ten utwór również przecudnie będzie Wam się kojarzył sprzed wielu lat. Nie mogę Cię zapomnieć i nie zapominamy o tym utworze na pewno. Agnieszka Chylińska.
2: Kocham.

0: Lato z muzycznym radiem. Reklama.
1: Ach, cóż za rewolucyjne pyszności czekają na Was. Tatar węgierski, placek węgierski, supa kwaśnica i wiele innych znakomitości. Bistro pod papryką w Karpaczu po kuchennych rewolucjach zaprasza. Codziennie mamy dla Was zestawy obiadowe za 32 zł. Bistro pod papryką w hotelu Halnym Mickiewicza 10.
2: Już 23 i 24 sierpnia 13. Letni Bieg Piastów. Szklarska Poręba, Jakuszyce zamienią się w stolice biegania. 12, 22 i 50 km dla dorosłych. Marsz Nordic Walking oraz biegi dziecięce pełne radości i sportowych emocji. Malownicze trasy, czyste powietrze i niezapomniana atmosfera w sercu Gór Izerskich. Zapisz się na biegmyślnikpiastow.pl. Zaprasza Stowarzyszenie Bieg Piastów oraz sponsorzy KGHM Polska Miedź i PKO Bank Polski.
0: Po reklamie. To jest muzyczne radio. Minęła godzina
3: 16.
0: Czas na wiadomości.
4: Śledczy zatrzymali mężczyznę w sprawie nocnego pożaru targowiska. Ponad 6 tysięcy interwencji straży po nawałnicach, najwięcej na Mazowszu. A pod Morskim Okiem kolejny protest przeciw konnym przewozom. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Policja zatrzymała 23-letniego mężczyznę w związku z pożarem targowiska w Katowicach. W nocy ogień zniszczył kilkanaście stoisk handlowych przy ulicy Mickiewicza. Śledczy próbują wyjaśnić okoliczności pożaru. Straż pożarna miała ręce pełne roboty z powodu nawałnic, jakie przeszły nad Polską. W całym kraju ponad 6 tysięcy interwencji, co trzecia na Mazowszu. Tu było ich najwięcej, mówi brygadier Łukasz Darmofalski z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie.
5: W wyniku przechodzącego frontu atmosferycznego na terenie Mazowsza uległo uszkodzeniu 19 dachów, najwięcej na terenie powiatu sokołowskiego, płockiego po 3, żyrardowskiego, węgrowskiego i żoromińskiego po 2.
4: Mimo tak wielu zdarzeń nie ma informacji o osobach poszkodowanych. Jeśli ktoś liczy na grzybobranie po ulewach, eksperci studzą nastroje. Ulewy nie gwarantują wysypu grzybów. Zdaniem ekspertów na borowiki jest jeszcze za wcześnie, a gwałtowne opady mogą nawet szkodzić grzybni. Na większe zbiory trzeba poczekać co najmniej tydzień. Kolejna odsłona sporu o konie nad Morskim Okiem. Na Palenicy Białczańskiej pojawili się przeciwnicy transportu konnego. Rozmawiała z nimi Katarzyna Młynarczyk.
6: Organizatorzy Dolnośląskiego Inspektoratu Ochrony Zwierząt chcą, żeby fasięgi zniknęły z trasy do Morskiego Oka, a konie zastąpiły pojazdy elektryczne. Tym razem jednak fiakrzy zapowiadają, że normalnie wyjadą na trasę. Po wcześniejszych burzliwych pikietach liczą na obecność policji i apelują, by protestujący nie płoszyli zwierząt. Spór jest coraz ostrzejszy. Aktywiści odrzucają pomysł jedynie skrócenia trasy dla koni i żądają całkowitego zakończenia takich przewozów.
4: Dziś przystawka, jutro danie główne. Na Śląsku odbywa się memoriał Kamili Skolimowskiej w randze Diamentowej Ligi. Ten meeting to najważniejsza lekkoatletyczna impreza roku w Polsce, mówi prezes Polskiego Związku Lekkiej Atletyki Sebastian Chmara.
7: Preludium na rynku w Katowicach w sobotę, a w niedzielę wielka stadionowa impreza, gdzie zobaczymy największe gwiazdy. Zatem rywalizacja na najwyższym poziomie sportowym, ale też na najwyższym poziomie emocji.
4: A największą gwiazdą imprezy na Stadionie Śląskim będzie wielokrotny rekordzista świata w skoku o tyczce Armand Duplantis.
0: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na wakacje.
8: Bo wakacjami wciąż się cieszymy i cieszymy się tymi wakacyjnymi przebojami, które pięknie nam się kojarzą z latami minionymi. Początek lat 2000, końcówka 90. Wtedy właśnie pojawił się na rynku muzycznym taki album ze znakomitymi artystami, za który odpowiedzialny był przede wszystkim Carlos Santana.

0: Lato z muzycznym radiem. Reklama.
1: Hej, co u ciebie?
2: Zapisałem się do TEB Edukacja.
1: O, fajnie. Mają dużo super kierunków. Co wybrałeś?
2: Szkołę medyczną. Jedną z najlepszych.
1: Tyle lat nauki. Wytrzymasz?
2: W TEB Edukacja? Tam zawód medyczny zdobywasz szybko, a potem masz ciekawą, pewną pracę.
1: Też bym tak chciała.
2: Sprawdź kierunki medyczne i wiele innych na stronie teb.pl lub w najbliższej placówce. Jelenia Góra, Piłsudskiego 52A.
1: TEB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
3: Szukasz nowego auta w atrakcyjnej cenie, ale na polskim rynku brak ciekawych egzemplarzy? Zaufaj ekspertom z Flycars i jeszcze dziś zleć sprowadzenie wybranego samochodu z USA. Zapewniamy fachową pomoc na każdym etapie, od wyboru samochodu aż po dostawę pod wskazany adres. Skorzystaj z naszych usług importu i odkryj, jak łatwo i szybko możesz mieć wymarzone auto z USA. Znajdziesz nas w Legnicy, Lesznie i we Wrocławiu, bądź na www.flycars.pl. Zadzwoń i umów się na spotkanie. 789 789 506. Flycars. Twoje auto z USA bliżej niż myślisz.
4: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe panele?
5: Bo to bezmiar okazji w Castoramie. Już od środy setki produktów do 80% taniej.
6: Akcja trwa od 26 do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Najlepsze zakupy szkolne to te odhaczone. Nie czekaj na dzwonek. W Black Red White do 23 sierpnia biurka, krzesła, regały, lampki i setki innych mebli i dodatków do 60% taniej. Do tego setki produktów w stale niskich cenach i 20 rat 0%. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
8: Po reklamie.

I wcale nie jest powiedziane, że muzyka wakacyjna musi być od razu bardzo skoczna, bardzo dynamiczna, bo może być przecież taka lekko nostalgiczna i wspomnieniowa, jak to było tamtego lata. O tym na pewno zaśpiewa już teraz grupa Demono i tym samym my powspominamy rok 2001, bo wtedy właśnie ta piosenka okazała się olbrzymim przebojem.

0: Festiwal wakacyjnych hitów w muzycznym radiu. Tego słucha się głośno.
1: Bo głośno słuchamy tych przebojów, które bardzo lubimy od lat 80. zresztą. Kiedyś grupa Blondie, a później Atomic Kitten i The Tide is High.

0: do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
1: Po reklamie. Pogoda.
2: Wczoraj pogoda znowu spłatała nam figla, miejscami pojawiły się podtopienia, bo opady były bardzo intensywne. Dzisiaj do południa również popadało, ale te opady już są w odwrocie, jeszcze pokropić może miejscami na Dolnym Śląsku, ale wieczór już powinien być pogodny, jutro też bez opadów. Zachmurzenie umiarkowane i duże ciśnienie powoli rośnie, wiatr z północnego zachodu dzisiaj nam wieje. Biometr mamy niekorzystny, jutro zmieni się na obojętny, a na termometrach do 19-20 stopni. Jutro bardzo podobnie, jeżeli chodzi o temperaturę, a na początku przyszłego tygodnia w poniedziałek od 19 do 21 stopni. Później będzie robiło się coraz cieplej.
1: Festiwal wakacyjnych hitów. Wyjątkowe brzmienia i najlepsze muzyczne wspomnienia.
2: Tym razem to wspomnienia tej innej strony lata. Elvis Costello.

rozpoznać ludzi, których już nie znamy. Jak pozbierać myśli z tych nieposkładanych. Jak oddzielić nagle rozum swój od serca. Jak usłyszysz siebie w takim szumnym skercie. Jak rozpoznać ludzi,

Ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy, a skoro jeszcze kilka wakacyjnych dni przed nami, no to sami pomyślcie, ile jeszcze fantastycznych chwil, spotkań, może nawet wzruszeń przed nami. Tego oczywiście Wam życzymy, oby jak najpiękniejsza była końcówka tychże wakacji, wakacji roku 2026. Bednarek za nami, a już za chwilę będziemy czarować z Lady Gagą.

0: Lato
1: z muzycznym radiem. Reklama.
2: Poznaj Dream Jump Karkonosze. Stań na szczycie 100-metrowej wieży z widokiem na góry i skocz. To najbardziej ekstremalna atrakcja na Dolnym Śląsku, lepsza niż bungee. Sięgnij po swoje marzenia lub podaruj niezapomniane emocje. Vouchery ważne przez cały rok. Dream Jump blisko Karpacza. Wejdź na 100metrów.pl.
3: To jeszcze nie koniec sezonu na idealny trawnik. Perfekcyjnie przycięty. Każdego dnia. Roboty koszące Husqvarna Automower. Inteligentna technologia, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Teraz na wybrane modele czekają specjalne oferty i gwarancja nawet do 5 lat. Promocje obowiązują do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Zapytaj o szczegóły najbliższego autoryzowanego dealera Husqvarna lub sprawdź na www.husqvarna.pl.
4: Czy wiecie, jak miękkie są łapki lemura z Madagaskaru? Możecie to poczuć, odwiedzając świat lemurów w Zoo Łączna. Wejdźcie do ich królestwa i nakarmcie je ich ulubionymi smakołykami. W górskim ogrodzie czekają też kapibary, flamingi, tukany i wilki polarne. Tak blisko jeszcze nie byliście. Szczegóły na zoołączna.pl.
5: Po reklamie.

0: najlepsze. Przed wami kolejny wyjątkowy numer.
1: Nawet bardzo wyjątkowy, bo znamy tę piosenkę z wykonania Weather Girls. To były lata 70. Później w latach 90. zaśpiewała ten utwór Jerry Halliwell, ale znamy tę piosenkę również z tej odsłony. Vadim Adamow, Heartfall i Elena Roxis, It's Raining Men. O, wczoraj to popadało i to mocno. Dzisiaj na szczęście kropi już trochę mniej.

0: Najlepsze muzyczne wspomnienia.
1: I w dodatku będą to takie muzyczne wspomnienia z szerokim uśmiechem od ucha do ucha, z pozdrowieniami przy okazji dla wszystkich Ryszardów.
2: Raz ulicą

0: Lato z muzycznym radiem. Reklama.
1: Akademia Lotnicza Jelenia Góra zaprasza na profesjonalne kursy pilotażu zakończone licencją PPLA. Oferujemy także loty zapoznawcze nad Karkonoszami, vouchery na przelot oraz wynajem samolotów. Jelenia Góra, Wincentego Pola 29. Telefon 668 626 459. www.akademialotnicza.pl.
2: Chcesz zmienić auto? Zmień na lepsze w Perfekta Lubań. Odkupujemy samochody do 15 lat i do 150 tysięcy kilometrów przebiegu. Zostaw swój samochód w rozliczeniu i wyjedź nowym lub używanym jeszcze dziś. Czeka na Ciebie cała gama nowych samochodów osobowych i dostawczych marek Renault i Dacia, a także samochody używane wszystkich marek w ramach programu Renew. Sprawdzone, pewne i gotowe do jazdy. Salon Perfekta w Lubaniu, ulica Papieża Jana Pawła II, 13, zaprasza.
3: Po reklamie.
4: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
5: 17.
4: Czas na wiadomości.
6: Wielkie sprzątanie po nawałnicach. Strażacy interweniowali 6 tysięcy razy. Francja i Niemcy zobowiązały się do zwiększenia pomocy Ukrainie. Tajemnica taniej wiśni wyjaśniona. Nie było zmowy cenowej w skupach. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Pogoda już się poprawia. Przez Polskę przeszły nawałnice. Straż pożarna interweniowała ponad 6 tysięcy razy. Najwięcej interwencji było na Mazowszu, szczególnie w Warszawie, gdzie służby cały czas sprzątają gałęzie i powalone drzewa. Po południu otworzyły się znów warszawski ogród zoologiczny i łazienki królewskie. Francja i Niemcy zapowiadają kolejne wsparcie dla Ukrainy po rosyjskim ataku na Krzywy Róg. Rosjanie zbombardowali centrum handlowe, zginęło co najmniej 16 osób. Paryż poinformował o przekazaniu Ukrainie pocisków przechwytujących. Berlin ogłosił przeznaczenie 60 milionów euro, głównie na pomoc humanitarną. A teraz tajemnica wiśni. Nie było zmowy cenowej przedsiębiorców, informuje Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Urząd sprawdził, dlaczego ceny w skupach nagle spadły o 40%. Jak mówi Bartosz Klimczuk z UOKiK-u, w grę wchodziły sezonowy wzrost podaży i niska jakość owoców spowodowana warunkami atmosferycznymi.
7: W naszej ocenie to spowodowało spadek cen wiśni i trzeba także zaznaczyć, że zeszły rok był rekordowo wysoki. Sytuacja powraca do tej, którą mieliśmy do czynienia wcześniej. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów nie może tutaj narzucać skupom określonych cen.
6: UOKiK zajął się sprawą, bo rolnicy podejrzewali, że skupy zmówiły się, by płacić im za wiśnie mniej. Tymczasem hiszpańskie churrosy, portugalskie specjały, a do tego świeży chleb i wędliny. Takie rozkosze na Placu Wolności w Poznaniu. Dziś i jutro w stolicy Wielkopolski odbywa się ogólnopolski festiwal dobrego smaku. Mimo deszczowej pogody wydarzenie przyciągnęło wielu mieszkańców i turystów. Za godzinę pierwszy mecz naszych siatkarek na Mistrzostwach Europy. Biało-czerwone na otwarcie zmierzą się z Węgrami. To będzie wyjątkowe spotkanie dla naszej środkowej Mai Koput.
8: Moja prababcia była Węgierką i też urodziłam się na Węgrzech, więc trochę jest sentymentalne, ale wiadomo, z sercem jestem z Polską, gram dla Polski, ale mimo wszystko Węgry zawsze będą moim drugim domem, więc mam trochę sentyment grać przeciwko Węgierkom, ale naprawdę się z tego cieszę.
6: Polki w fazie grupowej tych mistrzostw zmierzą się jeszcze kolejno z Łotwą, Słowenią, Niemcami i Turcją.
4: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na wakacje.
9: A po 17:00
4: mamy dla Was najnowsze hity, które jako pierwsi usłyszycie właśnie u nas.
9: Witajcie w świecie najnowszej muzyki.
4: Hit Planeta startuje na dobre.
10: Mamy nadzieję, że czujecie się rewelacyjnie w to sobotnie, weekendowe i jeszcze wakacyjne popołudnie. Hit Planeta i dzisiejsze lądowanie właśnie na starcie, jak zwykle premiery, jak zwykle nowości. No i oczywiście najnowsza lista w Polsce, czyli te utwory, które podobają Wam się najbardziej i na które głosujecie zawsze na stronie muzyczneradio.pl, ale możecie oddawać głosy również na Facebooku, w komentarzach, a także korzystając z aplikacji Muzycznego Radia oraz wysyłając maile na adres emisja@muzycneradio.pl. Bądźcie aktywni, no i przede wszystkim słuchajcie dzisiejszego lądowania Hit Planety, na które gorąco zapraszam. I witam, Dawid Wencel. Dzień dobry po raz kolejny.
9: Hit Planeta.
4: Rodzą się potężne hity.
10: Z poczekalni The Man Without Reflection i ten pan.
11: Hello guys, what's up? Here's Parvstella and you're listening to Hit Planeta on Muzyczne Radio.

0: To Alan Walker, który z inną piosenką nagraną wspólnie z Ewą Max gości na Hit Planecie, tym razem z nową piosenką Pain, a wcześniej również z poczekalni Par of Stellar i The Man Without Reflection. To są propozycje do kolejnych lądowań.
1: Hit Planeta.
2: Hit Planeta.
1: Najnowsza lista w Polsce.
0: Trzy najpopularniejsze waszym zdaniem utwory z wczoraj to właśnie te, które teraz przypomnimy wam w telegraficznym skrócie. Na miejscu trzecim piątkowego lądowania Hit Planety Francesco Gabbani i Summer Funk. A na miejscu drugim wczoraj, w piątek, wcale nie było mniej przebojowo. Dancing Without You to Disco Bambino, Neil Rogers i Sophie Ellis-Bextor.

0: A tutaj jak zawsze duma nas rozpiera, kiedy polska nuta zajmuje szczytowe pozycje hit planety, a wczoraj wylądowała na samym miejscu pierwszym. Oscar Sims i Bez końca.
1: Hit planeta. Najnowsza lista w Polsce. Reklama.
2: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj, paliwo 20 groszy taniej.
3: O!
2: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
3: O, a o ile?
2: 35 groszy taniej na litrze.
3: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
2: Tak!
4: A jak lemoniadę?
2: No też.
3: To poprosimy.
2: Ale co?
4: Wszystko!
2: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
5: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
6: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
5: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
1: Po reklamie.
7: What's up everybody? This is Orange.
8: Hello, we are Ace of Base.
9: It's Christina Aguilera.
10: Hello, I'm Calvin Harris.
11: Hi, big kisses to all listeners of Musicna Radio. My name is Oceana and together we fly at Hit Planet.
1: Hit Planet.
0: A dziś na miejscu 40. Selmy G.
1: Nowość
12: na Hit Planecie.
0: Nagranie nosi tytuł Message to the World.

0: Wiktor Waligura i Lor, terapia dla par.
1: Tak gra Hit Planeta.
2: Już teraz lądujemy na pozycji numer
0: 38 i wsłuchujemy się w dźwięki weekendu, jak przystało zresztą na sobotę. To Meduza i Khalid.

0: świetne poprokowe brzmienie, które również wam przypadło do gustu, bo nie bez powodu ta piosenka znalazła się na Hit Planecie dzisiaj na miejscu 36, ale może w poniedziałek będzie wyżej. The Other Side i Tyler Show.
1: Wakacje na Hit Planecie.
2: Reklama. Zwierzęta z całego świata jeszcze nigdy nie były tak blisko ciebie. Odwiedź nasze zoo w Görlitz, Zitauerstrasse 43. Tu zobaczysz, dotkniesz i pokochasz zwierzęta. www.nasze-zoo.pl. Wielbłądy, małpy, pandy i wiele innych czekają na was.
3: Po reklamie.
4: What's up, it's Nick, Afrojack.
5: Hey guys, I'm Dash Berlin.
6: Hey, I'm Son of Andorin.
7: Hey, what's up, this is Showtek.
8: Hello Poland, what's up, this is Gregor Soto and you're listening to Hit Planeta on Muzyczny Radio. Hit Planeta.
9: Najnowsza lista w Polsce. Cześć, tu Margaret, słuchacie mojej najnowszej piosenki w Muzycznym Radiu.

0: To 35. Margaret Prima Ballerina, a teraz już informacje ze świata muzyki.
1: Muzyczne radio. Music News wracają i zapraszają na spotkanie z Troyem Sivanem, z zespołem Oasis i debiutantką na muzycznej scenie Olą Piłat. Jeśli jesteście gotowi, to sprawdźmy szczegóły. Tomek Dudkiewicz i Music News. Witamy i zapraszamy. Troy Sivan otwiera nowy etap kariery singlem She's the Best. To tytułowa piosenka z nadchodzącego albumu artysty, którego premierę zaplanowano na 9 października. Utwór rozpoczyna się od recytowanych wersów, pod którymi stopniowo narastają partie gitar, smyczków i syntezatorów, by ostatecznie eksplodować euforycznym refrenem. Nowy singiel artysty jest kompozycją organiczną i pełną życia, zarazem subtelną, przewrotną i głęboko czułą. She's the Best to obraz mojego życia we wszystkich jego nastrojach i kolorach, mówi Troy o swoim nowym albumie. Opowiadam na nim o intensywnych wzlotach ostatnich kilku lat, ale także o samotności i tęsknocie, które kryły się pod ich powierzchnią. To album chaotyczny, wielowarstwowy, organiczny, niespokojny i pełen życia. Czuję, że pokazuje mnie w najbardziej prawdziwej

0: niepublikowane nagrania, w tym materiały pokazujące przygotowania braci do pierwszych koncertów. W opublikowanym zwiastunie słyszymy m.in. Noela mówiącego: piosenki to jedno, ale zapomniałem, co Liam znaczy dla ludzi. Z pewnością nie byłem przygotowany na tak ogromny wybuch emocji, na świadomość tego, co to wszystko znaczyło dla ludzi. Premiera dokumentu zbiega się z kolejnymi spekulacjami dotyczącymi przyszłości zespołu. Coraz częściej pojawiają się informacje, że grupa może w przyszłym roku ponownie ruszyć w trasę po Wielkiej Brytanii i Europie. Wśród nieoficjalnych planów wymienia się m.in. kilka koncertów w Manchesterze oraz powrót do Nebord. I na koniec debiutantka Ola Piłat, zwyciężczyni plebiscytu na ulubionego uczestnika widzów 9. edycji programu The Voice Kids, która oficjalnie debiutuje na rynku muzycznym. Do muzycznego radia trafił właśnie jej pierwszy singiel zatytułowany Dotknę Gwiazd. Utwór będący nagrodą przyznaną przez internautów i telewidzów to pełna pozytywnej energii propozycja skierowana do rówieśników młodej wokalistki. Piosenka Dotknę Gwiazd to porywający, optymistyczny utwór, którego głównym przesłaniem jest odwaga w dążeniu do celu. Ola dzieli się ze swoimi słuchaczami dojrzałą postawą i przekonaniem, że dzięki ciężkiej pracy oraz wierze we własne możliwości, nawet najbardziej odległe marzenia są na wyciągnięcie ręki. Chciałabym, aby ten utwór dodawał otuchy i skrzydeł każdemu, kto boi się zrobić ten pierwszy krok w stronę swoich marzeń. Ten singiel to dla mnie dowód na to, że warto marzyć i walczyć o siebie, podkreśla młoda artystka. No to tak zupełnie na koniec łapcie jeszcze kolejne gorące i w dalszym ciągu wakacyjne premiery. Alex Warren i Rescuer, Ania Szlagowska z piosenką Halina i Power of Stellar z najnowszą propozycją The Man Without Reflection. Tomek Dudkiewicz i Music News, tyle na teraz. Z naszej strony dziękujemy, pozdrawiamy i znikamy.
1: Muzyczne radio. Music News. Gorąca premiera na Hit Planecie.
2: To pierwsza dzisiejsza premierowa odsłona, ale na pewno nie ostatnia. Posłuchajcie, jak przebojowo zaprezentuje się ta pani. Ona już gościła na Hit Planecie, teraz prezentuje nam zupełnie nową piosenkę. Nazywa się Bia Miller, a nagranie Drunk Enough.

0: Lądujemy na pozycji numer
1: 34 i na tym właśnie miejscu uplasowała się dzisiaj ta wyżej notowana
0: nowość
2: na Hit Planecie.
1: Projekt muzyczny nazywa się Funky Beats, a nagranie, które już teraz powoli wybrzmiewa, On My Mind.

0: Wakacje na hit planecie.
1: Reklama. Myślisz, fotowoltaika z magazynem energii lub pompa ciepła? Ale odkładasz decyzję ze względu na koszty? Z fotowoltaiką Ryszard Zych nie musisz się o to martwić. Dzięki naszej ofercie rozłożysz płatności na wygodne dla Ciebie transze bez banku, bez oprocentowania. Zamów instalację już dziś i korzystaj z własnej energii, płacąc w wygodnych transzach. Fotowoltaika Ryszard Zych. Tu płacisz wygodnie. Zadzwoń 790 790 225. Więcej na produkuj-prąd.pl. Po reklamie.
2: Hi guys, good morning, I'm Benny Benassi.
3: Hello Leute, what's up guys, this is Don Diablo.
4: Hey boys and girls, Dimitri Vegas here.
5: Hello everybody, CJ Stone here.
6: Hey, I'm Mogwai and right now you're listening to Hit Planeta on Muzyczne Radio. Hit Planeta.
7: Najnowsza lista w Polsce.

0: Kanada. To tutaj rodzą się potężne hity.
1: Czy ten utwór Wam się spodoba? Mamy nadzieję, że dacie tej piosence szansę na zaistnienie na planecie pełnej hitów. Mark Ambor i The Proof. Just

0: słuchaj uważnie. To jest kolejny gorący hit.
1: Bo będzie kojarzył się z tegorocznymi wakacjami na pewno przez bardzo, bardzo długo. Julian Tide zaistniał tym przebojem właśnie podczas tegorocznego lata. Wild at Heart.

0: Planeta.
1: Cześć, tu Sylwia Grzeszczak. Słuchacie Muzycznego Radia i Hit Planety, najbardziej premierowej i odlotowej listy w Polsce.
0: Najnowsza lista w Polsce.

0: pozycji numer
1: 28 i gramy wam po raz kolejny dzisiaj ten właśnie numer, który gościł na naszej playliście bardzo często, a nazywa się Saffron Smoke.

0: Wakacje na Hit Planecie.
1: To jest muzyczne radio. Minęła godzina
2: 18.
1: Czas na wiadomości.
2: Wichury odcięły ponad 100 tysięcy osób od prądu. Trzy pasy zamiast dwóch. Jesienią startują prace na kluczowym odcinku A2. Drewno drożeje, ale chętnych nie brakuje. Polacy już szykują opał na zimę. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. 145 tysięcy osób nie ma prądu na północnym wschodzie Polski. To efekt nawałnic, jakie przeszły przez kraj. Najtrudniejsza sytuacja panuje w okolicach Białegostoku, gdzie awarie dotknęły dziesiątki tysięcy gospodarstw. Energetycy walczą z kolejnymi uszkodzeniami sieci powodowanymi przez silny wiatr. Uwaga kierowcy, na Podkarpaciu po zderzeniu trzech aut zablokowana jest autostrada A4 w kierunku Rzeszowa. Dwóch kierowców trafiło do szpitala na badania. Wyznaczono objazdy drogą krajową 94. Trwają ostatnie przygotowania do poszerzenia autostrady A2 między Warszawą a Łodzią. Po przebudowie kierowcy zamiast dwóch będą mieli do dyspozycji trzy, a miejscami nawet cztery pasy ruchu w jednym kierunku. Prace ruszą w październiku, będą się wiązać z utrudnieniami, ostrzega minister infrastruktury Dariusz Klimczak.
3: Będzie ograniczenie prędkości do 70 km na godzinę i będzie wprowadzony odcinkowy pomiar prędkości. Będzie wprowadzone także nowe oznakowanie i nowa organizacja ruchu. Pozostaną w dalszym ciągu dostępne po dwa pasy ruchu w każdym kierunku.
2: Przebudowa A2 ma potrwać blisko dwa lata. Polacy szykują już opał na zimę, nie zraża do tego nawet wysoka cena. Za metr sześcienny drewna trzeba zapłacić nawet do 800 zł. Powody to m.in. mroźny ostatni sezon, ale też napięcia polityczne na świecie, które wielu ludzi niepokoją, mówi Marek Czechowski ze składowiska drewna w Lublinie.
4: Że nie będzie gazu, że będzie jakaś awaria. Wolą mieć spokój i jakoś taką gwarancję, że zawsze sobie w jakiś tam sposób to ciepło wygenerują. Rozmawiałem z klientką, że zrobiła kominek w nowym domu. Nie zamierza jakby go używać, ale chce mieć jakoś taką alternatywę na ogrzanie domu w razie W, jak to się mówi.
2: Taniej opał kupimy w nadleśnictwie. Tam jednak trzeba samodzielnie zorganizować transport i pociąć drewno. Archeolodzy wracają pod Grunwald. Przez najbliższy tydzień będą szukać kolejnych śladów słynnej bitwy roku 1410. W poprzednich latach badacze odnaleźli m.in. fragmenty mieczy, topory bojowe, groty strzał i średniowieczne monety. Eksperci liczą na to, że nie wszystko jeszcze zostało odkryte.
1: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na wakacje.
0: A po 18:00.
1: Mamy dla Was kolejne gorące premiery i zapowiedzi najnowszych hitów.
0: Tak gra Hit Planeta.
1: Tak prezentuje się kolejny dziś nowy numer.
5: Wciąż jeszcze z poczekalni. Ciekawe swoją drogą, jak długo. To Zerpe, Swae Lee i Hali Abdi, Metal Eclipse.

0: Najpierw Metal Eclipse prosto z naszej muzycznej rezerwy, to Zerp Sueli i Hali Abdi, a przed momentem Cyril i Woodhouse, Feel It On My Days. Który z tych utworów spodobał Wam się bardziej? Czekamy na głosy.
1: Wakacje na Hit Planecie.
2: Reklama. Poznaj Dream Jump Karkonosze. Stań na szczycie 100-metrowej wieży z widokiem na góry i skocz. To najbardziej ekstremalna atrakcja na Dolnym Śląsku, lepsza niż bungee. Sięgnij po swoje marzenia lub podaruj niezapomniane emocje. Vouchery ważne przez cały rok. Dream Jump blisko Karpacza. Wejdź na 100metrów.pl.
3: Kryptonim operacji Lego Party. Miejsce akcji: Centrum Nowy Rynek w Jeleniej Górze. Czas operacyjny 29 sierpnia od 10 do 18. Cel: poziom 0. Raport wywiadu potwierdza atrakcję. Obiekt posiada strefę wolnego budowania, 4 stanowiska do gier na PS5, strefę kreatywną, fotobudkę, glow up bar i konkursy z nagrodami. Wpadajcie całą rodziną, zdemaskujcie totalną nudę. Lego Party w Nowym Rynku. Tajna broń na uśmiech.
4: W ogrodzie też potrzebna była kobieca ręka?
5: A jak? Na początku to był chaos i chwasty. Ja skosiłem. Ale jak Marta wybrała w Agacie komplet wypoczynkowy, lampy solarne i fotel wiszący, to usiadłem z wrażenia. I dalej siedzę.
6: Lato jeszcze trwa, więc nie marnuj okazji i urządź swój ogród lub taras, bo teraz w Agacie meble ogrodowe do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Promocja nie łączy się z innymi. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
7: Jeszcze w czerwcu marzył tylko o zabawie, a teraz sam wybiera swój pierwszy plecak.
8: Wyprawka szkolna, o której marzy twoje dziecko, czeka na Allegro. Tysiące produktów, setki okazji i wzorowo niskie ceny teraz w jednym miejscu.
2: Po reklamie.
9: Hej, tutaj Kasia Popowska.
10: Cześć, tu Piotr Kupika zespołu Feel.
11: Hej, hej, witajcie, tu zespół Wideo.
12: Cześć, tu Warius Manx.
13: Hej, mówi Patryk Kumur. Dziś wspólnie słuchamy Hit Planety i muzycznego radia.
2: Hit Planeta! Najnowsza lista w Polsce.

0: Słuchaj uważnie. To jest kolejny gorący hit.
1: I od razu przypominamy o liście top30.pl w każdą sobotę między 13 a 15. Tam usłyszycie na pewno więcej polskich przebojów, a dzisiaj na 25. na Hit Planecie. Soku, pogwarzymy.
2: Posiedzimy

mamy rok, zobaczysz, no skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytula mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne. To ci po

kawałek do reklamy. Ty się wiesz, że taka moda jest pewnie, a nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to 3 dekady mamy golden.

0: A Kenolux, bardzo przyjemny kobiecy głos i bardzo popularny w serwisie Spotify, bo miesięcznie notuje około 16 tysięcy odsłuchań. Gdyby tyle było głosów na Hitplanecie, no to miejsce pierwsze na pewno zagwarantowane. A tymczasem dzisiaj na 24. Keep Me Moving. Hitplaneta.
1: Rodzą się potężne hity.
0: A skoro już mówimy o waszych głosach, no to liczymy na nie również w kontekście tego nagrania, które jeszcze w poczekalni. Cole Wetzel, a także Ella Langley i Jaded.

0: Telefon 792 15 15 15. 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Po reklamie.
3: Hey, my name is Bollier.
4: Hello, my name is Sky Holland.
5: Big hello, I'm Graham Candy.
6: Hello, Poland, I'm Ingrid.
7: Hello there, Sam Feltus here, and you're listening to Hit Planeta on Muzyczne Radio. Hit
8: Planeta! Najnowsza lista w Polsce.

0: To jest kolejna gorąca premiera na Hit Planecie.
1: I to będzie na pewno wielka niespodzianka dla tych, którzy lubią tego pana i czekali na nową piosenkę od DJ-a Remo. Doczekaliście się, bo gramy z poczekalni wśród premier DJ Remo, Seacless i Shiver.

0: Tekstu w tym nagraniu niewiele, ale jeżeli chcielibyście posłuchać wersji absolutnie instrumentalnej, no to taka również krąży w internecie, na przykład w serwisie YouTube. DJ Remo i Sickless Shiver wśród propozycji i wśród dzisiejszych premier. A wy głosujecie na muzyczneradio.pl w zakładce Hit Planeta, także na Facebooku w komentarzach, a także poprzez aplikację lub pocztę mailową emisja@muzyczneradio.pl. Może poprzecie właśnie nagranie Shiver od DJ Remo i Sickless.
1: Tak gra Hit Planeta.
2: Już teraz lądujemy na pozycji numer
0: 22, a tutaj mamy taki właśnie duet: Brittany Egbert i ten pan.
3: Hello, this is Richard Wren and you're listening to Hit Planeta on Muzyczna Radio.
0: Utwór nosi tytuł Move.

0: Słuchaj uważnie. To jest kolejny gorący hit.
1: Trochę popu, trochę country i przede wszystkim mnóstwo elektroniki. Taki właśnie jest Kygo, któremu towarzyszy Max McNown. Take Me Back.

0: to tutaj rodzą się potężne hity.
1: No to czas z poczekalni zagrać wam prawdziwego takiego muzycznego ratownika, bo to Rescuer i Alex Warren.

0: Wiosny Hit na miejscu numer
1: 16, czyli na pewno czujecie, że przybliżamy się w dzisiejszym lądowaniu coraz bardziej do pierwszej dychy i te przeboje jakby coraz bardziej znane, coraz bardziej lubiane. Teraz DJ Sally i Lonely Girl.

0: To jest muzyczne radio. Minęła godzina
1: 19.
0: Czas na wiadomości.
2: Sklepy udają czytelnie, by handlować w niedzielę, ma być więcej kontroli. Obniżka VAT-u działa, benzyna staniała o 75 groszy. Pierwsza zmiana trenera w piłkarskiej ekstraklasie. Wieczysta Kraków podziękowała Kazimierzowi Moskalowi. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Sklepy udające czytelnie albo miejsca kultury, by działać w niedzielę, związkowcy chcą z tym skończyć. Handlowa Solidarność domaga się częstszych kontroli sklepów, które mogą omijać zakaz handlu. A Państwowa Inspekcja Pracy zapowiedziała dokładniejsze sprawdzanie takich przypadków.
3: W Warszawie jeden sklep, w którym byłem, umiejscowił na stoisku monopolowym półkę z książkami, stolik. No i co? Można pana Tadeusza wypić i przeczytać? No, śmiechu warte, a absurd.
2: Komentuje Alfred Bujara, szef handlowej Solidarności. Związkowcy przypominają wyroki Sądu Najwyższego, który uznał, że regał z książkami czy punkt informacji turystycznej nie wystarczą, by legalnie handlować w niedzielę. Tankowanie jest tańsze dzięki obniżce VAT-u na paliwa. Eksperci wyliczają, że litr benzyny kosztuje średnio o 75 groszy mniej niż przed wprowadzeniem nowych przepisów. To pierwsze efekty drugiej odsłony tzw. rządowego programu CPN. Różnica byłaby jeszcze większa, ale rośnie hurtowa cena paliw, mówi analityk rynku Urszula Cieślak.
4: Ten wzrost w podstawie netto ceny paliw powoduje, że ta skala obniżek cen detalicznych finalnie, mimo spodziewanej korekty nawet do złotówki na litrze, została ograniczona.
2: Do poniedziałku za litr benzyny 95 na stacjach benzynowych kierowcy zapłacą nie więcej niż 6,54, litr oleju napędowego maksymalnie 7,59. Pożary w popularnym turystycznie regionie Hiszpanii i w okolicy Walencji ewakuowano około 1000 osób z terenów zagrożonych przez ogień. Płomienie dotarły do chronionego parku Sierra Calderona. Objęły 400 hektarów, czyli mniej więcej obszar 500 boisk piłkarskich. Mamy tymczasem pierwszą zmianę trenera w piłkarskiej ekstraklasie. Wieczysta Kraków zwolniła Kazimierza Moskala po porażce w derbach z Krakowią. Moskal przejdzie do historii klubu jako ten, który awansował z nim do ekstraklasy. Nazwiska nowego trenera Wieczysta na razie nie podała.
0: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na wakacje.
5: Po 19:00
0: czekają na Was finałowe rozstrzygnięcia i najgorętsze hity dzisiejszego lądowania.
5: Hit Planeta w najlepszym wydaniu.
0: Z kolejną mocno nową propozycją do listy.
6: Z muzycznej rezerwy McCoy i Dopamine.

0: Niepowtarzalny i jednocześnie jakże fantastyczny styl Ellie Goulding, niezmieniony absolutnie w tym nagraniu, ale piosenka wciąż niestety w poczekalni, bez wystarczającej liczby waszych głosów. Może teraz to się zmieni, może na korzyść Ellie Goulding, a może na korzyść tego nagrania, które przed Ellie Goulding, czyli McCoy Dopamine.
1: Wakacje na Hit Planecie.
2: Reklama. Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
3: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
2: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie, bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Po reklamie.
5: Hey guys, I'm Kaigo.
6: Hey guys, I'm Zara Larsson.
7: Hey, it's Morten George.
8: Hi everybody, this is Lia Ru.
9: Hey everybody, my name is Klaas and this is Hit Planeta on Muzyczne Radio. Hit Planeta.
0: A w najnowszej liście w Polsce lądujemy już na 15. Skubas, życie jest piękne.

0: Wokalista, gitarzysta, jego miasto, w którym się urodził i w którym tworzy i mieszka do dziś, to Lublin. Skubas, Życie jest piękne na 15.
1: Hit Planeta.
2: Posłuchaj uważnie. To jest kolejny gorący hit.
0: Alana Walkera graliśmy wam już dzisiaj z poczekalni, a tym razem towarzyszy mu ta pani.
3: Hey Poland, it's Ava Max and you're listening to my new single on Muzyczne Radio.

0: Nocny hit. Na miejscu numer
1: 11, no niestety nie załapał się tym razem do pierwszej dziesiątki. Kończymy tę dychę drugą właśnie tym utworem, jakże przebojowym, od Martina Garrixa i towarzyszącej mu grupy U2, Fireflies.

0: Za nami pozycja 11, Martin Garrix, YouTube, Fireflies, a wy głosujecie na muzyczneradio.pl, także na Facebooku poprzez aplikację albo pocztę mailową emisja@muzyczneradio.pl. Oddajecie głosy na te utwory, które są już na liście, ale również prezentujemy wam zupełnie nowe nagrania, które mają szansę wkroczyć na listę, ale do tego również potrzebne są wasze głosy. Oto kolejna piosenka, która ma szansę zagościć w waszych sercach i uszach. Our Wave i John Carter, All of You.
1: To jest kolejna gorąca premiera na Hit Planecie.

0: Wiosny hit. Na miejscu numer
1: 8, a skoro lato jeszcze trwa, no to niech te letnie utwory goszczą na Hit Planecie jak najdłużej. Francesco Gabbani i Summer Funk.

0: na wakacjach.
1: A jeżeli wakacje spędzacie z nami, z Muzycznym Radiem i z Hit Planetą i podoba wam się ten numer, no to koniecznie dajcie nam znać, najlepiej poprzez głosy. Jump Onto My Wave na siódmym to You Man.

0: Heavy, baby.
1: Mayo Mai, Chris Cross, Amsterdam na czwartym, a przed nami już tylko pierwsza trójka. Disco Bambino, Dancing Without You, miejsce trzecie na drugim. Oscar Sims bez końca, a DJ Goya i Jason Derulo, Michiko na pierwszym. Dawid Wencel, miłego wieczoru, dzięki za dziś, cześć.

0: Wakacje na Hit Planecie.
1: To jest muzyczne radio. Minęła godzina
2: 20.
1: Czas na wiadomości.
2: Ułatwienia dla par jednopłciowych, będą nowe formularze w urzędach. Ruszyła Warszawa Singera, Festiwal Kultury Żydowskiej. Wyjątkowy ambulans we Wrocławiu. Lekarze zaczną leczyć jeszcze przed dojazdem do szpitala. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Od jutra łatwiejsze powinny być formalności związane z uznaniem w urzędzie małżeństwa jednopłciowego zawartego za granicą. Wchodzą w życie nowe przepisy. Zmieniają wzory aktów małżeństwa, tak aby urzędy mogły bez problemu rejestrować związki dwóch kobiet albo dwóch mężczyzn. Zmianę próbował zablokować Trybunał Konstytucyjny, ale to się nie uda, zapewnia pełnomocnik rządu do spraw równości Katarzyna Kotula.
3: Dopóki rządzi koalicja 15 października, nie wyprowadziliśmy Polski z Unii, bo nie zamierzamy tego zrobić, bo jesteśmy Europejczykami, w Unii zostajemy, dopóty będziemy się stosować do tych wyroków europejskich sądów, a przypomnę, że po wyroku TSUE były wyroki polskich sądów, Naczelnego Sądu Administracyjnego, potem wyroki w USA i państwo działa. Każdy urząd stanu cywilnego w Polsce będzie mógł to zrobić, bo ta zmiana techniczna naprawdę wiele ułatwi.
2: Niektóre urzędy odmawiały takiej transkrypcji dokumentu, tłumacząc to właśnie brakiem odpowiedniego formularza. Ukraina zaatakowała dronami rosyjską rafinerię ropy w obwodzie Samarskim. To prawie 1000 kilometrów na wschód od Ukrainy. Według Kijowa rafineria stanęła w ogniu. Po raz 23 stolica zamieniła się w Centrum Kultury Żydowskiej. To za sprawą Warszawy Singera, Festiwalu Kultury Żydowskiej organizowanego przez Fundację Shalom i Teatr Żydowski w Warszawie. W programie festiwalu znalazł się m.in. koncert muzyki do wierszy Bolesława Leśmiana. Zaprasza Adam Struk, muzyk i wykonawca koncertu.
4: Mamy jednego z najwybitniejszych, acz nieprzetłumaczalnych poetów świata między nami. Mam nadzieję, że tam na dole będzie zasięg w Teatrze Kwadrat i będziemy po prostu zaśpiewamy też razem. Ale czy się uda, zobaczymy.
2: W programie także spektakle i spotkania literackie. Wrocław ma już wyjątkową karetkę do ratowania najciężej chorych pacjentów. Uniwersytecki Szpital Kliniczny kupił warty 2 miliony złotych ambulans Shock Team. Nazywany jest mobilną salą intensywnej terapii. Pojazd jest wyposażony w specjalistyczny sprzęt, który pozwala zacząć zaawansowane leczenie jeszcze przed dotarciem do szpitala. Do pacjentów w stanie bezpośredniego zagrożenia życia wyjeżdżać będą oprócz ratowników m.in. kardiolodzy i anestezjolodzy. Wrocławski Shock Team był pierwszym tego typu zespołem utworzonym w Polsce.
1: To były wiadomości.
0: Music News.
1: Music News Magazine. Gorące informacje ze świata muzyki, zapowiedzi albumów, premierowe single, gwiazdy list przebojów i wyjątkowe koncerty. W każdą sobotę w muzycznym radiu. Music News Magazine.
5: Tomek Dudkiewicz, witam i zapraszam.

0: Reklama.
1: Pan Rębiszewski?
2: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A resztę swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
1: No to życzę szczęścia.
2: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
3: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie.
4: Music News Magazine.
5: Hi, I'm Olivia Adams and you're listening to Muzyczne Radio. They really love music. Baby,

0: Music News Magazine.
1: Na początek Marisa, która mówi będzie pięknie, a właściwie to śpiewa, bo to jej nowy singiel o stracie i nowym początku. Utwór Będzie Pięknie to przejmująca opowieść o odwadze do zrobienia pierwszego kroku w nieznane i szukaniu nadziei po zamknięciu ważnego rozdziału. Utwór opisuje emocjonalny moment, w którym mija pierwsze lato bez ukochanej osoby, a w sercu przeplatają się niepewność, zaległy smutek i cicha nadzieja na lepsze jutro. To refleksyjna, zarazem dająca nadzieję propozycja dla każdego, kto mimo lęku i wątpliwości decyduje się ruszyć naprzód, nawet jeśli ceną za wolność jest pełnia obaw odnośnie jutra. Marisa z właściwą sobie wrażliwością kreśli obraz kobiety w procesie leczenia ran, gotowej, by zaufać intuicji, przestać walczyć z przeszłością i dać sobie szansę na odnalezienie własnej definicji szczęścia. Nowa piosenka od Marisy już do posłuchania w muzycznym radiu. Pozostajemy przy polskich nowościach. Grupson prezentuje trzeci singiel z projektu Szlaki. Piosenka Sposób z gościnnym udziałem Kajetana Wolasa to kolejny krok w stronę pierwszego albumu powstającego w ramach tego właśnie projektu. Nowy numer przynosi letnią energię, luz i pozytywne emocje, a jednocześnie pokazuje kolejne muzyczne oblicze Grupsona. Sposób to pełen światła, pozytywnej energii i wakacyjnego klimatu utwór, który przypomina, że czasem warto zwolnić, złapać oddech i po prostu cieszyć się chwilą. W numerze Grupsonowi towarzyszy Kajetan Wolas, artysta młodego pokolenia, którego obecność wnosi do utworu świeżość i dodatkową energię. Singiel zabiera słuchacza w muzyczną podróż do miejsc, w których liczy się tu i teraz, a więc spontaniczne spotkania, podróże, dobra zabawa i czas spędzony z bliskimi. Lekkość utworu podkreślają organiczne brzmienie, chwytliwa melodia oraz taneczny rytm, który nadaje całości swobodny, wakacyjny charakter. Music News. Teraz u nas Lucas Graham, który wydał piąty album Good Times. Na płycie znalazło się m.in. nagranie Before You Go, poruszający utwór napisany dla ciężko chorego przyjaciela. Dzień po premierze albumu Lucas Graham dołączył do Eda Sheerana na północnoamerykańskiej części trasy koncertowej lub tour. Piąty studyjny album Grahama, Good Times, to 13-utworowy materiał, który jest świadomym powrotem do folkowych i celtyckich korzeni artysty, a zarazem jedną z jego najbardziej osobistych płyt. Po latach globalnych sukcesów i intensywnego życia w trasie, Graham wraca do tradycji opowiadania historii, które ukształtowały jego pierwsze relacje z muzyką. Płyta Good Times prowadzi Lucasa z powrotem do irlandzkiego dziedzictwa jego zmarłego ojca Eugenia, który organizował koncerty folkowych artystów w całej Skandynawii. To właśnie dzięki niemu w dzieciństwie Graham był otoczony irlandzką, szkocką i amerykańską muzyką folkową. Nowy album łączy te tradycje z charakterystycznym dla artysty popowym rozmachem, mocnymi refrenami i autobiograficznymi tekstami. To na koniec jeszcze łapcie kolejne wakacyjne premiery. Artur Rojek z piosenką Mirafiori, Katie Baser, Let's Talk i Funky Beat z nagraniem On My Mind.
0: To jest Music News Magazine.

0: Music News Magazine.
1: Nira Fiori to kolejna odsłona nowego rozdziału w twórczości Artura Rojka, opowieść o lecie wolności i potrzebie przerwania schematu, o tym, że przeszłość może być częścią naszej historii, ale nie musi być scenariuszem naszego życia. Utwór Mira Fiori jest wielowymiarowy i przywołuje różne skojarzenia. Włochy, wakacje, wolność, sentyment, schemat i relacje, opowiada Artur. Śpiewam z perspektywy swojej, ale też z perspektywy wielu ludzi i chciałbym, aby ta piosenka była czytana na swój sposób przez każdego, bo każdy może ją odebrać odrobinę inaczej i dopasować do siebie, dodaje artysta. Mira Fiori to kolejny singiel, który zapowiada nadchodzące wydawnictwo Artura Rojka Chciałbym urodzić się, żeby latałem. Premiera albumu zaplanowana jest na 18 dzień września. Intrygujący tytuł płyty nie jest przypadkowy. To słowa wypowiedziane przez młodszego syna Artura, które poruszyły go na tyle mocno, że postanowił tak zatytułować swój najnowszy album. I to na nim znajdziecie piosenkę Mira Fiori, którą już gramy w muzycznym radiu. Tymczasem laureaci Brit Awards, brytyjskie trio Jungle, prezentuje swój najnowszy album Sunshine. Na przestrzeni 11 utworów Jay Lloyd, Tom McFarland i Lydia Kito rozwijają charakterystyczne dla grupy połączenie soulu, disco, hip-hopu i elektroniki, jednocześnie otwierając nowy rozdział w swoim brzmieniu. Sunshine jest płytą pełną ciepła, przestrzeni i bogatych harmonii wokalnych. Lirycznie album skupia się na bliskości, nadziei i akceptacji, oferując słuchaczom dawkę optymizmu i spojrzenie w stronę jaśniejszej przyszłości. Sunshine to również pierwszy album zespołu Jungle nagrany przez Lydię Kito już jako pełnoprawną członkinię zespołu, obok jego założycieli Jay Lloyda i Toma McFarlanda. To właśnie jej głos znajduje się w centrum wielu kompozycji, a wspólne harmonie całego tria nadają płycie wyjątkowy charakter. Music News. A propos nowych albumów, na rynku ukazał się długo oczekiwany debiutancki krążek Patryka Skoczyńskiego zatytułowany Przed i Po. To wyjątkowa opowieść o poszukiwaniu własnego głosu, dojrzewaniu artystycznym i odnajdywaniu brzmienia, które najpełniej definiuje wrażliwość młodego twórcy. Muzyka Patryka to przede wszystkim melodyjny pop. Jej cechami rozpoznawczymi są bezkompromisowo emocjonalne, osobiste teksty oraz nowoczesna, świeża produkcja. Praca nad materiałem trwała aż 6 lat. Był to czas intensywnych poszukiwań i poznawania samego siebie. Krążek Przed i Po to kompozycyjna klamra łącząca dwie natury artysty. Z jednej strony jego subtelną, wrażliwą duszę, z drugiej tę bardziej wyrazistą, pełną energii pop-rockowego zacięcia. Album to spójna opowieść, która prowadzi słuchacza przez różne etapy emocjonalne. Dzięki połączeniu nośnych melodii z głębokimi tekstami płyta ma szansę stać się jednym z najciekawszych pop-rockowych debiutów tego roku. To na koniec łapcie kolejne gorące premiery. Margaret z piosenką Róża, Mark Ambor, jego nowy singiel The Proof i Otayot z utworem Let the People Shout.
0: To jest Music News Magazine.
2: Hi, we are Jubel, and you're listening to Musiciana Radio. They really love music.

0: Music News Magazine.
1: Wygląda na to, że muzyczna końcówka wakacji może należeć do Jamesa Blunta. Artysta prezentuje utwór Tastes Like Summer, niesamowicie ciepłą, świeżą i porywającą propozycję, która idealnie wpisuje się w obecny czas i klimat. Piosenka nagrana we współpracy z jego znakomitym zespołem koncertowym to połączenie radosnej, beztroskiej energii lata z emocjami towarzyszącymi pierwszemu zauroczeniu. Utwór powstał w wyjątkowych okolicznościach. Część materiału zarejestrowano w brytyjskich Pig Music Studios, a kluczowe partie ścieżki dźwiękowej powstały bezpośrednio na malowniczej plaży w Dorset. Za brzmienie i produkcję utworu odpowiada renomowany duet producencki Red Triangle. Panowie mają na koncie współpracę z największymi gwiazdami światowej sceny muzycznej, w tym m.in. Sabriną Carpenter, Youngbloodem czy też Davidem Guettą. Taste Like Summer to pierwsze nowe nagranie Blunta od czasu znakomicie przyjętego przez krytyków i publiczność albumu Who We Used To Be z 2023 roku. Tymczasem brytyjski duet Raya Blood wraca z pauzy w najgłośniejszym wydaniu. Ich powrót to bezkompromisowa dawka bezczelnej, rockowej energii na pełnej prędkości, zapowiadająca piąty krążek Dead Company, który ukaże się 13 listopada. Po serii czterech z rzędu albumów, które zdobyły szczyty brytyjskich list przebojów, Raya Blood oficjalnie przełamują milczenie. Czołowy brytyjski duet rockowy zapowiada swój piąty album studyjny zatytułowany Dead Company, wydając bezkompromisowy, pełen determinacji singiel 10 over 10. Po zakończeniu trasy koncertowej latem 2024 roku wokół krążka Back to the Water Bello, Mike Carey, perkusista Ben Thatcher po raz pierwszy w swojej 12-letniej karierze postanowili świadomie nacisnąć hamulec. Wyłączyli maszynę, by naładować kreatywne baterie i dać sobie czas na życie poza zespołem. Thatcher skupił się na życiu rodzinnym w Brighton i przygotowaniach do roli ojca, podczas gdy Kerr spędził miesiąc w Japonii, szukając dystansu i nowych inspiracji. Ta przerwa była im niezwykle potrzebna, ale głód tworzenia szybko dało sobie znać. Już w styczniu 2025 roku duet wszedł do studia z czystą kartą i wspólnym postanowieniem, by zagrać szybciej, głośniej i bez jakichkolwiek kompromisów. Wizja nowego materiału dojrzewała w nas i krystalizowała się, aż stała się absolutnie jasna. Pójść na całość. Chcieliśmy po prostu nagrać najszybszą i najgłośniejszą płytę w historii. Royal Blood, tłumaczy Mike Kerr. Music News. I na koniec Fida, której piosenki mam nadzieję dobrze znacie z anteny muzycznego radia. Jak mówi sama artystka, piosenka Kafejka na Ochocie to ostatni singiel promujący moją nadchodzącą debiutancką płytę, której premiera jest zaplanowana na jesień tego roku. To zdecydowanie moja najbardziej radiowa piosenka, właściwie jest to propozycja na koniec lata. Utwór nawiązuje do mojej sympatii do pewnej kafejki na warszawskiej Ochocie, w której często jadam tiramisu. Czasem piję tam też kawę, co trwa bardzo długo. Ta kafejka to miejsce, w którym dużo rozmyślam i tęsknię. A tęsknię za tą jedną ważną, tajemniczą osobą, bo wiem, że ona już nie wróci, dodaje Fida. Kafejka na Ochocie, nowa piosenka od Fidy, już w propozycjach do top30.pl. To jeszcze na do usłyszenia, łapcie kolejne gorące wakacyjne premiery. Marisa z utworem Będzie Pięknie, Richard Durant i Move, a także Our Wave z nagraniem All of You.
0: To jest Music News Magazine.

0: Music News Magazine.
1: Troye Sivan otwiera nowy etap kariery singlem She's the Best. To tytułowa piosenka z nadchodzącego albumu artysty, którego premierę zaplanowano na 9 października. Utwór rozpoczyna się od recytowanych wersów, pod którymi stopniowo narastają partie gitar, smyczków i syntezatorów, by ostatecznie eksplodować euforycznym refrenem. Nowy singiel artysty jest kompozycją organiczną i pełną życia, zarazem subtelną, przewrotną i głęboko czułą. She's the Best to obraz mojego życia we wszystkich jego nastrojach i kolorach, mówi Troye o swoim nowym albumie. Opowiadam na nim o intensywnych wzlotach ostatnich kilku lat, ale także o samotności i tęsknocie, które kryły się pod ich powierzchnią. To album chaotyczny, wielowarstwowy, organiczny, niespokojny i pełen życia. Czuję, że pokazuje mnie w najbardziej prawdziwej i twórczej odsłonie, jaką kiedykolwiek udostępniłem światu, dodaje artysta. Music News. Tymczasem zespół Oasis zaprezentował pierwszy pełny zwiastun filmu dokumentalnego Oasis Don't Look Back in Anger. Produkcja skupia się na reaktywacji zespołu i trasie Oasis Live 2025, a w filmie po raz pierwszy od ponad 20 lat zobaczymy wspólny wywiad z Liamem i Noelem Gallagherami. Premiera kinowa odbędzie się 11 września. Oasis Don't Look Back in Anger ma być nie tylko zapisem koncertów, ale przede wszystkim opowieścią o emocjach związanych z powrotem zespołu na scenę. Film znajdą się materiały z prób, z zakulis i z występów podczas wyprzedanej trasy Live 25. Twórcy wykorzystali również wcześniej niepublikowane nagrania, w tym materiały pokazujące przygotowania braci do pierwszych koncertów. W opublikowanym zwiastunie słyszymy m.in. Noela mówiącego: piosenki to jedno, ale zapomniałem, co Liam znaczy dla ludzi. Z pewnością nie byłem przygotowany na tak ogromny wybuch emocji, na świadomość tego, co to wszystko znaczyło dla ludzi. Premiera dokumentu zbiega się z kolejnymi spekulacjami dotyczącymi przyszłości zespołu. Coraz częściej pojawiają się informacje, że grupa może w przyszłym roku ponownie ruszyć w trasę po Wielkiej Brytanii i Europie. Wśród nieoficjalnych planów wymienia się m.in. kilka koncertów w Manchesterze oraz powrót do Nebworth. I na koniec debiutantka Ola Piłat, zwyciężczyni plebiscytu na ulubionego uczestnika widzów 9. edycji programu The Voice Kids, która oficjalnie debiutuje na rynku muzycznym. Do muzycznego radia trafił właśnie jej pierwszy singiel zatytułowany Dotknę Gwiazd. Utwór będący nagrodą przyznaną przez internautów i telewidzów to pełna pozytywnej energii propozycja skierowana do rówieśników młodej wokalistki. Piosenka Dotknę Gwiazd to porywający, optymistyczny utwór, którego głównym przesłaniem jest odwaga w dążeniu do celu. Ola dzieli się ze swoimi słuchaczami dojrzałą postawą i przekonaniem, że dzięki ciężkiej pracy oraz wierze we własne możliwości, nawet najbardziej odległe marzenia są na wyciągnięcie ręki. Chciałabym, aby ten utwór dodawał otuchy i skrzydeł każdemu, kto boi się zrobić ten pierwszy krok w stronę swoich marzeń. Ten singiel to dla mnie dowód na to, że warto marzyć i walczyć o siebie, podkreśla młoda artystka. No to tak zupełnie na koniec łapcie jeszcze kolejne gorące i w dalszym ciągu wakacyjne premiery. Alex Warren i Rescuer, Ania Szlagowska z piosenką Halina i Power of Stellar z najnowszą propozycją The Man Without Reflection.
0: To jest Music News Magazine.

0: To tyle na dziś. Tomek Dutkiewicz i Music News Magazine. Wracamy do Was za tydzień. Do usłyszenia.
1: Music News Magazine. Autopromocja.

0: znanym paśmie.
1: Tylko w muzycznym radiu.
2: Autopromocja.
0: Festiwal wakacyjnych hitów. Wyjątkowy program, przy którym wracają najlepsze muzyczne wspomnienia.
3: Hello, my name is Alpha and you're listening to Muzyczna Radio. They really love music.

Look into my eyes. Hold my hand. Dance with me.